0: Rites z letniego wypoczynku skorzystało już niemal milion najmłodszych.
1: Fakty zza oceanu.
0: Dar młodzieży przepłynął rzeką Hudson wzdłuż Manhattanu razem z innymi najważniejszymi i najpiękniejszymi żaglowcami świata, które przypłynęły do Nowego Jorku na wielką paradę z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych 4 lipca. Na pokładzie żaglowca jeszcze podczas parady nasz specjalny wysłannik rozmawiał z Dariuszem Jelonekiem i dyrektorem działu armatorskiego i praktyk morskich uczelni oraz rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Adamem Wintritem.
2: Udało się. Dar młodzieży dopłynął. Przepłynął w wielkiej paradzie. Co się czuje w tym momencie?
3: Znaczy, no z mojej strony trochę ulgę, tak? Bo to jest zawsze jednak daleka wyprawa. Jak wiemy, statek ma już swoje lata. Także dla mnie to jest ulga, że dopłynęliśmy. Jesteśmy tutaj w Nowym Jorku na rzece Hudson, tak? To widzimy Manhattan. Wcześniej też wspaniałe widoki, żaglowce z całego świata, można powiedzieć. Także wspaniałe wydarzenie. Pogoda też dopisała. Jak wiemy, wczoraj był wielki szkwał i była trudność. Dzisiaj na szczęście ciągle nam dopisuje pogoda. No i super zobaczyć, że tak powiem, wszystkich uśmiechniętych, tak? I załoga, czy kadeci, wszyscy zadowoleni z tego, że tutaj się znaleźli. No, Nowy Jork jest niesamowitym symbolem, tak? Manhattan tak samo i móc tutaj przypłynąć właśnie statkiem. Ja biorę udział tylko tu jakby w samej paradzie, także kilka godzin, ale człowiek ma poczucie takie, jakby tu przypłynął prosto z Gdyni, tak? Więc jest to no, niesamowite uczucie.
2: Rozmawiał pan na pewno z osobami, które pokonały Atlantyk. Oni czują, że to jest historyczne wydarzenie, to co dzisiaj się wydarzyło?
3: No myślę, że tak. Takie jest to poczucie, że taka historia się toczy raz na 50 lat i to jest ten nasz moment, tak? Tych ludzi, co tutaj są, za 50 lat nas tu nie będzie, tak? Więc nie ma możliwości jakby powtórzenia tego. I myślę, że tak, że wszyscy są bardzo dumni, że mogli brać w tym udział. To jest też niesamowite.
2: Tyle lat, myślę, że spokojnie można powiedzieć, lat przygotowań, na pewno wiele miesięcy i Dar Młodzieży dał radę.
3: Dał radę, aczkolwiek to były oczywiście różne trudności, już teraz nie będziemy ich wspominać. No, zimą parę miesięcy spędziliśmy na stoczniach, tak, po to, żeby jak najlepiej przygotować no, już niemłody statek, także ten wysiłek, który włożyliśmy wtedy, teraz jakby oddaje nam, tak, że mogliśmy tutaj dotrzeć bez większych awarii, tak, i że wszystko, tak powiem, się zgrało. Także jest to fantastyczna sprawa.
2: Czy to jest pożegnanie Daru Młodzieży z tymi wielkimi wyprawami?
3: No, ciężko powiedzieć, tak? Ja bym jeszcze nie przekreślał takich możliwości. W przyszłym roku najprawdopodobniej będziemy brali udział w tall shipach, które są też można powiedzieć oceaniczne, tak? Bo będzie Bordeaux, będzie La Coruña, będzie w Portugalii, także też po oceanie będziemy troszkę pływać. Zobaczymy. W najbliższych tam dwóch, trzech latach jakiejś dużej imprezy, większej, takiej, gdzie byśmy się szykowali, nie ma. No ale mówię, to jest zawsze dynamiczna sytuacja. Zobaczymy, skąd zaproszenia będziemy dostawali. No i zobaczymy, czy nas jakby na to w pewnym sensie stać, tak? No bo to też i finanse muszą się zgodzić. Muszą być chętni, którzy popłyną. No i statek musi rzeczywiście być sprawny.
4: No, nas kosztowało dużo wyrzeczeń. No, mieliśmy poważny problem, znaczy zastanawialiśmy się, czy nas stać na to, żeby wysłać statek na taką imprezę, ale to, że Dar Pomorza był tutaj 50 lat temu i mamy zaproszenie, żeby skorzystać z tego samego, co Dar Pomorza 50 lat temu, w tym roku zdecydowaliśmy się popłynąć, mimo że nie mamy tu żadnych sponsorów zewnętrznych, tak jak to było w rejsie dookoła świata, kiedy największe firmy energetyczne w kraju sponsorowały ten rejs. Tutaj przyjechaliśmy na własny koszt, powiedzmy takim metodą chałupniczą, oszczędzaliśmy dużo na paliwie, statek szedł pod żaglami. Kiedy wypływaliśmy, była trudna sytuacja ekonomiczna, bo ceny paliwa no, eksplodowały. Nie wiadomo było, czym to się skończy. Kapitan wiedział, że w każdej chwili może dostać telefon z centrali, czyli z Gdyni, że jednak zawracamy, bo nas na to nie stać. Ale fajnie, że się udało. Studenci pierwszego roku są zachwyceni, uśmiechnięte twarze. Widzę, że no, jest sukces. Myślę, że w kraju będzie to docenione odpowiednio. że jednak jest reprezentant Polski, który uczestniczy w tak wielkim święcie, bo to jednak jest wielkie święto. Tworzyliśmy te Stany Zjednoczone, przypomnę nazwisko Kościuszko Pułaski, ale również Beniowski, bliski naszej uczelni. Także no, jesteśmy z Amerykanami, a przy okazji jest to dzisiaj też nasze wielkie święto, bo w 1982 roku podnieśliśmy banderę na nowym statku, a byłem jednym z tych, którzy opuszczał banderę na Darze Pomorza tego samego dnia.
2: Właśnie mówiliśmy o Darze Młodzieży, o sile młodzieży tak naprawdę. Widziałem, że pan rozmawiał z nimi. Co mówią?
4: No są zadowoleni. To był ich pierwszy rejs w życiu. No oczywiście są tacy, którzy mają jakieś, są z rodzin marynarskich, pływali z ojcem, z wujkiem, czy tam z bratem. Natomiast większość jest ludzi, którzy pierwszy raz wypłynęli od razu w taki długi rejs. No porty były atrakcyjne, był i Cadix, i wyspy Bahama, i Norfolk. Trochę żałuję, że nie mogą zostać dłużej w Stanach. Niestety wynegocjowaliśmy taki kontrakt z lotem, że jedni studenci przylatują i tego samego dnia wylatują studenci pierwszego roku. Bo tu jest trochę niezadowolenia, bo to są mistrzostwa świata piłce nożnej, może by chcieli tu zostać, chociaż jakby się dowiedzieli, po ile są bilety, to by zrezygnowali. Ja sam próbowałem się tutaj dostać na jutrzejszy mecz. Nie jest łatwo i też nie jest tanio. Najgorsze miejsce to jest około $900 i to idzie w tysiące.
2: Brazylia, Norwegia, więc tutaj na pewno będzie szał w mieście, ale jak widzimy teraz ten trwający szał na 25-kilometrowym nabrzeżu Nowego Jorku. Oprócz radości studentów jest też, myślę, wielka radość załogi, że udało się. Były przygody po drodze. Nawet wczoraj jeszcze szkwał złapał wszystkie statki, które stały na kotwicy na zatoce Sandy Hook. Teraz piękna pogoda na paradę.
4: No pogoda jest piękna, wczoraj też była piękna pogoda i nagle się wszystko załamało. Przyszedł biały szkwał, to nie wiem, czy słuchacze pamiętają, to co było kiedyś kilka lat temu na Mazurach. To rzeczywiście miało miejsce tutaj na wodach Nowego Jorku. No właśnie w kilka minut pogoda diametralnie się zmieniła. A to był pierwszy sztorm, który dopadł tą załogę. Studenci mieli szczęście, przepłynęli cały Atlantyk przy pięknej pogodzie. Dusili się, bo mieliśmy kłopoty z klimatyzacją, a tymczasem dopiero ten prawdziwy sztorm, to co może ich spotkać później w karierze marynarskiej, to dopadło ich tutaj w ostatnim dniu na wodach Nowego Jorku.
2: Widzimy pięknie przygotowane dary młodzieży, ale było też wiele innych atrakcji. Co zwróciło pana największą uwagę dzisiaj podczas parady?
4: Dzisiaj no, przede wszystkim to jest wielkie święto Stanów Zjednoczonych. Ja nie jestem pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych 4 lipca, bo udało mi się dwukrotnie być tego dnia. Tu zawsze były wielkie obchody, natomiast dzisiaj jest no, szczególny dzień, bo to jest 250-lecie samoloty różnych wielkości, flagi. Prawdopodobnie prezydent Stanów Zjednoczonych na jednym z lotniskowców, taką mieliśmy informację, nie wiem, czy ostatecznie tam dotarł, czy nie, ale no, statki, wzajemny szacunek, salutowanie wzajemne. No idziemy w konwoju największych żaglowców świata i no, zaszczyt, że Polska ma taki statek.
0: Z Dariuszem Jelonekiem, dyrektorem działu armatorskiego i praktyk morskich uczelni oraz rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Adamem Weintritem rozmawiał nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarach godzina trzecia, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. Ponad 20 osób poszkodowanych w pożarze pubu w Bangkoku jest w stanie krytycznym. Premier Ukrainy złożyła rezygnację. Jej dymisję zapowiedział wcześniej Wołodymyr Zełenski. W tych faktach wrócimy także do pomysłu premiera o powstaniu muru pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie. Co najmniej 27 osób zginęło, a 63 zostały ranne w pożarze pubu w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Wśród poszkodowanych 22 osoby są w stanie krytycznym. Ogień wybuchł tuż przed północą czasu lokalnego w lokalu położonym niedaleko popularnego targu. Według świadków po awarii zasilania doszło do eksplozji, a gęsty dym błyskawicznie wypełnił budynek. Większość ofiar miała zostać uwięziona w toaletach. Na razie nie wiadomo, czy wśród zabitych są cudzoziemcy. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Swoją rezygnację ogłosiła wczoraj premier Julia Sfirydenko. Wcześniej jej dymisję zapowiedział Wołodymyr Zełenski, podkreślając jednak, że zaproponował Sfirydenko objęcie nowego kierunku współpracy z kluczowym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Zełenski chce też utworzyć stanowiska dla osób, które zajmą się relacjami z Unią Europejską, a także Polską.
2: Oddzielny taki kierunek to relacje z sąsiadami i tutaj odrębnie stoją Polska a Węgry, czyli tych dwa kraje, które potrzebują też takiego specjalnego, powiedzmy, człowieka, specjalne stanowisko, specjalną osobę, która by tym się zajmowała.
1: Mówił ukraiński dziennikarz Ołeh Bilecki w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
1: Nawet w koalicji rządowej politycy nie znają szczegółów dotyczących powstania muru pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie. O stworzeniu takiego monumentu mówił w piątek premier Donald Tusk. Jak politycy komentują pomysł szefa rządu? To sprawdził reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Krytyki nie słyszę, choć wśród polityków opozycji daje się wyczuć lekki dystans do słów premiera.
5: Uwierzę, jak zobaczę.
4: Mówi krótko Jarosław Selin z PiS. Z kolei Bartłomiej Pejo z Konfederacji uważa, że wczorajsza deklaracja premiera to gra obliczona na efekt.
6: W tej chwili pan premier próbuje osiągnąć sukces wizerunkowy i polityczny. Jeśli nie będzie to mocno obciążające dla budżetu państwa, a pewnie nie będzie, to nie mam zastrzeżeń, ale musimy poznać szczegóły.
4: Tyle tylko, że tych szczegółów nikt nie zna, nawet Jakub Stefaniak z kancelarii premiera.
7: Szczegóły będą komunikowane w najbliższym czasie. Ja nie chciałbym dzisiaj mówić o konkretnych datach, bo tak jak powiedziałem, żeby móc ten mur postawić, to trzeba też zebrać podstawowe dane, które na tym murze mają się znaleźć. Chodzi o konkretne nazwiska.
4: I dodaje, że pomnik musi być tak zbudowany, by móc dopisywać na nim kolejne nazwiska w toku prac ekshumacyjnych.
1: Klimatyzacja nie działa, z kranów płynie brudna woda, a basen można jedynie zobaczyć w broszurze reklamowej. Takich rozczarowań na wakacyjnym urlopie raczej nie chcemy, a żeby uniknąć za wszelką cenę, to co zrobić, jeżeli się jednak nie uda? Eksperci przypominają, jeśli umowa z hotelem lub biurem podróży była inna, warto dochodzić swoich praw i zajrzeć do tak zwanej tabeli frankfurckiej.
8: To nie jest dokument, nie jest oficjalny dokument, on powstał na bazie wyroków sądów niemieckich, ale pomaga w dochodzeniach tych roszczeń. Z niego możemy się na przykład dowiedzieć, że za brudne chociażby sztućce czy talerze możemy domagać się do 5% zwrotu z ceny wycieczki, czy za niedziałający basen do 20%. Dlatego to jest ważne, że najczęstszym argumentem za odrzuceniem reklamacji jest to, że konsument przeszacował to roszczenia, a dzięki posłużeniu się i powoływaniu się na tabelę frankfurcką jakby ograniczamy to ryzyko.
1: Zaleca Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: 100 meczów mundialu już za nami, pozostały zaledwie 4. Półfinały, mecz o brąz i wielki finał. W grze wielkie piłkarskie firmy: Francja, Hiszpania, Argentyna i Anglia. Co wyróżnia czołowe drużyny? Patryk Serwański rozmawiał o tym z trenerem Robertem Kolondrewiczem.
9: 100 meczów Mistrzostw Świata już za nami, pozostały już tylko 4. Ze mną trener Robert Kolondrewicz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Robert, spotkaliśmy się na początku mistrzostw, mieliśmy różne swoje przemyślenia, założenia, pomysły, jak to będzie wyglądało, no i teraz możemy to wszystko weryfikować. 4 drużyny zostały w grze, półfinały, przypomnę, Francja, Hiszpania, Anglia, Argentyna, tutaj absolutnie żadnego przypadku nie ma.
10: No nie, rzeczywiście, te mocne drużyny zostały w grze i nie mamy takiej niespodzianki, jak chociażby 4 lata temu zespół Maroka, który dotarł do półfinału. Tutaj te wielkie firmy są w grze i myślę, że wielu się tego spodziewało, ale dla mnie ważna jest ta droga, która doprowadziła te zespoły do tego miejsca, bo to nie było tak oczywiste w tych meczach, które oni rozgrywali, że awansują te zespoły. zespoły przeżywały swoje problemy. Anglia miała swoje problemy w meczu, Hiszpania tak samo, Argentyna również, nie po raz pierwszy, ale finalnie zdecydowały indywidualności, ale też taki plan na mecz, zarządzanie przez trenerów zasobami ludzkimi, co mnie woli czasami takie kontrowersje sędziowskie i dużo takich rzeczy się działo. Thomas Tuchel powiedział o wczorajszym meczu Anglii, że to była gra momentów i rzeczywiście w tych meczach, tych dużych zespołów obserwowaliśmy właśnie takie momenty, jakościowo momenty, które doprowadziły ich do awansu, do półfinału.
9: No, myślę, że w jakimś sensie chyba wielu osobom zaimponowała Argentyna, chociaż tam też pojawia się wiele takich informacji czy takich zdań, że to drużyna, którą ciężko lubić. Mówiło się o tym, że droga do półfinału będzie raczej usłana różami, jak patrzyliśmy na to, na kogo mogą trafić. Okazało się, że to była niezwykle wyboista droga, no ale też siłą drużyny jest to, jeżeli sobie w takich okolicznościach poradzisz. Natomiast ten trudny mecz z Republiką Zielonego Przylądka, odrabianie strat z Egiptem w bardzo trudnym stylu, teraz jeszcze dogrywka ze Szwajcarią, no to pokazuje, że na mundialu nie ma po prostu łatwej drogi. Nawet jeżeli ona pozornie wydaje się najłatwiejsza, to wcale taka nie musi być.
10: No takie wyboiste drogi często prowadzą do pięknych destynacji i chyba Argentyna na to liczy, bo rozmawialiśmy też o tym, że tylko dwóm zespołom w historii udało się obronić mistrzostwo. Argentyna chce być tym trzecim zespołem, który tej sztuki dokona i rzeczywiście dostała takie sygnały ostrzegawcze dość poważne w tych meczach, o których wspomniałeś i mieli swoje trudności, ale dla mnie jest ważne, że z tych trudności, z tych opresji oni potrafili wyjść i finalnie zwyciężali. Wczorajszy mecz również rozpoczęli bardzo fajnie, bo po zaplanowanym stałym fragmencie zdobyli gola, ale później ta inicjatywa jak gdyby im odjechała i w moim odczuciu nie mieli kontroli nad meczem. Wydaje mi się, że pomogła im ta czerwona kartka wczoraj i to ona ustawiła mecz, ale też ja zwracam uwagę na taką wielowariantowość w ich atakowaniu, no bo mówimy, że Argentyna to Messi i to prawda, najlepszy strzelec, lider zespołu i pod niego jest dopasowana taktyka, no ale wczoraj oni zdobyli gola po stałym fragmencie, strzeli gola pięknego, szczególnej urody Alvareza po uderzeniu zza pola karnego, czyli przeciwko takiemu graniu, przeciwko niskiemu blokowi. No i trzeci gol to kontratak, szybki atak, który również wykorzystali. Dlatego te różne fragmenty meczu oni mają dopracowane na wysoki poziom. No muszą się ustrzegać tych momentów, gdzie nie są przy piłce, gdzie zespoły starają się wykorzystać tą przestrzeń za nimi i czasami to jest skuteczne, ale mi się wydaje, że ta misja Argentyny jest jasna i czytelna dla wszystkich. Oni chcą obronić mistrzostwo.
9: Ja w trakcie mundialu, rozmawiając z różnymi osobami o piłce, spotkałem się też na przykład z takim spojrzeniem na reprezentację Francji, że okej, w ofensywie niesamowity potencjał, ale ta obrona wcale nie musi być takim monolitem, że jak tam ktoś dobrze zagra w środku, to ten środek obrony Francji dałoby się zaskoczyć. A tutaj się okazuje, że przychodzi faza pucharowa, no i jakoś nikt go zaskoczyć nie może. To też jest ciekawe. A z przodu ma się takie wrażenie, jak się ogląda Francję, że wcześniej czy później coś wpadnie, że nawet jak nie będzie do końca szło jak z Paragwajem, to w końcu karne i też coś wpadło. Ty widzisz gdzieś jakąś szansę, że kiedy Francja będzie się mierzyła z tymi już naprawdę najlepszymi, to ten środek obrony może być jakimś problemem? Czy oni są monolitem w każdej formacji tak naprawdę? No bo ta faza pucharowa pokazuje, że wcale nie jest łatwo im strzelić gola.
10: Rzeczywiście o tej ofensywie już zostało powiedziane wiele i chyba wiemy, na co stać ten zespół, jeśli chodzi o działania z piłką. Dla mnie kluczowe w ich grze jest takie planowanie meczu, bo ten plan trenera Deschampa na mecz z Marokiem był fantastyczny i kluczem w tej układance w moim odczuciu nie są tylko centralni obrońcy, ale ci zawodnicy ustawieni trochę wyżej przed nimi, czyli Kone w tym meczu i Rabiot. Oni wykonywali fantastyczną pracę, taką może nie do wychwycenia w pierwszym kontakcie przez widza, ale jeśli bacznie się ogląda ten mecz lub ma się dostęp do kamery taktycznej, no to widać jaką pracę oni wykonują i jak oni zabezpieczają te momenty, gdzie Francja traci piłkę. To oni są zazwyczaj blisko właśnie, żeby tą akcję, żeby odbierać piłkę albo akcję przerywać. W tym meczu z Maroku jest świetna sytuacja, gdzie Mbappe zdobywa gola. Widzimy fantastyczne uderzenie, widzimy zakończenie akcji, ale wcześniej dwa razy w kluczowym momencie to Rabiot właśnie z tej pozycji numer 6, on przerywa moment, gdy Maroko może wyjść ze szybkim atakiem i to on dwa razy wygrywa pojedynek, po czym pada finalnie gol. Dlatego dla mnie ta rola tych dwóch zawodników, wcześniej wypełniał Tchouaméni, teraz Kone wspólnie z Rabiot, dla mnie ta rola jest kluczowa, ale centralni obrońcy to również zawodnicy na światowym poziomie, bo i Saliba i Upamecano, no to są fantastyczni obrońcy. Upamecano dodatkowo osiąga fantastyczne wyniki, jeśli chodzi o jego szybkość, ponad 35 km na godzinę. To też pokazuje, że do tych swoich dobrych rzeczy, czyli takiego pojedynku i wygrywania piłki, on jeszcze ma szybkość i jest w stanie bronić tą przestrzeń przed sobą, ale też za sobą. Dlatego jeśli miałbym coś znaleźć, no to musiałbym się natrudzić, bo na ten moment wygląda na to, że Francja jest chyba takim najbardziej kompleksowym zespołem z tych zespołów, które awansowały do półfinałów.
9: Bardzo ciekawie wygląda to, jak patrzymy sobie na tych napastników, czyli mamy Anglików, Kane i Bellingham strzelają dużo bramek. Patrzymy na Francję, jest oczywiście Mbappe, jest Dembele, strzelają dużo bramek. W Argentynie jest Messi, a Hiszpanie trochę inaczej się to wszystko w ofensywie rozkłada, a w ostatnich meczach bohaterem jest rezerwowy Mikel Merino, który wchodzi, no właściwie środkowy, defensywny pomocnik, niektórzy powiedzą, on wchodzi i zachowuje się jak rasowy napastnik. To też jest jakaś ciekawa rzecz w tej akurat reprezentacji. Tutaj to zarządzanie meczem trenera, to jaką rolę odgrywają rezerwowi, jak to wszystko jest zbilansowane w porównaniu z tymi innymi półfinalistami, to ciekawa rzecz.
10: Zanim o napastnikach, to trochę o tym zarządzaniu, o którym wspomniałeś. Rzeczywiście trener De La Fuente, myślę, to zarządzanie ma na wysokim poziomie, bo zobaczmy ten ostatni mecz, on posadził na ławce Pedriego, a wpuścił Fabiana Ruiza i to Fabian Ruiz zdobywa gola. Znowu planowanie meczu i to, czego chcesz, Fabian Ruiz gwarantuje taką obecność w polu karnym, taką prezencję tam i Pedri jest trochę innym zawodnikiem. No i w tym momencie jak gdyby ten plan trenera się sprawdził. Co do napastników, rzeczywiście Oyarzabal no to nie jest taka klasyczna dziewiątka, którą pewnie wszyscy mamy przed oczami. Pewnie szybciej pomyślimy właśnie o Haalandzie, o Kane'ie czy o Mbappe, to jest takim innym napastniku, ale ten mundial pokazuje, że ta pozycja numer 9 ona w różnych zespołach jest traktowana inaczej. I tutaj trener De La Fuente, dla niego Oyarzabal jest takim dodatkowym zawodnikiem w fazie budowania, który schodzi troszkę niżej, który pomaga stworzyć przewagę w środkowym sektorze boiska. Tą pozycję często uzupełnia Dani Olmo i to takie ruchy przeciwstawne, które oni proponują, są trudne do wychwycenia dla obrońców. Ale Oyarzabal też jest skuteczny w polu karnym, no bo zdobył 4 gole i po tym początku rozmawialiśmy o tym, że przez pierwszy mecz przez 60 minut nie dotknął nawet futbolówki. On tą jakość dostarcza i myślę, że jest taką ważną postacią w tej całej układance, w tych momentach dominacji, no bo Hiszpania w każdym z meczów przewyższa przeciwników, jeśli chodzi o posiadanie piłki. W każdym meczu miała to posiadanie większe i to jest ta tożsamość zespołu Hiszpanii.
4: Z trenerem Robertem Kolendowiczem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Wrócimy do tej rozmowy w Faktach jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach już godzina czwarta. Sprawdzamy, co nowego w faktach RMF FM. O tym już teraz Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
1: Jestem, zapraszam. Kolejna ofiara ogromnego pożaru w południowo-wschodniej Hiszpanii. W szpitalu zmarła 93-letnia Brytyjka. Niespodziewana śmierć amerykańskiego polityka, który wzywał do nałożenia większych sankcji na Rosję. Padają pytania, czy nie został otruty. Caritas organizuje pomoc dla potrzebujących rodziców, którzy chcieliby wysłać swoje dzieci na wakacje, a nie mają takiej możliwości. Wzrosła liczba ofiar tragicznego pożaru lasu w południowo-wschodniej Hiszpanii. W szpitalu zmarła 93-letnia Brytyjka. Tym samym bilans ofiar zwiększył się do 13. Ogień w prowincji Almeria jest już opanowany. Spłonęło około 7 tysięcy hektarów lasu, a do swoich domów wróciło już 600 z około 1,5 tysiąca ewakuowanych mieszkańców. Według władz większość ofiar to cudzoziemcy, prawdopodobnie obywatele Wielkiej Brytanii i Belgii. Amerykański senator Lindsey Graham zmarł po krótkiej i nagłej chorobie. Miał 71 lat. Donald Trump opisywał go jako naturalnego polityka i jednego ze swoich najbliższych sojuszników. O szczegółach waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Jeszcze kilka dni temu w Kijowie wzywał do nałożenia większych sankcji na Rosję. Tam spotkał się z prezydentem Ukrainy. So when I get back to Washington... Miał przygotowany projekt pakietu sankcji na Rosję. Wielokrotnie wychodził z inicjatywą zaostrzenia sankcji wobec tego państwa. Jeszcze w piątek opublikowano wspólne oświadczenie Grahama i trzech innych senatorów informujące o porozumieniu z Trumpem w kwestii nowych restrykcji. Jeden z najostrzejszych krytyków Putina i Moskwy. Mnożą się pytania o to, czy został otruty przez Rosję. Pojawiają się wezwania do szczegółowego śledztwa.
3: To są fakty RMF FM.
1: W stolicy Małopolski obserwujemy modowy wehikuł czasu. Gorset krakowski powraca na ulicę. Warto przypomnieć, że nie chodzi o dawny element bielizny modelujący pas, a o część stroju ludowego, przepięknie zdobiony serdak. Jak go nosić współcześnie, podpowiadają członkini Stowarzyszenia Gorset Krakowski.
4: Nie przewrócimy w całości stroju krakowskiego, nie będziemy nagle chodzić w spódnicach i w chustkach. Też dlatego, że jest to niewygodne i może mniej praktyczne. Natomiast te drobne elementy, chociaż chustka do przewiązania jako apaszka też świetnie by się nadawała, gorset sam w sobie do dżinsów, do spódnicy, w szczególności w dzisiejszych czasach z tą szeroką nogawką, też materiałowych spodni. Ja dzisiaj mam akurat na sobie koszulę, ale w takie cieplejsze dni, gdy wyjdę na miasto, to noszę go jako taką kamizelkę, taki topik, błyszczący cekinami topik.
1: Mówi Ewa Doktor, która dodaje, że nie chodzi tylko o wyróżnianie się z tłumu ciekawym dodatkiem, ale też o kształtowanie świadomości i dumy z tradycji. Stowarzyszenie organizuje warsztaty szycia gorsetów, a w planie ma otwarcie wypożyczalni. Przepiękne gorsety na zdjęciach możecie zobaczyć na rmf24.pl. Nie wszystkie rodziny stać na opłacenie dziecku wakacyjnego wyjazdu. Dla wielu młodych ludzi wakacje są wyłącznie czasem wolnym od szkoły, bez żadnych atrakcji czy przeżyć, o których mogliby opowiadać we wrześniu. Właśnie dla nich organizowany jest wakacyjny wypoczynek, mówi nam Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
5: Dzieciakom otwieramy trochę takie drzwi do marzeń, ale też dajemy szansę, wyrównujemy w ogóle te szanse, że potem będą miały też takie poczucie własnej wartości, nie będą czuły się gorsze. I to jest po prostu szalenie ważne. Tak nam się wydaje, że wakacje to wiadomo, przez 2 miesiące nie ma szansy, żebyśmy z dziećmi wyjechali, bo też mamy pracę, zobowiązania, no ale nie wszyscy mają instytucje dziadków, którzy mogą pomóc, działkę, gdzie można właśnie wyjechać. Często te dzieci zostają same w domu, no i trochę powielają ten schemat taki, który jest w ciągu roku, a każde dziecko potrzebuje odpoczynku, musi mieć taki dystans, musi mieć też szansę zobaczenia czegoś innego, trochę żeby otworzyły się horyzonty inne.
1: Caritas zaprasza do lokalnych siedzib albo swojej parafii, tam nadal jest możliwość zapisania dziecka na przykład na półkolonie z wyżywieniem.
3: Sport w faktach RMF FM.
1: Wracamy teraz do rozmowy Patryka Serwańskiego z trenerem Robertem Kolendowiczem. Tematem mundial i drużyny, które nie sprostały oczekiwaniom. Kto wykorzystał rozszerzenie mundialu i czy przyniosło ono zmianę punktu ciężkości światowej piłki?
6: Prosta matematyka. Skoro 48 drużyn mieliśmy na mundialu, zostały 4, to 44 już są poza rywalizacją. Gdybyś miał wybrać jedną drużynę, która najbardziej zawiodła, na kogo byś postawił? Bo dla mnie takim numerem jeden są jednak Niemcy. Zaczęli, oczywiście, to było tylko Kirasą, ale zaczęli naprawdę z wysokiego C, bo strzelić 7 bramek na mundialu to nie jest taka łatwa sprawa. A potem z każdym meczem jednak widać było, no, że gasną. I okej, ostatnie mundiale dla Niemców nie były zbyt dobre. Jak patrzymy sobie na ostatnie 2 mundiale, no to właściwie nie wydarzyło się nic, co by nas jakoś musiało bardzo zaskoczyć. ale jednak no, ta ich postawa, myślę, że zaskakująca.
7: Zgodzę się z tobą. Dla mnie też, jak myślałem sobie o tym, kto mnie tak najbardziej rozczarował, w pierwszej fazie, grupowej myślałem o Turcji, bo liczyłem, że Turcja będzie w stanie nawiązać taką walkę z, może nawet z najlepszymi zespołami, bo widziałem tą młodość, widziałem trenera Montelle, który pozwalał jak gdyby eksponować te tureckie talenty i to było dla mnie rozczarowanie, że oni nie awansowali z grupy, ale tak, w dalszej fazie turnieju to Niemcy, bo to, jeśli chodzi o historię, jest duży zespół, ale rzeczywiście od jakiegoś czasu tam nie ma aż takich indywidualności, jak posiadają inne zespoły, bo no, jeśli prześledzimy historię, to na zespole niemieckim zawsze mieliśmy zawodników światowego formatu i tutaj też ich mieliśmy, ale oni po pierwsze nie byli w stanie zwyciężać i wygrywać w meczów, tak jak to robią inni zawodnicy ze światowego formatu w innych zespołach, a po drugie ta kolektywność dla mnie też była na trochę ograniczonym poziomie, dlatego jest to rozczarowanie z jednej strony, bo to rzeczywiście historia i duża nacja, ale z drugiej strony myślę, że no Niemcy nie mieli za dużo do zaoferowania na tym mundialu. No być może zmiana selekcjonera.
6: Mówi się już o tym, że federacja prowadzi rozmowę z Jurgenem Kloppem.
7: Tak, właśnie też o tym czytałem i być może Jurgen Klopp będzie w stanie z tego pokolenia wykrzesać coś więcej, aczkolwiek wydaje mi się, że będzie potrzeba więcej takiej jakości indywidualnej, nawet dla trenera Kloppa, żeby ten zespół znowu przywrócić do światowej czołówki.
6: Ale też zobacz, jak ciężko jest oceniać mundial, szczególnie na początku. Pamiętam pierwszy mecz Szwajcarów, kiedy oni grali z Katarem, który był, no powiem tak nieładnie, podła piłka generalnie rzecz biorąc. Remisują, tracą bramkę w ostatniej minucie. Człapanego grała Szwajcaria strasznie i została za to surowo ukarana. A ostatecznie grają w ćwierćfinale z Argentyną i grają w dogrywce z tą Argentyną. Także też jakby analizując turniej, no trzeba zawsze zachować pewien spokój i trzeba mieć taką świadomość, że to się wszystko może zmienić, tak? Że pierwszy, drugi mecz jeszcze nie zawsze dadzą, czasami dadzą, ale nie zawsze dadzą odpowiedź na temat tego, co dana drużyna może ostatecznie zrobić.
7: No, Szwajcaria jest rzeczywiście dobrym przykładem, ale też Hiszpanie, bo też zremisowali w swój pierwszy mecz i wydaje mi się, że te rozgrywki grupowe...
6: Przepraszam, ale Hiszpania z wielkim Cabo Verde, także drużyną, która pokazała naprawdę potem na tle Kataru, no to w ogóle przepaść, prawda?
7: No jasne, pełna zgoda. Rzeczywiście ta historia Cabo Verde na mundialu jest fantastyczna i z dużą przyjemnością się ich oglądało i ta ich waleczność, myślę, że przejdzie do legendy i to, jak postraszyli wielkie zespoły, ale wydaje mi się, że nie wszystkie zespoły taką samą wagę przywiązywały do tych rozgrywek grupowych, no bo ja widzę teraz Hiszpanię, ale pamiętam też, jak grała te pierwsze mecze i wydaje mi się, że to tutaj jest takie pełne skupienie na tym celu, którym dla nich będzie zwycięstwo w mundialu. W tych pierwszych meczach mieli też swoje problemy Hiszpanie i zarządzali też zmianami i wydaje mi się, że to jeszcze nie był taki maksimum ich możliwości. Teraz zaczynam to dostrzegać, że oni są blisko takich idealnych momentów, choć też ta droga ich nie jest jak gdyby łatwa, bo też przeżywali swoje problemy, mniejsze bądź większe, ale mieli momenty, że musieli sięgać w końcówce po Merino, żeby im ten wynik, gwarancję awansu dał.
6: Patrzymy też na ten mundial w kontekście tego rozszerzenia go na te 48 zespołów i absolutnie nie wykorzystała tego Azja, tak jak Afryka może powiedzieć, że no poza Tunezją, która też grała tam słabiutko, zresztą no jeden trener zmieniony po pierwszym meczu, kolejny już po tej fazie grupowej też zwolniony, także tam zmian bardzo dużo. Ale z Azji tak naprawdę do fazy pucharowej wyszły dwie drużyny. Japonia i Australia, no, która przypomnę gra w rozgrywkach azjatyckich, chociaż no, geograficznie, geologicznie i jakkolwiek byśmy jeszcze sobie tam wymyślili, no to nie jak się ma do Azji, ale tam występuje. Także te drużyny azjatyckie no, nie wykorzystały tego rozszerzenia mundialu w porównaniu na przykład z Afryką, która pokazała, że no, bierze to co dają.
7: No tak, jest w tym dużo racji rzeczywiście i no myślę, że ten układ sił w światowym futbolu jest jasny i to rozszerzenie mundialu niewiele w tym zmieniło. Oczywiście te zespoły, o których wspomniałeś, dostały więcej szans na pokazanie się na takiej międzynarodowej scenie, ale no na końcu ten mundial pokazuje, że taka jakość zespołowa, indywidualna i to zarządzanie z tymi zespołami, no jak ma ono odzwierciedlenie w wynikach, dlatego no my uwielbiamy wszyscy takie historie mundialowe, mówiliśmy o Capo Verde i to są piękne, piękne rzeczy, bo można się zapisać na trwałe w annałach futbolu, ale no tutaj jednak ten turniej to historia o takiej jakości, która zwycięża w starciach z takimi zespołami mniej jakościowymi.
6: No i okazuje się, że tej jakości cały czas brakuje Brazylii. Jak teraz jest jakiś młody kibic, już nie taki bardzo młody, nawet nastolatek, i ktoś temu nastolatkowi będzie nawijał makaron na uszy, że Brazylia no to jedna z największych nacji w futbolu, To on w to nie uwierzy, on nie zna czegoś takiego tak naprawdę, to można sobie tak się śmiać, ale podobnie jest z reprezentacją Włoch, która na mundialach już parę razy nie grała i też jak ktoś jest młody, to w ogóle nie wie, co to znaczy Włochy na mundialu, ale ta Brazylia, no to jest jakiś taki regres, z którym myślę części kibiców trudno się pogodzić tak naprawdę, bo my od tej Brazylii jednak oczekujemy, zawsze chcemy, żeby było coś wielkiego. Tutaj ta Brazylia też na takim mocnym, ręcznym tak naprawdę, nawet Carlo Ancelotti tego aż tak dobrze nie poukładał. I zastanawiam się, czy dla ciebie Brazylia w światowym topie to jest coś, czego ty potrzebujesz jako odbiorca piłki, czy godzisz się z taką trochę przeciętnością Canarinhos?
7: No trudno się ogląda taką przeciętną Brazylię, aczkolwiek no jeśli chodzi o takie działania indywidualne, no to pokazali bardzo fajne momenty, ale no to za mało na mundial, tej zespołowości tam jest w moim odczuciu za mało, choć Carlo Ancelotti starał się jak mógł gdyby tchnąć tego ducha i nadać taki nowy model, który wierzył, że przyniesie mu sukces. No ciężko się mi się ogląda Brazylię i myślę, że ludziom w podobnym wieku, no bo ja się wychowałem na Remario, na Bebeto, na Dundze. To są zawodnicy, których ja pamiętam. Później Ronaldinho i pamiętam te wielkie sukcesy zespołu brazylijskiego. Dlatego no teraz te oczekiwania na pewno były wielkie, szczególnie w Brazylii, ale no mundial pokazał, że rzeczywiście no trochę ten światowy top Brazylijczykom odjechał. Dla mnie takie symptomatyczne były takie wydarzenia w tym pierwszym meczu, gdy grali z reprezentacją Maroka i ja przez moment widziałem strach w oczach Brazylijczyków i taką niekontrolowany mecz w ich wykonaniu, dlatego no to dało do myślenia i to pokazywało, że ten mundial może być dla nich trudny. Mieli momenty, gdzie starali się wracać do tego, szczególnie poprzez taką jakąś indywidualną, no ale no na mundial, gdzie spotykają się najlepsze zespoły, okazało się to zdecydowanie za mało, dlatego myślę, że powiedzieliśmy o niemieckim zespole, o takim rozczarowaniu, ale myślę, że w Brazylii jest na pewno ogromne rozczarowanie, jeśli chodzi o to, jak zaprezentowała się reprezentacja Canarinhos na mundialu.
1: A o mundialu z trenerem Robertem Kulendowiczem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach już piąta, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu do Polski mają powrócić upały. Termometry znów pokażą ponad 30 stopni. Pojazdy elektryczne nie zastąpią krakowskich dorożek. Zdecydowała o tym w minionym tygodniu Rada Miasta. A to już 25 lat.
2: Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy.
1: Ćwierć wieku temu w polskich kinach pojawił się Shrek. Mimo że u nas nie jest to odczuwalne, to Europa nadal zmaga się z falą upałów. W Hiszpanii, Portugalii, południowej Francji, we Włoszech czy na Bałkanach temperatury sięgają nawet 40 stopni i więcej. Meteorolodzy prognozują, że pod koniec tygodnia gorące powietrze dotrze także do Polski. W wielu regionach termometry ponownie pokażą ponad 30 stopni, a tymczasem eksperci alarmują, że rekordowa fala upałów z końca czerwca mogła przyczynić się do ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w Europie. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Tak mówił Donald Tusk w ramach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Premier zapowiedział także, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie.
3: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy.
1: Mówił premier Donald Tusk.
0: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Zastąpienie dorożek pojazdami elektrycznymi zmieniłoby atmosferę rynku głównego. Tak mówią turyści w Krakowie. W minionym tygodniu Rada Miasta opowiedziała się za pozostawieniem dorożek w centrum miasta.
4: Nie, lepiej wyglądają konne dorożki, są bardziej autentyczne. Gdyby je zastąpić, to atmosfera trochę by na tym straciła.
5: Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest pewnego rodzaju symbol Krakowa?
6: Oczywiście, że tak.
5: Likwidować, nie likwidować, zamieniać?
6: Nie wolno tego zamieniać.
4: Przyjechaliśmy z Belgii, też mamy takie dorożki, ale u nas tylko nie wyglądają zdecydowanie gorzej niż te tutaj. W Krakowie wyglądają na zdrowe i dobrze odżywione, ale jednocześnie wydaje mi się, że są mocno obciążone jazdą przez cały dzień. Konie wyglądają na smutne.
1: Z turystami rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. Zagraniczny urlop dobiega końca. Wyruszamy na lotnisko, a tam zaczyna się problem. Odwołane lub opóźnione loty, wielogodzinne koczowanie na lotniskach bez posiłku może spotkać w czasie każdego z nas w czasie powrotu z wakacji. Gdzie wtedy szukać sprawiedliwości i kto ponosi odpowiedzialność za utrudniony powrót z urlopu?
7: Biuro podróży powinno się zaopiekować konsumentem, nawet w przypadku, kiedy lot został odwołany z przyczyn niezależnych. Biuro podróży powinno wziąć za to odpowiedzialność. Powinno udostępnić nam napoje, powinno udostępnić nam jedzenie oraz udostępnić nam nocleg, który pozwala albo przeczekać do momentu następnego lotu, albo przespać się.
1: Wyjaśnia Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sytuacja komplikuje się, gdy organizujemy lot na własną rękę. A zakres obowiązków linii lotniczych wobec pasażera może różnić się w zależności od polityki firmy, kraju pochodzenia czy kierunku podróży. Na koniec tych faktów przypominamy, że polski Shrek bawi już ćwierć wieku. 13 lipca weszła do krajowych kin bajka, którą pokochali dorośli, a zielony potwór i osioł na stałe wpisali się do historii animacji wraz z kultowymi tekstami.
8: Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat, byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą.
9: Gadaj albo...
10: Nie, nie guziczki, nie moje lukrowane guziczki.
9: Więc gadaj, gadaj co wiesz.
10: Dobrze, powiem... Żwirek kręci z muchomorkiem.
9: Z muchomorkiem?
10: Tak, z muchomorkiem!
2: Warstwy! Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy, dociera.
1: Do tej pory powstały 4 części opowieści. Ostatnia ukazała się 16 lat temu. W przyszłym roku mamy poznać 5. odsłonę historii. W nieco zmienionej wersji graficznej i z nowymi głosami w rolach głównych. Czy dorównają pierwszym częściom? To pozostawiam słuchaczom do ocenienia. A skoro już 4 minuty po 5 na zegarze, to zapraszam na poranne wydanie faktów. Punktualnie o 6 studio z nową dawką sprawdzonych informacji pojawią się Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: FM, a na zegarach godzina 6. To oczywiście czas faktów w RMF FM, które mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Dzień dobry, zaczynamy.
1: Dzień dobry. Politycy koalicji i opozycji czekają na szczegóły planu premiera w sprawie muru pamięci.
2: Donald Tusk chce w ten sposób upamiętnić wszystkie zidentyfikowane ofiary wojen XX wieku na Ukrainie, w tym ofiar zbrodni wołyńskiej.
1: W Kijowie ważne zmiany.
2: Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję szefowej rządu Julii Swirydenko.
1: A na Wimbledonie fantastyczny niemal 4-godzinny finał.
2: Jannik Sinner znów królem w Londynie. Kierowcę ostrzegamy.
1: Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów w Pcimiu na Zakopiance.
2: Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Krakowa.
1: 600-700-800 to jest numer naszej gorącej linii.
2: Brakuje konkretów, tak politycy opozycji, ale i koalicji rządowej komentują pomysł premiera, który w sobotę zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci.
1: Mają się na nim znaleźć nazwiska wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
3: Te ofiary odzyskują swoje imiona i nazwiska, są pierwsze identyfikacje, są pochówki, więc warto o to upamiętnienie również zadbać w centralnym miejscu w Polsce, w stolicy.
4: Gdzie miałoby to powstać?
3: Na razie nie znamy szczegółów, będzie pewnie rozpisane na taki pomnik konkurs, tak żeby było to też spójne artystycznie i też dobrze zakomponowane w warszawską przestrzeń miejską.
1: Mówiła Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z naszym reporterem Michałem Radkowskim.
2: Z dystansem do pomysłu premiera odnosi się Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Uwierzę, jak zobaczę, bo z zapowiedziami pana premiera w różnych sprawach bywa różnie. Uważam, że im więcej jakichś instytucji, placówek, upamiętnień, które przypominają polską historię dramatyczną drugowojenną i w tym konkretnym przypadku możliwość składania zniczy czy też wieńców pod nazwiskiem swojego przodka, którego nazwisko na tym murze by się pojawiło, tym lepiej.
1: Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter, pierwsze szczegóły dotyczące muru pamięci ma dziś ogłosić Ministerstwo Kultury. Służby wyjaśniają okoliczności ogromnego pożaru w Strzegomiu.
2: W sobotę zapaliła się tam pryzma odpadów z tworzywa sztucznego. Akcja gaśnicza trwała przez cały weekend.
6: W pobliżu jest centrum handlowe, gdzie w sobotę wieczorem akurat dosyć dużo ludzi się pojawia i to było jakby największym zagrożeniem. Na szczęście tutaj przyroda jednak była po naszej stronie, bo nie wiało w tamtym kierunku, więc też te dymy, które się wydobywały tutaj z tego pożaru, szły raczej górą, więc nie było też zagrożenia w tamtym miejscu.
1: Mówił burmistrz Strzegomia Krzysztof Kalinowski.
2: Do naszej redakcji wpłynęło zgłoszenie o tym, że składowisko mogło działać nielegalnie.
6: Myślę, że odpowiednie służby będą to sprawdzać, natomiast było to składowisko odpadów niewątpliwie.
1: Dodaje burmistrz Strzegomia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję szefowej rządu Julii Swirydenko.
2: Dotychczasowa premier miałaby teraz zająć się relacjami ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Swirydenko stała na czele ukraińskiego rządu przez rok.
7: Nie miała żadnych problemów podczas swojego urzędowania i nie było jakiegoś negatywu w komunikacji z prezydentem, z biurem prezydenta. To mogę po prostu sugerować, że to może być już dalej osoba, która będzie komunikowała ze Stanami Zjednoczonymi, czyli tym kluczowym partnerem.
8: Minister do spraw zagranicznych zastąpi Andrija Sibichę?
7: Tak naprawdę nie wykluczam, to może być tak, ale raczej schylam się do tego, że może być to taki specjalny wysłannik czy specjalny przedstawiciel, który będzie nie tylko takim ambasadorem w sensie klasycznym, a taką osobą, która w czasach wojny na bieżąco będzie poprawiała te relacje i może gdzieś tam rozbudowywała te relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Mówi ukraiński dziennikarz Ołech Biłecki w rozmowie z naszym reporterem Jakubem Rybskim.
1: Wołodymyr Zełenski zapowiedział też zmiany w resortach siłowych.
2: RMF FM, sprawdzajcie fakty.
9: Sport w faktach RMF FM.
2: Jannik Sinner wygrywa na trawiastych kortach Wimbledonu.
1: Włoch w finale Wielkiego Szlema pokonał w 4 setach Niemca Aleksandra Zwieriewa. To był wyjątkowo wyrównany i bardzo dobry tenisowy pojedynek.
2: Więcej opowie Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
10: Dość powiedzieć, że dwa pierwsze sety kończyły się tiebreakami, a pierwsze przełamanie mieliśmy dopiero w 32. gemie. Sinner znalazł sposób na serwis Zwieriewa, a po chwili zakończył seta wynikiem 6-3. Włoch ani razu nie dał się przełamać, serwował bardzo pewnie, kilka razy wychodził dzięki temu z opresji. W czwartym secie znów zdobył punkt przy serwisie rywala i to wystarczyłoby zwyciężyć w całym finale. To był niesamowity finał i ja i Sasza staraliśmy się dać z siebie wszystko. Jestem oczywiście szczęśliwy z powodu zwycięstwa, ale cieszy mnie też poziom, jaki obaj zaprezentowaliśmy w tym meczu. Tak mówił tuż po tym spotkaniu Sinner. W nagrodę dostał czek na 3 600 000 funtów. Przypomnę, że w sobotę królową Wimbledonu została Czeszka Linda Noskowa.
1: No i jeszcze więcej sportowych emocji w mistrzowskich faktach sportowych to już za pół godziny.
2: Zapraszamy o 6:30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Poranek, no, ciężko powiedzieć, czy to jest chłodny poranek jak na lipiec, czy nie, tak około 13-14 stopni na Podkarpaciu, w Małopolsce, w województwie łódzkim, cieplej w Warszawie, w tym momencie 16, to taki maks, natomiast po południu dzisiaj maksymalnie 27 od Zielonej Góry, po Poznań i Wrocław, Warmia i...
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Ponad 2 kilometry ma już korek na Zakopiance na wysokości Pcimia w stronę Krakowa.
2: Tam dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów. Zablokowany jest jeden pas.
1: Stany Zjednoczone w kolejnej fali ataków na Iran uderzyły w setki celów w wielu lokalizacjach za pomocą precyzyjnej amunicji, podało amerykańskie dowództwo centralne.
2: Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie oraz w magazyny amunicji w bazie lotniczej księcia Hassana w Jordanii.
1: O poranku syreny alarmowe słychać było także w Bahrajnie.
2: Sceny plenerowe na rynku głównym, podgórskim czy małym rynku. Do tego najlepsze teatry uliczne z Polski i całej Europy.
1: Tak wyglądał 39. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Ulica, który wczoraj zakończył się w Krakowie.
2: Impreza przyciągnęła tłumy widzów, udowadniając, że teatr nie zawsze potrzebuje kurtyny i zamkniętej sali, nawet w deszczu.
3: Warto było zdecydowanie tutaj przyjść.
4: Teatry uliczne na rynku w Krakowie.
5: Bardzo fajne i bardzo fajny pomysł.
4: Trochę wieje, trochę pada, ale miło się tutaj chyba stoi.
5: Bardzo.
6: Bardzo miło. Już trzeci raz właśnie spędzamy rocznicę ślubu i urodziny tutaj, tak świętujemy.
7: Wygląda to trochę jakby pan imitował przeróżne zmiany rozmiaru własnej dłoni, ale co to oznacza? Czekamy na punkt kulminacyjny.
1: Z turystami i widzami Festiwalu Teatrów Ulicznych rozmawiał nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM. Zaczynamy od Wimbledon.
1: Tak jest, Jannik Sinner obronił tytuł w Londynie. Lider światowego rankingu po trwającym blisko 4 godziny finale pokonał Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4 i sięgnął po drugi z rzędu triumf na trawiastych kortach. To piąty wielkoszlemowy tytuł Włocha w karierze.
9: Yeah, amazing, amazing achievement from my side.
1: To niesamowite, to dla mnie ogromne osiągnięcie. Dziś rozegrałem bardzo trudny mecz z Saszą Zwieriewem. Myślę, że obaj zagraliśmy na bardzo wysokim poziomie, bo nie było łatwo, warunki były wymagające. Było bardzo sucho i wietrznie, jestem więc bardzo szczęśliwy i oczywiście ogromnie wiele znaczy dla mnie to, że znów stoję tutaj jako mistrz, mówił Sinner. Dzień wcześniej w finale kobiet swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł wywalczyła Czeszka Linda Noskowa, pokonując rodaczkę Karolinę Muchową.

0: Polskie siatkarki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. W decydującym meczu w Osace drużyna Stefana Lovariniego przegrała z Japonią 2-3, choć prowadziła już 2-0 w setach i była o krok od awansu. Japonki odwróciły losy spotkania, a o wszystkim rozstrzygnął tiebreak wygrany 15-13.
1: Gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku.
0: Mówiła przyjmująca reprezentację Polski Julita Piasecka. Tym samym zakończyła się seria 3 z rzędu medali Polek w Lidze Narodów. Znamy półfinalistów piłkarskiego mundialu. Awans do wielkiego finału zagrają Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną. Francuzi wyeliminowali Maroko, Hiszpanię, Belgię. Anglicy po dogrywce pokonali Norwegię, a obrońcy tytułu Argentyńczycy wygrali ze Szwajcarią. Półfinały jutro i w środę, a finał mistrzostw zaplanowano na niedzielę.
2: I co tam Magicu w pogodzie?
3: A bym sobie tak spojrzała z lotu ptaka na tę pogodę. Tak jeszcze nie patrzyliśmy, nie? Ci, którzy tęsknili za wysoką temperaturą, powinni być zadowoleni w tym tygodniu, bo zrobi się cieplej, a nawet w kierunku upału. Ale to nie będzie takie proste, bo nie żegnamy w tym tygodniu ani burzy, ani deszczu, ani silniejszego wiatru. Dzisiaj burze zapowiadają się przede wszystkim w centralnej i zachodniej, nie, i wschodniej Polsce, na przykład w Warszawie.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już jutro po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina siódma, to oznacza, że czas rozpocząć poranny program radia RMF24. Mam nadzieję, że już otwieracie powoli oczy, że szykujecie się do pracy albo do kolejnego dnia odpoczynku. My będziemy wam towarzyszyć i będziemy dostarczać najważniejszych i najbardziej gorących informacji w ten, przynajmniej w Warszawie, niezbyt pogodny poranek. A teraz fakty o godzinie siódmej, a w nich Magdalena Wojtoń i Tomasz Waryński.
1: Na początek Tajlandia i tragiczny bilans pożaru w pubie w stolicy Bangkoku.
2: Zginęło 27 osób, jest także ponad 60 osób rannych.
1: Propozycje pierwszych przepisów, które mają naprawić sytuację w szpitalach, mają być gotowe w tym tygodniu.
3: Limity przeznaczane na zarobki powinny powstać.
2: W faktach też wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
1: O odpowiedzialności po aferze w warszawskim szpitalu południowym.
2: Co najmniej 27 osób zginęło, a 63 zostały ranne. To wstępny bilans pożaru w pubie w stolicy Tajlandii, Bangkoku.
1: Stan 22 poszkodowanych jest krytyczny. Ogień wybuchł w lokalu położonym niedaleko popularnego targu i centrów handlowych, tuż przed północą czasu lokalnego.
2: Według świadków po awarii zasilania doszło do eksplozji, a gęsty dym błyskawicznie wypełnił budynek. Wiele osób uciekało na tył lokalu w pobliżu toalet, jednak nie było tam wyjść ewakuacyjnych.
1: Na miejsce tragedii przyjechał premier Tajlandii. Według wstępnych ustaleń pożar spowodowała awaria klimatyzatora umieszczonego w suficie.
2: Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy.
1: W tym tygodniu gotowe mogą być pierwsze projekty nowych przepisów w ramach reformy systemu ochrony zdrowia, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Te zmiany mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach. Chodzi m.in. o rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką.
1: Michał jest przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie.
4: Tak, dzień dobry.
1: Kiedy reforma wejdzie w życie?
4: Pierwsze zmiany mają pojawić się we wrześniu. Tyle czasu premier dał właśnie Ministerstwu Zdrowia. W pierwszej kolejności to ma być górny limit zarobków lekarzy w publicznych szpitalach, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy i nowy standard umowy lekarzy, którzy pracują w oparciu o kontrakt, tak by ograniczyć przestrzeń do nadużyć. Tak to zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Zaproponowałam unormowanie umów B2B, czyli wystandaryzujemy zakresy tej umowy.
4: Tutaj pojawia się obawa części medyków, że zbyt sztywne standardy mogą ograniczyć elastyczność działania w zaskakujących sytuacjach w szpitalach i ten temat ma wrócić w czwartek w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
2: W RMF FM sprawdzajcie fakty również w tej sprawie.
1: Prawie połowa Polaków uważa, że osoby odpowiedzialne za aferę w warszawskim szpitalu południowym nie poniosły dotąd wystarczających konsekwencji.
2: Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Co jeszcze wynika z tego badania?
6: Tylko co piąty Polak uważa, że reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w szpitalu południowym była właściwa. To przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej, ale też osoby starsze i z wyższym wykształceniem. Z kolei aż 47% ankietowanych ocenia, że działania obecnej władzy były niewystarczające.
7: Śledztwo jest prowadzone, tak? Nadal przez prokuraturę. Trzeba zaczekać na wyniki, oczywiście jest to niepokojące. Nie powinno tak być.
8: Co pomogą dymisje? Nic.
9: 20 lat tak. Służba zdrowia jest chora, więc tak. To w ciągu jednego roku
10: nie
9: czy pięciu.
10: Zdrowią z powodu jednego lekarza, zwłaszcza, że co szpital, to się robi kolejna afera.
6: To głosy mieszkańców Warszawy. Co ciekawe, z sondażu wynika, że 13% Polaków w ogóle nie słyszało o aferze w szpitalu południowym.
1: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Pora na kolejną wycieczkę kolejową.
1: W każdy wakacyjny poniedziałek zabieramy Was w podróż pociągiem po najpiękniejszych trasach w Polsce i Europie.
2: Dziś przenosimy się do zachodnich Włoch, na wybrzeże ligurskie, w towarzystwie naszej wysłanniczki Martyny Czerwińskiej, która melduje się już ze stacji w La Spezia.
11: Trzymam już w ręku bilet na Cinque Terre Express. To jedna z absolutnie najpiękniejszych tras wybrzeże Europy. Pociągi kursują pomiędzy La Spezia a Levanto, zatrzymując się w 5 przepięknie położonych miasteczkach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Widoki są podobno nieziemskie, ja już nie mogę się doczekać. Na stacji ogromny tłum, a wśród nich spotkałam amerykańską Polonię.
12: A jesteśmy tutaj cały jeden dzień od rana do nocy, chcemy zobaczyć wszystko co możliwe, będziemy we wszystkich stacjach.
11: Wygodne buty są?
12: Super wygodne buty.
11: A nastrój?
12: Jest przepiękny nastrój, a słoneczny i jesteśmy przeszczęśliwi. I wierzymy, że my to zobaczyć.
11: Pociąg właśnie zatrzymał się na stacji. Mam nadzieję, że wszyscy zmieścimy się do środka.
1: Martynie, bardzo zazdrościmy. No i będziemy się z nią łączyć w kolejnych faktach. No,
2: przy okazji przypominamy, że dziś we Włoszech będzie ekstremalnie gorąco.
1: Centrum, południe oraz Sycylia i Sardynia to miejsca, gdzie termometry mogą pokazać ponad 40 stopni.
2: Bardzo ciepło będzie też w kolejnych dniach.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tu Radio RMF 24.
0: A w Radio RMF 24 ponownie Tomasz Terlikowski. Ja witam Was serdecznie i zapraszam na najbliższe 3 godziny przed południowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od sondażu. Sondażu Opinia 24 dla RMF FM na temat tego, kto i za co jest odpowiedzialny i czy rzeczywiście dotychczasowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym były wystarczające, ale będziemy też mówić o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo tam znowu gorąco, ale oczywiście w ciągu tych 3 godzin, także poranna rozmowa. Zapraszam.

0: w Radiu RMF 24. Teraz najnowszy sondaż Opinia 24 dla Radia RMF FM. Co drugi Polak uważa, że dotychczasowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie nie są wystarczająco. Tylko 19% uważa i jest innego zdania. Więcej o tym wie nasz reporter Jakub Rybski. Co jeszcze, Jakubie, wynika z tego badania?
1: Z sondażu wynika, że tylko 19% badanych uważa, że reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym była odpowiednia. To przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej, a także osoby starsze i te z wyższym wykształceniem. Z kolei aż 47% ankietowanych, czyli co drugi Polak, ocenia, że działania obecnej władzy były niewystarczające. Negatywnie reakcję na aferę w Szpitalu Południowym oceniali przede wszystkim mężczyźni oraz wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Politycy koalicji rządzącej zapewniają jednak, że odpowiednie konsekwencje zostały już wyciągnięte, ale to jeszcze nie koniec. Wszystko zależy teraz od wyników śledztwa, które prowadzi prokuratura.
2: Te śledztwa trwają, CBA zabezpiecza dokumenty, więc odpowiedzialność przyjdzie. W tej chwili są wyciągane wnioski w oparciu o niewłaściwy nadzór, niewłaściwą kontrolę, która doprowadziła do tej patologii. Natomiast temat okazuje się o wiele szersza niż jeden szpital w Warszawie, mianowicie ten system, który funkcjonuje od lat również od czasów pandemii, pokazuje, że jest to mętna woda, na której różni oszuści, różni ludzie próbowali zarabiać grube, grube pieniądze.
1: Tak mówił mi Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei zgadzają się z wynikami tego badania.
3: Konsekwencje nie są wystarczające wyciągnięte przez tę sprawę skandaliczną i to, co się działo w Szpitalu Południowym, obciąża politycznie i Rafała Trzaskowskiego, a także premiera Donalda Tuska. Koalicja rządowa próbuje od tego uciekać i sprawę w pewien sposób lekceważyć albo ją ukrywać, natomiast Polacy tą sytuacją są oburzeni. Pytanie, czy dzisiaj jest zabezpieczona dokumentacja, w jaki sposób jest prowadzone postępowanie, kiedy będą przesłuchani świadkowie, bo dzisiaj to dr Jędrzejewski został ukazywany jako osoba, która jest niewiarygodnym świadkiem.
1: Powiedział mi poseł PiSu Paweł Sałek. Co ciekawe, z sondażu Opinia 24 dla RMF FM wynika, że aż 13% osób w ogóle nie słyszało o aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. 21% badanych nie ma w tej sprawie żadnego zdania.
0: To był Jakub Rybski w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy za te informacje, a więcej o tym przeczytacie na naszym portalu rmf24.pl.

To jest poranny program w Radiu RMF 24. My wracamy na Bliski Wschód, gdzie znowu jest niespokojnie. Dowództwo centralne USA ogłosiło, że rozpoczęło kolejną falę uderzeń przeciwko Iranowi, mających ograniczyć zdolność tego kraju do ataków na statki w cieśninie Ormus. To co najmniej czwarta fala uderzeń od wznowienia irańskich uderzeń w tej cieśninie. Teheran, cytuję, stanowczo potępił amerykańskie ataki na swoje terytorium i oskarżył Waszyngton o, tu znowu cytat, zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy, mających na celu przywrócenie pokoju w regionie. Tak wynika z oświadczenia MSZ Iranu opublikowanego minionej nocy. Portal Iran International przekazał dziś rano, że Teheran zapowiada dalsze ataki dronowe na amerykańskie bazy, a konflikt dotyczy również innych krajów regionu. Kuwejt uruchomił system obrony powietrznej, a Jordania zestrzeliła 4 pociski wystrzelone przez Iran. Już są tego gospodarcze efekty. Jak podała agencja Reutera, liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus spadła wczoraj do najniższego poziomu od kilku tygodni. To wszystko wynika z danych żeglugowych. Nowe ataki między USA a Iranem oraz ataki na statki na Bliskim Wschodzie zwiększyły obawy dotyczące bezpieczeństwa. A w Radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM. A po faktach sprawdzimy, co słychać w polskiej polityce, w tym już lekko urlopowym, choć wciąż jeszcze nie w Sejmie, terminie.

0: Jest godzina 7.30, jest Tomasz Woryński, jest Magdalena Wojtyń, to fakty.
1: Pilna informacja, puma z zachodniopomorskiego schwytana.
2: Zwierzę zostało zwabione w okolice Karsinki i tam uśpione.
1: Więcej informacji w faktach za pół godziny.
2: Policjanci z Warszawy rozbili gang oszustów, którzy m.in. kradli tożsamości osób.
1: Na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty i pożyczki. Zatrzymano 4 mężczyzn.
2: Usłyszeli łącznie 31 zarzutów, wszyscy trafili do aresztu.
1: Za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Polityka Koalicji Obywatelskiej zapytamy m.in. o to, dlaczego nie doszło do przekazania Ukrainie polskich migów i o współpracę Polski z USA. Dziś mamy poznać lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce.
1: Ten ośrodek ma być związany z bezpieczeństwem kosmicznym.
2: Wśród wymienianych są Gdańsk, Poznań, Katowice, Wrocław, Warszawa, Kraków i Łódź.
1: Film Michael o życiu Michaela Jacksona przeszedł do historii kina.
2: Jako pierwszy film biograficzny przekroczył granicę miliarda dolarów wpływów z kin na całym świecie.
1: Produkcja wyprzedziła dotychczasowych rekordzistów, czyli Bohemian Rhapsody i Oppenheimera, i stała się największym kasowym sukcesem w historii studia Lionsgate.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A teraz polityka w Radiu RMF 24. To nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, bo o polityce rozmawiamy często, no ale teraz są wakacje, więc mogłoby się wydawać, że za chwilę będzie trochę spokojniej. Ale jeszcze nie teraz, bo w tym tygodniu na posiedzeniu Sejmu posłowie zdecydują, kto będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Kandydatury są dwie, Sylwia Gregorczyk-Abram i Adam Borowski, a z nami o poranku nasz reporter Kacper Wróblewski.
1: Dzień dobry.
0: Witaj, Kacprze. Z tej dwójki jasne jest, komu bliżej do zastąpienia Marcina Wiącka. Jednak czy jest w koalicji rządzącej pełna zgoda w tej sprawie? Mówiąc inaczej, zadaję pytanie w taki sposób. Czy rzeczywiście mamy pewność, że w tym tygodniu poznamy nowego rzecznika praw obywatelskich?
2: Wszystko wskazuje na to, że tak. Głosowanie ma odbyć się w najbliższą środę w tej sprawie. No i Adam Borowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to wiadomo, że on rzecznikiem praw obywatelskich nie zostanie, więc w ogóle zostawmy na bok tę kandydaturę, ale Sylwia Gregorczyk-Abram wzbudziła niemałe kontrowersje w obozie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poseł Marek Sawicki, który znany jest z tego, że cięty język ma, ale jak przychodzi do głosowania, to głosuje bardzo inaczej niż jak wcześniej zapowiadał. Pytanie, jak będzie teraz, bo z jednej strony w PSL-u mówi się o tym, że Sylwia Gregorczyk-Abram pełnego wsparcia nie ma. Szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk w rozmowie ze mną zapowiedział, że w tym tygodniu chcą spotkać się z Sylwią, z mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram, no ale z jego wypowiedzi jasno wynika, że przynajmniej on i część PSL-u zagłosuje za Sylwią Gregorczyk-Abram, więc wydaje się, że ona zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Przypomnę tylko, że została ona zgłoszona przez Koalicję Obywatelską.
1: Ja mam bardzo pozytywną ocenę pani mecenas Gregorczyk-Abram. Uważam ją też za bardzo zasłużoną osobę w procesie obrony praworządności w czasach rządów PiS-u. Będziemy rozmawiać na ten temat. Niewykluczone, że też zwrócimy się do pani mecena za spotkanie z klubem, bo to zawsze też...
2: To już nie jest za późno? Jak już głosowanie w przyszłym
1: przybliża
2: tygodniu?
1: Nie, no mamy jeszcze cały tydzień, panie redaktorze, więc myślę, że to nie będzie problem, no bo to zawsze w rozmowie najlepiej takie szczegóły uzgadniać, które mogą budzić ewentualnie u części klubu wątpliwości.
2: Tyle Krzysztof Paszyk, tylko z tym głosowaniem nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich wiąże się pewna plotka, która miała się pojawić na korytarzach sejmowych, słyszę się o niej, że to jest pewnego rodzaju też deal dla PSL-u. Jeżeli PSL zagłosuje za Sylwią Gregorczyk-Abram, wówczas pozostali koalicjanci mają dać zielone światło na wybór Mateusza Szmytmy na prezesa IPN-u. Wiemy, że cały czas co posiedzenie Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, zrzuca ten punkt w harmonogramie, w porządku obrad, jeśli chodzi o głosowanie nad wyborem nowego prezesa IPN-u, ale jak deklarował jeszcze w ubiegłym tygodniu Czarzasty, decyzja o tym, czy to się wydarzy, głosowanie nad wyborem prezesa IPN-u, prawdopodobnie ta decyzja zapadnie jutro.
3: Będziemy mieli prezydium w tej sprawie we wtorek i będziemy podejmowali decyzję. Możliwe, że to wejdzie jeszcze przed wakacjami. Przychodzi czas na to, żeby przed wakacjami tę sprawę załatwić, ale będę to przeprowadzić, może w ten sposób odpowiedniejsze słowo, ale będę to wiedział we wtorek.
2: No, tu też warto podkreślić, że Sejm mógł to głosować już dawno temu, bo Sejm przegłosowałby tę kandydaturę. Tutaj problemem dla PSL-u i dla opozycji, jeśli chodzi o wybór prezesa IPN-u, jest Senat, bo jeżeli w Senacie politycy Koalicji Obywatelskiej nie zagłosują za wyborem Mateusza Szmytmy, wówczas ta kandydatura przepadnie, więc wydaje się, że ten wybór Rzecznika Praw Obywatelskich to będzie właśnie, tak jak mówiłem, takie sprawdzam dla PSL-u, tak jak mówiliśmy. To ma być deal, pytanie, czy dojdzie on do skutku.
0: No to zobaczymy oczywiście, to, bo oczywiście to droga kandydatura Adam Borowski żadnych szans nie ma. To jest zresztą czysto polityczna decyzja PiS-u, też trzeba powiedzieć. Gdyby chcieli mieć kandydata, który ma szansę, to wybieraliby zupełnie inaczej. Kiedyś PSL zgłosił profesora Wiącka.
2: I dostał głosy.
0: I został głosy także PiS-u. Więc jakby to jest dość oczywiste, że to jest tylko kwestia politycznej manifestacji. Bardzo dziękuję Kacper Wróblewski z najnowszymi informacjami, a my w Radiu RMF 24 za chwilę powiemy o pewnym pożarze. Radio RMF.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, my teraz będziemy mówić o pożarze. Po jego całkowitym ugaszeniu i także po ugaszeniu zarzewi przyjdzie czas na wyjaśnienia okoliczności i przyczyn pożaru. My wracamy do sprawy weekendowego pożaru składowiska odpadów w miejscowości Strzegom na Dolnym Śląsku. Przez dwa dni trwała tam akcja ratownicza. Zapaliła się hałda z odpadami, spłonęły również budynki należące do kolei. Jak mówi nam młodszy kapitan Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, stos odpadów ma około 8 metrów wysokości, a ogień pojawił się w jego niższych partiach.
1: Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane z pobliskiej firmy dwie koparko-ładowarki. Zaczynamy dochodzić do tych dolnych części partii pożaru. Będziemy sukcesywnie wyciągać ten pożar, ten palący się materiał i przelewać go sukcesywnie. Tam był budynek w sumie magazynowy, stary budynek magazynowy, również on był objęty pożarem. Na chwilę obecną z rozpoznania wynika, że się dach zapadł do środka.
0: Z powodu silnego zadymienia władze i służby apelowały do mieszkańców o niewychodzenie z domów. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma skażenia powietrza. Otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynika, że palące się wczoraj składowisko tworzyw sztucznych na dolnośląskim Strzegomiu mogło działać nielegalnie. Co mówią o tym mieszkańcy Strzegomia?
2: Strasznie. No śmierdziało.
3: Mieszkałam tutaj od dzieciństwa, zawsze tu było... parowozy jeździły, więc także, że no na pewno tam pusto stan było, ale co tam było, to ja nie będę się wypowiadać, bo naprawdę nie wiem.
4: Gryzło? Taki to nieprzyjemny
2: strasznie,
4: zapach?
2: Nieprzyjemny zapach, no. Chociaż tutaj tak nie ten, nie, wiatr nie zawiewał tego dymu, w tamtą stronę bardziej.
4: Tutaj też służby, władze apelowały, nie otwierać okien, nie wychodzić z domu. Ten czuć jeszcze trochę, nie? Taki gryzący trochę
2: czuć
4: zapach.
2: Jeszcze trochę, no.
5: To już kiedyś się paliło, nie wiem, czy to dokładnie tam, no, ale tam już tam było sporo śmieci. Plastików, opony.
0: Usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. To jest Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Już za chwilę najnowsze fakty RMF FM. A po faktach o 8.02 poranna rozmowa Radia RMF FM i Radia RMF 24. W niej dziś wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 8, jest Magdalena Wojtyń, jest Tomasz Woryński i są najnowsze fakty.
1: Poszukiwana od wielu dni puma została schwytana.
2: Drapieżnika udało się schwytać w gminie Polanów w Zachodniopomorskiem.
1: Wypadek na drodze krajowej numer 50 na Mazowszu.
2: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu czterech samochodów.
1: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Tomasza Terlikowskiego dziś wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Puma poszukiwana od wielu dni w gminie Polanów w Zachodniopomorskiem złapana.
1: Najnowsze informacje dotyczące drapieżnika, który budził strach mieszkańców, ma nasza dziennikarka Anna Pałamar.
2: Aniu, jak udało się ją schwytać?
3: Zadziałały wabiki porozstawiane w okolicach miejscowości Karsinka. Tam puma widziana była kilkukrotnie, bo podchodziła nawet do domów mieszkalnych. W niedzielne popołudnie zwierzę wyszło z lasu, a służbom udało się oddać celny strzał usypiający. Według wstępnych ustaleń puma miała trafić do poznańskiego ogrodu zoologicznego, ale nie jest to jeszcze przesądzone.
1: Dwie osoby ranne w zderzeniu czterech samochodów na krajowej 50 w Roztropnej na Mazowszu.
2: Tam na odcinku Wiskitki Sochaczew policja kieruje ruchem. Europoseł PiS Michał Dworczyk przegrał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym cztery postępowania dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Kacper, łączymy się od razu w porannych faktach.
4: Dzień dobry.
1: Czego dotyczyły te postępowania?
4: No to pogłosie tak zwanej afery mailowej. Według moich nieoficjalnych informacji dostęp do informacji niejawnych cofnęła byłemu szefowi KPRM Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Polityk zaskarżył tę decyzję, jednak wszystkie cztery skargi zostały oddalone. Warto przypomnieć, że w marcu do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia trafił akt oskarżenia przeciwko Dworczykowi. Prokuratura zarzuca mu niedopełnienie obowiązków w czasie, gdy pełnił on funkcję wiceministra obrony narodowej, członka Rady Ministrów i szefa kancelarii premiera. Według śledczych Dworczyk posługiwał się niecertyfikowaną i niezabezpieczoną prywatną skrzynką mailową do prowadzenia korespondencji służbowej wynikającej z pełnionych funkcji, które, tu cytat, miały znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i prawidłowego funkcjonowania organów państwa.
2: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, moim gościem jest Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska. Witam, panie ministrze.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zaskoczony pan jest tą decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie Michała Dworczyka?
5: Nie jestem zaskoczony i szczerze mówiąc, nikt nie powinien. Jeżeli polityk albo ktoś, oficer na przykład Wojska Polskiego, posługiwałby się mailem na stronie Wirtualna Polska, Onetu albo jakiejkolwiek innej i wysyłałby tam niejawne informacje albo informacje służbowe, no to musi oczekiwać, że państwo właściwie z mocy prawa i swojej funkcji nie powinno mu w przyszłości
0: ufać. Ale czy my wiemy, kiedy to się stało? Czy to się stało, czy to cofnięcie przez SKW nastąpiło przed przejęciem władzy przez Koalicję Obywatelską, czy po nim?
5: Nie analizowałem tego, ale wydaje mi się, że każde kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego w takiej sytuacji powinno zachować się dokładnie tak samo. W naszej branży, czy w naszej pracy, wtedy, kiedy mamy do czynienia z informacjami od służb, od wywiadów, nie tylko polskiego, ale też zagranicznego, które dotyczą bezpieczeństwa państwa. Jeżeli traktujemy tego typu informacje jak kartki z ksero i wysyłamy je po prostu niezabezpieczonym mailem, to musimy spodziewać się
0: ale
5: konsekwencji.
0: Ale ma pan wiedzę, czy tak pan przypuszcza, panie ministrze? Czy
5: to uważam, że tego typu standard powinien zawsze obowiązywać każdego, niezależnie od tego, z jakiej partii politycznej pochodzi.
0: Ale obowiązywał również za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości?
5: Nie sądzę. No, moim zdaniem jest tak, że w przypadku pana Dworczyka, a widzieliśmy to wielokrotnie, kwestia jego maila była raczej bagatelizowana przez władzę. Pamiętam wypowiedź premiera Morawieckiego, który mówił, że to jest po prostu ingerencja Rosjan i że w ogóle pan Michał Dworczyk nie ma sobie nic do zarzucenia. Ale prawda jest taka, że ktoś te maile wysyłał i robił to Michał Dworczyk ze swojej niezabezpieczonej skrzynki, załączając tam informacje niejawne. I jest to absolutnie karygodne.
0: Panie ministrze, ile konkretnie przekazaliśmy tych patriotów Ukrainie tej ostatniej decyzji przekazowej?
5: Informacja, która była ujawniona przez ministra obrony, mówiła o kilku sztukach.
0: Więc kilka sztuk, to znaczy ile? 4, 5?
5: Ja nie mogę tego powiedzieć, bo jestem związany tym, co mówił minister obrony, czyli jest to, jak mówi język polski, od 3 do 9.
0: Od 3 do 9 rakiet przekazaliśmy. A czy rzeczywiście dogadaliśmy się z Amerykanami, że w razie zagrożenia dostaniemy ich wielokrotność?
5: Tak, dlatego że cała ta donacja na rzecz Ukrainy była operacją przygotowywaną przede wszystkim przez sekretarza generalnego NATO i dowództwo sił amerykańskich w Europie i generała Grynkiewicza. i na prośbę właśnie sekretarza generalnego NATO została uruchomiona taka specjalna misja w Europie i na świecie po to, żeby pomóc Ukrainie w kluczowym momencie. To jest moment, kiedy na froncie dzieje się bardzo źle.
0: Nie Niemcy, tylko Amerykanie, bo ja przypomnę, bardzo mocno była taka teza, że myśmy to zrobili, bo nam Niemcy kazali.
5: Niemcy nie mieli z tym nic wspólnego i ja się zastanawiam za każdym razem, kiedy PiS używa słowa Niemcy, czy to jest jakaś głęboka trauma, bo ja chciałbym, żeby Polacy przede wszystkim mieli polskie zdanie i kierowali się polską racją stanu. I...
0: No więc to drugie pytanie o polską rację stanu. Czy w takim razie to nie narusza naszego bezpieczeństwa? Bo znowu część polityków, także choćby wicemarszałek Sejmu, mówili, no jest zagrożenie, premier mówi o zagrożeniu, a my oddajemy patrioty i nie będziemy się mogli sami bronić.
5: Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o polskie możliwości, nie tylko jeżeli chodzi o patrioty, ale w ogóle o zwalczanie samolotów i rakiet, mówimy o tysiącach różnych środków bojowych. W tym przypadku mówimy o przekazaniu kilku rakiet, a nie
0: kilku
5: baterii. Kilku rakiet, a nie baterii.
0: Ale z ilu kilku?
5: No, tak jak powiedziałem, to są informacje poufne, jeżeli chodzi o całość posiadanych środków bojowych.
0: Ale pan rozumie, że jeżeli mówimy o kilku z dziesięciu, no to jest dużo. Jeżeli nie, no mówimy o kilku z kilkuset, to nie jest dużo.
5: Mówimy o jakimś marginalnym zapasie, który został przekazany stronie ukraińskiej, zresztą w pełnym ustaleniu, ale to jest ważne, to co pan powiedział przed chwilą. To znaczy my mieliśmy przede wszystkim ustalenie z NATO i z Amerykanami, że w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś zagrożenia Polski, jeżeli chodzi o naszą przestrzeń powietrzną, to mogliśmy liczyć na 10-krotnie większe wsparcie w ciągu 24 godzin.
0: Dobrze. I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska. Skoro jesteśmy już przy rakietach, mamy już jakieś deklaracje Stanów Zjednoczonych w sprawie produkcji rakiet do systemu Patriot w Polsce?
5: Jak pan wie, Polska podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Szwecją i Holandią w sprawie budowy centrum serwisowego, ale to jest w rozmowach z Amerykanami jest to krok do współprodukcji. Czyli jest to po prostu kolejny level współpracy w zakresie rakiet PAC-3 i Polska docelowo chciałaby być krajem, który współprodukuje te rakiety.
0: A kiedy może się to stać? Kiedy możemy zacząć współprodukować?
5: To jest zawsze decyzja strony amerykańskiej, bo to strona amerykańska jest w 100% właścicielem patentu i firmy takie jak na przykład Lockheed Martin są firmami amerykańskimi. Natomiast to był jeden z celów naszej wizyty wtedy do Stanów Zjednoczonych, kiedy tak dużo mówiliśmy o żołnierzach amerykańskich. Ja pamiętam dość dobrze tą wizytę w Białym Domu, kiedy spotkałem się z Andrew Bakerem, który stoi na czele Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Właśnie ten przekaz z Polski był jasny. To znaczy oficjalne stanowisko w sprawie zaproszenia wojsk amerykańskich, jeżeli chodzi o stałą współpracę. I to, co ja powiedziałem, myślę, że dla wielu z nas jest proste, ale czasami niewypowiedziane. Polska wydała do tej pory około 65 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o zakup sprzętu amerykańskiego i budowę różnego rodzaju zaplecza serwisowego w Polsce. W ciągu następnych lat wydamy około 150 miliardów dolarów.
0: I rozumiem, że chcielibyśmy mieć coś z tego też.
5: Na sprzęt amerykański i zbudowanie tego zaplecza. I chcemy być w Europie tym jednym, jedynym krajem, bo takim jesteśmy, który w związku z tym, że takie zaplecze buduje, możemy też współprodukować i być zapleczem serwisowym dla całej Europy. I pierwszy sukces już tu został osiągnięty w przypadku czołgów Abrams. Dlatego, że...
0: Ale rozumiem, że...
5: Ogłosiliśmy tylko jedno zdanie, bo myślę, że to jest ważne. Dopięliśmy sprawę budowy centrum serwisowego dla silników w Dęblinie i centrum serwisowego w Poznaniu i Polska będzie centrum serwisowym dla całej armii Stanów Zjednoczonych na terenie Europy i dla wszystkich krajów z Europy.
0: Ale wróćmy jeszcze do tych rakiet. Donald Trump w rozmowie z prezydentem Zełenskim złożył obietnicę, czy zobowiązał się, że licencję dostanie Ukraina, a my mamy takie zobowiązanie, czy na razie jesteśmy tylko w tym procesie? Ja zostawiam, czy te obietnice Donalda Trumpa zostały uzgodnione z Lockheed Martin, to jest zupełnie inna kwestia.
5: Moim zdaniem też w przypadku ewentualnej jakiejś współprodukcji przez Ukrainę wszystkie kraje, które były wymienione, zostaną do tego procesu włączone. I nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości.
0: A kiedy pojawią się ci żołnierze, ta stała baza, która ma się pojawić? Mamy już jakiekolwiek konkrety?
5: Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o proces uruchomienia stacjonowania amerykańskiego w taki sposób permanentny, to będzie proces rozłożony na lata. Natomiast w ciągu najbliższych dni będzie powołany zespół negocjacyjny w Ministerstwie Obrony Narodowej.
0: W ciągu najbliższych dni, to znaczy w tym tygodniu?
5: W ciągu najbliższych dni. Nie chciałbym tutaj być
0: kto w nim będzie?
5: Zakładnikiem własnych słów. Decyzję w tej sprawie podejmuje minister obrony narodowej, ale w oczywisty sposób wszyscy będziemy w to włączeni. Na przykład ja z racji odpowiedzialności zajmuję się bazami wojskowymi i infrastrukturą wojskową. Minister Zalewski zajmuje się sprawami kontaktów zagranicznych. Minister Sobkowiak zajmuje się kwestiami, które dotyczą uzbrojenia, więc każdy ma swoją rolę i wszyscy w tym procesie będziemy.
0: Dobrze, a wiemy już, gdzie
5: mniej więcej... Pyta pan o konkrety.
0: O konkrety, dokładnie.
5: Konkrety są takie, że wysłaliśmy naszą ofertę ze Stanów Zjednoczonych. Mamy polityczne zielone światło. Wybraliśmy dwie najbardziej prawdopodobne lokalizacje, jeżeli chodzi o bazę amerykańską.
0: Poznań i Wrocław?
5: To jest Wielkopolska i to jest Dolny Śląsk. Natomiast to nie jest tak, że nie może się pojawić jakaś inna lokalizacja.
0: No bo pojawia się pytanie, dlaczego Wrocław i Poznań, nie na przykład Suwałki, które są Suwałki, czy w ogóle Suwalszczyzna?
5: To jest bardzo prostego powodu, dlatego że Polska od lat inwestuje w budowę zaplecza logistyczno-militarnego na terenie lotnisk, na terenie zachodniej Polski, właśnie pod kątem przyjęcia ewentualnej pomocy wojskowej ze strony NATO. I my wydaliśmy już około kilkunastu miliardów złotych na budowanie różnego rodzaju infrastruktury. I to będą pierwsze miejsca, które są oczywiste, dlatego że my już te koszty ponieśliśmy. Natomiast my mamy Amerykanów na wschodzie Polski, mamy ich w Orzeszu i mamy ich w Rzeszowie. Także zarówno wschód Polski, jak i zachód Polski będzie miejscem, gdzie będą stacjonowali żołnierze amerykańscy.
0: Panie ministrze, ile mogą potrwać takie negocjacje, takie rozmowy, takie ustalanie? To jest kwestia tygodni, miesięcy,
5: myślę, że
0: lat?
5: W ciągu najbliższych tygodni powinniśmy mieć jakieś kolejne informacje, które można przekazać opinii publicznej.
0: A ile wiemy, ile na to wydamy? Ile to będzie kosztować?
5: To są zawsze inwestycje, które są współdzielone. To znaczy na pewno część kosztów poniesie budżet państwa, część kosztów poniesie strona amerykańska. Natomiast wszelaka infrastruktura, którą budujemy na terenie naszego kraju, zostaje w naszym kraju w sposób oczywisty. Polska dokłada też do obecności amerykańskich żołnierzy, partycypując na podstawie umowy zawartej wiele lat temu w obecności żołnierzy amerykańskich. Więc jest to współdzielony koszt, tak bym powiedział. Jest to też taki koszt, który uważam, że absolutnie warto ponieść.
0: To przechodzimy na chwilę do bieżącej polityki. Za chwilę wrócimy jeszcze do kwestii militarnych. Konsekwencje po wydarzeniach w Szpitalu Południowym, pana zdaniem, panie ministrze, są wystarczające?
5: Uważam, że one się jeszcze w oczywisty sposób przede wszystkim nie zakończyły.
0: Nie zakończyły się, dlatego że w naszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM, czytamy, że 47% respondentów uważa, że konsekwencje są niewystarczające, a tylko 19% uznaje je za wystarczające. Ciekawe też jest to, że nie ma zdania w tej sprawie, 21%, a 13% nie słyszało o tej sprawie.
5: Te sprawy ciągle prowadzi polska prokuratura i myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy będzie jeszcze o tych sprawach głośno.
0: Ale nie, ministrze, prokuratura to jest jedna, ale druga kwestia to jest odpowiedzialność polityczna. Pojawiło się takie przekonanie, że pani minister zdrowia zostanie odwołana. Nie została. Jest pytanie o odpowiedzialność polityczną prezydenta Warszawy. Dwie panie wiceprezydent odwołane nie są najbardziej znanymi osobami w przestrzeni publicznej.
5: Ale to chyba nie chodzi o to, żeby to były osoby znane, tylko chodzi o to, żeby to były osoby odpowiedzialne za jakiś element funkcjonalny w tym systemie. Prezydent Trzaskowski wyciągnął konsekwencje od razu, nie tylko w ciągu najbliższych, czy pierwszych 24 godzin rozpoczął tam kontrolę, ale została odwołana Rada Nadzorcza, zarząd i dwie panie prezydent, które zajmowały się tymi sprawami. Uważam, że postąpił właściwie i zaczął działać natychmiast. I szczerze mówiąc, chciałbym, żeby w każdym tego typu przypadku władze jakiegokolwiek innego miasta działały natychmiast. Mamy sprawę tego słynnego kontraktu na 26 tysięcy złotych za godzinę jednego z działaczy PiSu. Mamy zamknięty oddział, na którym operowano radnego PiSu. Się,
0: tylko kłopot polega na tym, że to oczywiście jest tak, że każda władza ale ja to
5: tylko
0: robiła.
5: Tylko dokończę.
0: Ale teraz to wyrządzicie.
5: Nie, ale ja tylko chciałbym dokończyć. Myślę, że najważniejsze jest to, jak konkretna władza reaguje. Myślę, że to jest klucz, no bo różnego rodzaju historie mogą się zdarzyć, nie powinny, ale się mogą zdarzyć, złe, i one muszą być napiętnowane i rozliczone. I to jest wymiar tego, jak władza sobie poradziła w takim czy innym przypadku. Tutaj prezydent Trzaskowski stanął na wysokości zadania, kontrola natychmiast, działanie prokuratury natychmiast, Najwyższa Izba Kontroli natychmiast, odwołana Rada Nadzorcza, zarząd, dwie wiceprezydent Warszawy. To są konkrety, które się wydarzyły, a moim zdaniem to nie wszystko.
0: A co się jeszcze może wydarzyć?
5: To przede wszystkim działanie prokuratury.
0: Prokuratura to jest jedno, ale politycznie pana zdaniem jeszcze coś się wydarzy?
5: Politycznie to nie jest moja rola, natomiast jeżeli chodzi o kwestie prokuratury, to tutaj myślę, że wydarzy się sporo, bo no, chyba czarno na białym widać, że doszło tam do różnego rodzaju nieprawidłowości.
0: A nie obawia się pan, panie ministrze, że to jest jedna z tych spraw, która może, choć na razie tego nie widać w sondażach, bardzo zaszkodzić koalicji rządzowej i koalicji obywatelskiej? No, to jest taki skandal, który dotyka prawie każdego.
5: Każda zła sprawa, czy każda zła rzecz tego typu, która się wydarzy, odciska swoje piętno w oczywisty sposób. Dlatego tak ważna jest ta reakcja. My nigdy nie będziemy reagować tak, jak robi to właśnie PiS. Że wszystko pod dywan, zapominamy, nic się nie stało. Stało się, dlatego są te konsekwencje, dlatego są kontrole i dlatego trzeba tutaj stanąć w prawdzie i powiedzieć, jak jest, i rozliczyć to do spodu.
0: Panie ministrze, gdzie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce?
5: Będzie premier to ogłaszał.
0: Ale pan wie? Dzisiejszym.
5: Ja wiem, tak.
0: A w którym rejonie chociaż?
5: Nie mogę powiedzieć.
0: Czy to będzie Łódź?
5: Nie mogę nic powiedzieć na ten temat, bo po to jest dzisiaj wystąpienie premiera, żeby tę sprawę publicznie ogłosić. Nic tutaj nie powiem.
0: Przejdźmy do Wołynia.
5: Ale sprawa jest ważna i cieszmy się, że jest to w Polsce.
0: Cieszymy się bardzo. Wróćmy do sprawy rocznicy Krwawej Niedzieli. To dobrze, że polski ambasador w Ukrainie mówi o ukraińskich ofiarach II Rzeczpospolitej?
5: No, myślę, że przede wszystkim ambasador wypowiadał się w nurcie chrześcijańskim. I myślę, że to jest podstawa jego wypowiedzi. Natomiast jednoznacznie ambasador podkreślił zbrodnie ukraińską.
0: Tak, i mówił, że nie ma symetrii, to jest oczywiście prawda. Ja się tylko pytam, czy to jest rzeczywiście dobry moment przy takiej eskalacji, w którym ambasador leje oliwę na wzburzone fale. No i trochę chyba w innym nurcie niż spora część opinii publicznej w Polsce.
5: Myślę, że przede wszystkim w nurcie i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Natomiast nie ma tutaj symetryzmu i nie może być.
0: Ale czy obchody rzezi wołyńskiej, niedzieli krwawej, to jest dobry moment na takie słowa?
5: Ja tylko mówię i uważam, że to jest dzisiaj podstawa działania ambasadora, że to jest ten wymiar chrześcijański, który powinniśmy widzieć. Natomiast nie ma symetryzmu w tej sprawie, dokładnie tak jak powiedział ambasador. Sprawa rzezi wołyńskiej i ludobójstwa, która miała tam miejsce, i to przecież nie tylko w 1943 roku, ale tak naprawdę na przestrzeni kilkudziesięciu miesięcy de facto do końca wojny.
0: Tak, i nie tylko na Wołyniu oczywiście, jakbyśmy chcieli być uczciwi.
5: I nie tylko na Wołyniu, głęboko dotyka naszego serca. Wie pan, moi dziadkowie są dzisiaj byśmy powiedzieli z dawnych ziem wschodnich Rzeczpospolitej.
0: Z Kresów byśmy powiedzieli.
5: Dzisiaj byśmy powiedzieli z Kresów. Później wyemigrowali na zachód Polski. Mój dziadek spędził 8 lat na Syberii. Znam wiele historii z tamtych czasów, też jego. W momencie, jak zachowywały się poszczególne narody i nacje w tamtym czasie. I każdy gdzieś to w swoich rodzinnych historiach ma. Ale jeżeli będziemy budowali to tylko na historii, to ta przyszłość będzie trudna. Powiem panu, że mamy dzisiaj wielki proces, który się w Polsce dzieje. Proces zawracania tego dziedzictwa, które też wynika z działalności polskich prezydentów, między innymi, a rzadko to mówię, takich ludzi jak Lech Kaczyński.
0: Ale to o czym pan mówi, panie?
5: No, mówię o działalności Czarnka, o działalności Kaczyńskiego względem Ukrainy.
0: Ale to odnosi się pan do słów Przemysława Czarnka, który powiedział o tym, że musimy zatrzymać faszyzację Ukrainy. No de facto, tak, wpisując się nie wiem, czy świadomie, w nurt putinowskiej propagandy?
5: Rywalizacja na antyukraińskość w Polsce skończy się katastrofą, dlatego że my tej rywalizacji z Rosją nie wygramy. I nie wygra jej również Czarnek. Słowa polityków, które padają względem między innymi Ukrainy, będą powodowały katastrofalne skutki na przyszłość, zarówno w Polsce, jak i w przypadku prowadzenia naszej polityki historycznej i zagranicznej. Musimy być bardzo uważni i wiedzieć, gdzie jest polska racja stanu.
0: No tak, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że słowa ukraińskich polityków wypowiadane przez Kiryła Budanowa, no także przez prezydenta Zełenskiego, też nie służą pojednaniu.
5: Delikatnie mówiąc. Dlatego nie możemy być zakładnikami ani radykałów u nas, ani radykałów w Ukrainie. To, co zrobił prezydent Załęski, jeżeli chodzi o kwestię uhonorowania jednostki imienia bohaterów UPA, było skandaliczne względem. Co robi pan Budanow i wszelkie tego typu komentarze, które dotyczą Polski, są skandaliczne. I uważam, że strona ukraińska dzisiaj uznała, że w przededniu też wyborów na Ukrainie, które prędzej czy później się odbędą w oczywisty sposób, że to się im opłaca. A najgorzej jest, jak politycy czują, że im się coś opłaca, a nie myślą o czymś więcej, jak racja stanu.
0: Ale wystarcza nam to, co napisał Wołodymyr Zełenski w rocznicę Krwawej Niedzieli. No było jego oświadczenie, no takie bym powiedział, dość umiarkowane. A nawet propagandowy trochę, ten jego wpis X na X-ie.
5: Jeśli pan przytoczy, to nie miałem okazji się zapoznać akurat z jego wpisem.
0: No, mówiąc o przyszłości, nie możemy podważać przyszłości naszych narodów. No i zapowiedział, zadeklarował gotowość do przyspieszenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych polskich ofiar.
5: No, gdyby nie ten rząd i gdyby nie próba też normalizacji z początku tej kadencji, nie mielibyśmy do czynienia z ekshumacjami na Wołyniu. I nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości.
0: Z drugiej strony część środowisk, które się tym zajmują, mówią, tak, są zgody i to jest duży sukces, ale na każdym etapie, w każdej chwili Ukraina może wstrzymać te zgody.
5: No, ziemia ukraińska, no to tak jakby oczekiwać, że Polska nie może czegoś wstrzymać na swoim terenie. To jest rana w naszych sercach i to jest rzecz, której nikt z historii nie wymarzy, bo się tego wymazać nie da. Powinniśmy patrzeć na te słowa, które padają, ale też pamiętać, że politycy, szczególnie w tym konkretnym kontekście, próbują na tym ugrać wiele właśnie względem swoich wyborców. Racja stanu dzisiaj Polski jest taka, że albo jesteśmy po stronie Ukrainy w tej wojnie z Rosją, albo jesteśmy po stronie Rosji. No nie ma tutaj, nie ma żadnego odcienia szarości. Z polskiego punktu widzenia ten bufor bezpieczeństwa pomiędzy nami a Rosją jest czymś absolutnie kluczowym. Rozumiał to zarówno Piłsudski, jak i Lech Kaczyński, więc przyjmijmy, że możemy to zrozumieć nawet po tej stronie prawicowej.
0: Pytanie, co na to wszystko Ukraina. Wróćmy na chwilę jeszcze do migów i dronów. Której części umowy nie dotrzymała strona ukraińska, że tych migów nie dostała?
5: Sprawa jest w toku. Mam nadzieję, że zakończy się w przyszłości sukcesem.
0: Czyli jednak przekażemy te migi?
5: My postawiliśmy sprawę jasno. Zaczęło się od tego, że strona ukraińska w związku z tym, że polskie migi, które były jeszcze przekazane za rządów PiSu, do dzisiaj na Ukrainie walczą, chciała, żeby Polska przekazała dalszą ich część wraz z wycofywaniem ich z eksploatacji. Polska powiedziała tak, ale pierwszy raz powiedziała tak, ale. Chcieliśmy, żeby Ukraina podzieliła się z nami technologiami dronowymi.
0: I nie podzieliła się.
5: Ta lista została ustalona wspólnie, jeżeli chodzi o sprzęt, który powinien być przekazany Polsce. Przyjechała komisja ze strony Ukrainy, komisja obejrzała samoloty i uznała, że Ukraina jest ciągle tym zainteresowana, ale najpierw te samoloty wymagają modernizacji. My powiedzieliśmy, świetnie, ale na pewno nie na nasz koszt. Jeżeli Ukraina chce je modernizować, ma do tego prawo. Jeżeli jakieś inne kraje się w to zaangażują, mają do tego prawo, ale my swoją część spełniliśmy zgodnie z umową, którą zawarliśmy.
0: A na jakim jesteśmy etapie w tej chwili? To znaczy, co się dzieje w tej chwili?
5: Ta sprawa nie została przekreślona. Jest, powiedziałbym, w uzgodnieniach i ciągle stoimy na stanowisku, że Polska przekaże migi, jeżeli Ukraina podzieli się z nami technologiami dronowymi.
0: A czego nie chcą nam dać, tak naprawdę? Czego nie chcą nam dać z tych technologii?
5: Ja nie mam takiego poczucia, żeby czegoś nam nie chciano dać, bo te sprawy zostały
0: Czyli targujemy się, tak? Chodzi o pieniądze.
5: Nie. Sprawa na samym początku, tak jak powiedziałem, została uzgodniona. Migi za drony, był to pierwszy taki jasny sygnał też z
0: tak,
5: Polski.
0: Tak, i to już wiemy. Pytanie jakby, czego dotyczy spór? Tego, czy my sfinansujemy ten remont, i wtedy oni nam przekażą, czy tego, czy oni nam nie chcą czegoś przekazać?
5: Tu nie ma sporu, dlatego że my się ze swojej umowy wywiązaliśmy. My jesteśmy gotowi przekazać te samoloty nawet jutro, wtedy, kiedy Ukraina przekaże swoje technologie.
0: I Ukraińcy nie przekazują nam tych technologii, mówią, że przekażą nam, jak my wyremontujemy samoloty. Czy ja dobrze rozumiem?
5: Raczej powiedziałbym, że powiedzieli, że odbiorą te samoloty, jeżeli one zostaną zmodernizowane. I tu pojawia się znak zapytania, no bo na pewno my modernizować ich nie będziemy.
0: A jeśli je odbiorą, to przekażą nam te technologie?
5: Tak.
0: Bardzo dziękuję. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
6: Radio RMF 20.

0: Jest 8.30, jest Magdalena Wojton, jest Tomasz Weryński i są najnowsze fakty.
1: Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej będą naciskać się podczas dzisiejszego spotkania w Brukseli na szybkie uzgodnienie 21. pakietu sankcji na Rosję.
2: Wczoraj nie udało się go przyjąć unijnym ambasadorom. Największym problemem pozostaje kwestia utrzymania obecnie niskiego limitu cenowego na rosyjską ropę.
1: Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, dlaczego to takie istotne?
3: Limit jest tak ważny, bo już we środę automatycznie zmienią się zasady dotyczące rosyjskiej ropy. Jeśli do tego czasu Unia nie uzgodni 21. pakietu sankcji, limit wzrośnie. To pozwoli Rosji sprzedawać ropę drożej i zwiększyć dochody finansujące wojnę. Innymi słowy, jedne z najważniejszych unijnych sankcji zostaną automatycznie złagodzone. Jak ustaliłam, przede wszystkim Grecja blokuje obecnie porozumienie, uzależniając zgodę od ustępstw dotyczących transportu rosyjskiego LNG do państw trzecich. Dlatego ministrowie spraw zagranicznych będą dziś wywierać presję na Ateny i wezwą do jak najszybszego uzgodnienia sankcji.
2: W wieku 78 lat zmarł nowozelandzki aktor irlandzkiego pochodzenia Sam Neill.
1: Zagrał m.in. w filmie Polowanie na Czerwony Październik i w superprodukcji Park Jurajski, gdzie jako paleontolog dr Alan Grant musiał stawić czoła zabójczym dinozaurom. Pociski Patriot zostały przekazane na prośbę sekretarza generalnego NATO, by pomóc Ukrainie w kluczowym momencie, gdy na froncie działo się źle.
2: Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Dodał, że było to kilka sztuk pocisków.
4: Mieliśmy przede wszystkim ustalenie z NATO i z Amerykanami, że w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś zagrożenia Polski, jeżeli chodzi o naszą przestrzeń powietrzną, to mogliśmy liczyć na 10-krotnie większe wsparcie w ciągu 24 godzin.
1: Powiedział wiceminister Tomczyk.
2: Cała rozmowa Tomasza Tarlikowskiego jest już na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado. Polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Na początek siatkówka.
1: Po trzech brązowych medalach tym razem polskie siatkarki odpadły z Ligi Narodów, przegrywając z Japonią 2-3. Biało-czerwone miały mecz pod kontrolą, prowadziły już 2-0 w setach, ale rywalki doprowadziły do tiebreaka, no i odwróciły losy spotkania. Jannik Sinner po raz drugi z rzędu triumfował na trawiastych kortach Wimbledonu, pokonał Aleksandra Zwieriewa i zdobył piąty wielkoszlemowy tytuł w karierze. Po finale niemiecki tenisista spotkał się z brytyjską rodziną królewską. To wieloletnia tradycja Wimbledonu. Rok temu Sinner bardzo stresował się tym wydarzeniem, no i dziennikarka na konferencji prasowej dopytywała: czy tym razem było łatwiej?
7: No, it was not easier.
1: Nie, nie było łatwiej.
7: So much respect, you know, so
1: mam tak wielki szacunek, że nie, nigdy nie wiem, gdzie jest granica. Naprawdę widać, że kochają ten sport. Siedzą tam przez 4 godziny na trybunach, w słońcu i upale. To naprawdę miłe.
7: It's really nice and...
1: przyznał Sinner. Wśród pań tytuł wywalczyła Czeszka Linda Noskowa. Kontrowersje po ćwierćfinale Mundialu Norwegii z Anglią wciąż szeroko komentowane. Norwegowie przed wyrównującym golem Juda Bellinghama piłka po wybiciu bramkarza zahaczyła o linę podtrzymującą kamerę nad boiskiem, więc akcja powinna zostać przerwana. Jednak FIFA uznała, że dane z czujnika w piłce nie potwierdzają kontaktu z liną. Piłka nagle spadła niemal pionowo z góry, więc zmieniła swój tor lotu. To wywołało nieporozumienie między naszymi zawodnikami i był to dla nas bardzo zły moment. Nic już jednak nie możemy z tym zrobić. Nie sądzę przecież, że ten mecz zostałby rozegrany jeszcze raz. Tak po prostu jest. Ocenił trener Norwegów Solbakken.

0: półfinałach jutro Francja zagra z Hiszpanią, a dzień później Anglia zmierzy się z Argentyną. Mathieu van der Poel wygrał 9. etap Tour de France, kończąc pierwszy tydzień wyścigu efektowym zwycięstwem. Holender przyznał, że początek nie układał się po myśli jego zespołu. Niesamowicie trudny dzień. Początek wyścigu był dla naszego zespołu udany, ale jak zawsze zachowaliśmy spokój. Cały czas wierzyliśmy, że los się odwróci, może nie dziś, ale dopiero w drugim albo trzecim tygodniu. Dlatego bardzo się cieszę, że na pierwszy dzień przerwy jedziemy ze zwycięstwem, powiedział van der Poel. Jutro kolarze ruszą na 10. etap i rozpoczną drugi tydzień rywalizacji.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, to jest nasz poranny program. Jest 13 lipca, poniedziałek. Tydzień temu wiele osób zadawało pytanie, czy będzie dymisja w Ministerstwie Zdrowia. Dzisiaj już wiemy, że dymisji nie ma i przynajmniej na razie. A, bo ja tam bym się nie przywiązywał do tego, że jej nie będzie. Sondaże robią cuda. W studiu jest nasz reporter. Są za to zapowiedzi, też trzeba uczciwie powiedzieć. Poważnych zmian w szpitalach. To jest tak kluczowa informacja. Co z tymi zapowiedziami będzie, to też zobaczymy. W studiu jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Dzień dobry.
0: Michale, na razie słyszymy głównie o planach, ale w tym tygodniu mają już być gotowe projekty konkretnych ustaw.
1: Takie są przynajmniej zapowiedzi. Rzeczywiście w tym tygodniu też ważna data to najbliższy czwartek, bo wtedy posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu członkowie tego zespołu, czyli przede wszystkim przedstawiciele związków zawodowych, medyków, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, skarżyli się mocno, że nie dojechała na to posiedzenie ubiegłotygodniowe główna minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W tym tygodniu ma być szefowa resortu zdrowia właśnie na tym posiedzeniu. Mają być też po wielu miesiącach przerwy przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej, bo lekarzy w dużym stopniu dotyczą te planowane zmiany, choćby górne limity zarobków za godzinę pracy w publicznym szpitalu. I w czwartek bardzo możliwe, że właśnie te konkretne projekty będą omawiane. Nie ma innego wyjścia, bo przypomnę, że premier dał Ministerstwu Zdrowia czas do września, aby pierwsze efekty wtedy się pojawiły, a przed nami na horyzoncie wakacje sejmowe. To ostatnie posiedzenie sejmowe za 2 tygodnie, w ostatnim tygodniu sierpnia. To oznacza, że takie przyspieszenie formalne jest potrzebne i Rada Ministrów powinna jak najszybciej, czyli albo w tym, albo w przyszłym tygodniu przyjąć już te projekty. Wciąż ich nie widzieliśmy. Słyszeliśmy tylko, że mają być, co ma w nich być, ale konkretnych zapisów wciąż fizycznie jeszcze nie widać. Czy zobaczymy je niebawem? No, to jest jedno z pytań, z którymi otwieramy ten tydzień.
0: Tak, otwieramy ten tydzień. Ja bym powiedział, że ja mam na imię Tomasz. Pewien apostoł powiedział, uwierzę, jak zobaczę. No więc jak zobaczę te zapisy, to wtedy w nie uwierzę, ale ten tydzień jest istotny także dla innej ustawy, tej, która ma pozwolić zbierać dane o wynagrodzeniach medyków na podstawie ich numerów PESEL. Do kiedy prezydent Karol Nawrocki ma czas na podjęcie decyzji o ewentualnym podpisie?
1: Do końca tego tygodnia dokładnie. Ten tydzień tutaj też będzie kluczowy. Przypomnę, że to są zapisy tej ustawy, która ma pozwalać monitorować albo, jak powiedziałeś, Tomku, na podstawie numerów PESEL, albo na podstawie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza. I tutaj rzeczywiście jest specjalna agencja oceny technologii medycznych i taryfikacji, która miałaby zbierać te dane, analizować je i na tej podstawie byłyby wydawane takie rekomendacje, jak na przykład jaki maksymalny budżet i część budżetu szpital może przeznaczać na wynagrodzenia medyków. Oczywiście pojawiały się obawy, czy będą sprawdzani konkretni lekarze, to znaczy pan X albo pani Y i czy będą sprawdzane ich zarobki. Tutaj i Ministerstwo Zdrowia, i Agencja Oceny Technologii Medycznych uspokajają, że nie chodzi o śledzenie konkretnych lekarzy, zgodnie z takim dawnym hasłem, pokaż lekarzu, co masz, pamiętacie gdzie, w garażu. Było takie hasło. Natomiast tutaj chodzi o to, aby zbierać te ogólne dane, zagregowane, ogólnopolskie, aby na tej podstawie sprawdzać, jakie są trendy dotyczące wynagrodzeń.
0: Ale to jest niesamowite, że cały czas tego nie wiemy. To znaczy jednak, bo rozumiem, czym innym jest sprawdzanie na podstawie nazwiska, kto ile zarabia, żeby móc to wykorzystać, ale to, że agencje nie wiedzą, ile zarabia i jaką część budżetu szpitali zajmują pensje, czy płace, bo to bardziej skomplikowane. To niekoniecznie są pensje, to też warto powiedzieć. To
1: jest mówimy o różnych dodatkach w tym.
0: Rzeczywiście. No, o dodatkach, ale też o po prostu spora część lekarzy pracuje na tak zwanym B2B, o tak powiedzmy.
1: Kontrakt, mówiąc wprost.
0: Mówiąc wprost, na kontraktach, które się po prostu bardziej im opłacają. Znaczy bardziej, może krótkoterminowo, ale finansowo na pewno bardziej.
1: Argument autorów tej ustawy, czyli przede wszystkim przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, jest taki, że konkretne szpitale wiedzą, że te wynagrodzenia pochłaniają często 70, 80, 80 kilka procent budżetu. Natomiast tutaj chodzi o te dane ogólnopolskie, które pokażą, który typ szpitali.
0: Ale wiedzą, ale ogólnopolskie nie wiedzą.
1: No właśnie, są tutaj pewne problemy. Zobaczymy, jakie będą wnioski. Pamiętam twoją także rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, także rozmowy, które były na naszej antenie, kiedy to przedstawiciele samorządu lekarskiego bardzo mocno mówili, że będą przekonywali i prezydenta, a także być może inne instytucje do tego, aby działać w przypadku ewentualnego wejścia w życie tych zapisów. Były obawy związane z tym, jak to się ma do przepisów o ochronie danych osobowych. Były także prośby o interwencję, opinię rzecznika, także i głównego inspektora danych osobowych. Zobaczymy, jakie tu będą efekty. Na razie w tym tygodniu kluczowa będzie kwestia podpisu albo jego braku prezydenta Karola Nawrockiego.
0: No zobaczymy oczywiście, co się wydarzy. Ja nie chciałbym być prorokiem, bo w tej sprawie trudno być prorokiem, ale wydaje mi się, że środowisko lekarskie nie dostrzegło, że nastroje opinii publicznej się zmieniły i prezydent również te opinię czyta, to znaczy wydaje mi się i dostrzega, i wydaje mi się, że wielu obrońców gigantycznych zarobków lekarzy i ich utajnienia to raczej nie będzie, to znaczy oczywiście nie mówimy o wszystkich lekarzach, to też chcemy jasno powiedzieć, tylko o pewnej grupie, więc mogło się przeliczyć, ale to zobaczymy.
1: Pojawiają się takie głosy, że sprawa ta jest już tak bardzo zaawansowana, zabrnęła tak daleko, że faktycznie raczej wszyscy zgodzą się i zaakceptują sytuację, w której ta ustawa będzie podpisana. Ten tydzień musi przynieść odpowiedź.
0: Wielu obrońców lekarza nie znajdą, a przynajmniej ci, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze. Po wakacjach we wrześniu, przypomnijmy, ma w życie wejść pierwsza część reformy systemu ochrony zdrowia. Te informacje nasz dziennikarz, czyli ty, potwierdziłeś w Narodowym Funduszu Zdrowia. Chodzi o zaprezentowany w ubiegłym tygodniu pakiet zmian, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Bardzo dziękuję, Michał Dobrowolski.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: To jest Radio RMF24 i nasz poranny, poniedziałkowy program. Zostańcie z nami. RMF 24.

0: A w Radiu RMF 24 sprawdzamy, co dzieje się na Ukrainie w 1601 dniu wojny Moskwy przeciwko Kijowowi. Jak podał minionej nocy portal Ukrinform, wojska Kremla zaatakowały Zaporoże. W wyniku ostrzału rannych zostało 6 osób. Uszkodzone są wieżowce, samochody oraz jeden ze szpitali. A minionej doby doszło do ponad 250 starć bojowych między siłami Rosji i Ukrainy. Najbardziej intensywnie jest na kierunku pokrowskim. Nie ustają również ataki odwetowe Kijowa. Co najmniej 3 osoby miały zginąć, a 5 miało zostać rannych w atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim, przekazał gubernator tego obwodu Andriej Worobiow, cytowany przez agencję prasową AFP. Z kolei Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji poinformowała dzisiaj, że udaremniła próbę serii dużych ataków ukraińskich z użyciem dronów na obiekty infrastruktury wojskowej, przedsiębiorstwa przemysłu obronnego oraz personel wojskowy. Dodam jeszcze jedną informację przekazaną przez Reutersa. Wczoraj podano, że rząd Niemiec sfinansował zakup 50 tysięcy dronów Shrike Kamikaze produkowanych przez ukraińską firmę Skyfall do autonomicznego śledzenia i atakowania ruchomych celów w końcowej fazie lotu.
1: Radio RMF 24.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Nowa fala lewicy w USA. Trump bije na alarm. Co naprawdę dzieje się za oceanem?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18:00 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
5: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 9, a skoro jest 9, to są fakty RMF FM, a w faktach Magdalena Wojtyń i Tomasz Weryński.
1: Na początek sprawa przekazania Ukrainie polskich myśliwców.
2: Posłuchajcie, jak sprawę komentuje w RMF FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: W faktach również informacje z polskich dróg.
2: Są problemy na S7 w Warszawie i na drodze krajowej 28 w Małopolsce.
1: Potem nowe ustalenie reportera RMF FM w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia. Czy Polska przekaże Ukrainie MIG-i za technologie dronowe?
3: Sprawa jest w toku. Mam nadzieję, że zakończy się w przyszłości sukcesem.
2: Deklarował w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
1: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
0: Dzień dobry.
1: Dotyczy spór.
0: Jak zwykle, gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tak jest także tym razem. Polska i Ukraina ustaliły, że za MIG-i dostaniemy technologie dronowe.
3: Ta lista została ustalona. Została ustalona wspólnie, jeżeli chodzi o sprzęt, który powinien być przekazany Polsce. Przyjechała komisja ze strony Ukrainy. Komisja obejrzała samoloty i uznała, że Ukraina jest ciągle tym zainteresowana, ale najpierw te samoloty wymagają modernizacji. My powiedzieliśmy, świetnie, ale na pewno nie na nasz koszt.
0: Rozmowy jednak wciąż trwają.
3: Ta sprawa nie została przekreślona. Jest, powiedziałbym, w uzgodnieniach.
0: Tyle, że konflikt interesów jest całkiem realny.
3: Jesteśmy gotowi przekazać te samoloty nawet jutro, wtedy, kiedy Ukraina przekaże swoje technologie.
0: I Ukraińcy nie przekazują nam tych technologii, mówią, że przekażą nam, jak my wyremontujemy samoloty. Czy ja dobrze rozumiem?
3: Raczej powiedziałbym, że powiedzieli, że odbiorą te samoloty, jeżeli one zostaną zmodernizowane. I tu pojawia się znak zapytania, no bo na pewno my modernizować ich nie będziemy.
0: A jeśli je odbiorą, to przekażą nam te technologie?
3: Tak.
0: Mówił Cezary Tomczyk, wiceszef MON.
1: Zderzenie trzech samochodów osobowych na S7 w Warszawie.
2: Między węzłami Zamienie i Warszawa lotnisko zablokowany jest pas łącznicy z S7 na S2 w kierunku stolicy.
1: Ruch wahadłowy na drodze krajowej 28 na odcinku z Nowego Sącza do Grybowa.
2: W Cieniawie osobówka zderzyła się z samochodem dostawczym.
1: Jedna osoba została ranna. Strategia bezpieczeństwa pacjenta ma być kolejnym elementem jesiennej reformy systemu ochrony zdrowia. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Chodzi o nowy dokument, który ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich szpitalach.
1: Michał ponownie z nami w porannych faktach.
4: Damy. Dzień dobry,
1: Michale,
4: ponownie.
1: Co ma być w tej strategii?
4: Nowe narzędzia, dzięki którym każdy anonimowo będzie mógł zgłosić informacje, na przykład o tym, że ktoś dostał się do lekarza poza kolejką, albo ktoś oficjalnie jest na dyżurze w szpitalu, a w rzeczywistości go tam nie ma i zajmuje się czymś zupełnie innym. O takich sytuacjach słyszeliśmy w ostatnich tygodniach. Tak tłumaczy mi to minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Do rzecznika praw pacjenta oczywiście wpływa sporo skarg, natomiast nie zawsze wiedzą również osoby o tym, że mogą te skargi zgłaszać nie tylko pacjenci, ale również chociażby personel, który widzi jakieś nieprawidłowości.
4: Do końca tego tygodnia prezydent Karol Nawrocki ma czas na decyzję, czy podpisze ustawę, która pozwoli zbierać informacje o zarobkach medyków na podstawie ich numerów PESEL. Na podpis bardzo liczy teraz rząd, bo te dane mają być punktem wyjścia do kolejnych reform.
6: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
2: Sztuczna inteligencja na poziomie człowieka może być nieosiągalna.
7: Choć wielu ekspertów wyraża przekonanie, że stworzenie tak zwanej ogólnej sztucznej inteligencji to tylko kwestia czasu, wybitny informatyk i pisarz Peter Denning w opublikowanej właśnie teraz analizie przekonuje, że to niemożliwe.
1: Z nami w studiu Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Grzegorzu. Na czym jego zdaniem polega problem?
7: Kwestionuje przekonanie obowiązujące od lat 50. ubiegłego wieku i praca Alana Turinga, że ludzka inteligencja może istnieć bez ciała i zostać odtworzona w postaci oprogramowania. Podkreśla, że kluczową przeszkodą jest tak zwana wiedza ukryta, czyli wiedza i umiejętności, których nie da się w pełni opisać słowami ani zakodować w formie zrozumiałej dla maszyn. Dotyczy to m.in. zdrowego rozsądku, umiejętności praktycznych, emocji, intuicji, kontekstu kulturowego. To dostępne wciąż tylko dla ludzi. Przy okazji Denning ostrzega, że rozwój autonomicznych systemów AI może prowadzić do powstania maszyn o obcych dla ludzi sposobach działania. I to nie brzmi przesadnie uspokajająco.
2: My uspokajamy, fakty wracają za godzinę.
1: Tak jest, punktualnie o 10:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, a ponownie kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, ostatnią godzinę porannego programu Radia RMF 24. Zacznijmy, zaczniemy od kultury, filmu, i od smutnych informacji o śmierci pewnego wybitnego artysty. A później będziemy mówić o tym, co dzieje się w Unii Europejskiej. Nie zabraknie także rozmowy. Jak wiecie, trwają kolejne zmasowane ataki, kolejna eskalacja na Bliskim Wschodzie. Co to oznacza dla naszych portfeli? Co to oznacza dla cen paliw? O tym już niebawem w radiu RMF 24. A poza tym, jak zwykle, u nas dobra energetyczna, mocna muzyka. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie Radia RMF24, to jest nasz poranny, przedpołudniowy program w Radiu RMF24. Teraz smutna informacja, nie żyje nowozelandzki aktor, reżyser i scenarzysta Sam Neill. Miał 78 lat, a o jego nagłej śmierci poinformowała w mediach społecznościowych jego rodzina. Z nami, jak zwykle w sytuacjach kulturalnych, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Jestem.
0: Z redakcji kulturalnej.
1: Dziś nie będziemy żartować.
0: Nie, dzisiaj nie będziemy żartować.
1: To jest na zawsze. Wspominamy pana Sama Neilla.
0: Wspominamy pana, tak, Sama Neilla. Najbardziej znany jest chyba z roli w filmie Park Jurajski.
1: Zdecydowanie, bo tam grał doktora Alana Granta, światowej sławy paleontologa. Jednego zagrał, w sensie pierwszy raz zagrał w Jurassic Park z 93 roku w Parku Jurajskim, ale też był Park Jurajski 3 i Jurassic World Dominion ostatnio.
0: Ale zagrał też w kultowym Omenie.
1: I to była trzecia część, rok 81, Omen Ostatnie Starcie, tam zagrał Antychrysta, ale zagrał też w kilku europejskich produkcjach i tutaj chcę zwłaszcza dwa tytuły przywołać, czyli Opętanie Andrzeja Żuławskiego i Z dalekiego kraju Krzysztofa Zanussiego. To był taki film o życiu młodego Karola Wojtyły. W latach 80. to były, jeżeli chodzi o pana Sama Neilla, głównie filmy klasy B, aż do tego 93 roku, o którym wspomniałam, czyli Steven Spielberg zaangażował go do superprodukcji Park Jurajski. I potem, to jest rola, którą ja lubię najbardziej chyba, z nagrodzoną Oscarem Holly Hunter zagrał w dramacie Fortepian. To jest ta słynna historia trójkąta miłosnego, kobiety, która, wdowy, która z córeczką jedzie na takie aranżowane małżeństwo do Nowej Zelandii i ona kocha grać na fortepianie. A on gra męża, który kompletnie nie rozumie jej wrażliwości, jej miłości do muzyki i pod koniec lat 90. Robert Redford dał mu rolę w swoim filmie Zaklinacz koni.
0: Ale miał też na koncie rolę telewizyjną.
1: I chyba z nich jest też znany bardzo, oprócz Parku Jurajskiego, bo była taka produkcja telewizyjna Fantasy Merlin i za rolę legendarnego czarodzieja Sam Neill dostał nagrodę, nominację do Emmy, do Złotych Globów. Ten serial jest często przypominany i powtarzany. On jest taką klasyką dziś, bo łączy elementy fantasy i legend arturiańskich. W 2007 roku Sam Neill dostał rolę w bardzo lubianym i nagradzanym serialu Dynastia Tudorów, a ostatnio grał w serialowej odsłonie Peaky Blinders, chorował, wyzdrowiał. Dlatego ta śmierć taka niespodziewana i nagła, bo wszystko wskazywało na to, że już jest na dobrej drodze. Sam Neill miał 78 lat, będziemy go wspominać, będziemy oglądać jego filmy. Jak ktoś nie widział Parku Jurajskiego, to niech sobie obejrzy, tam właśnie Sam Neill gra Alana Granta.
0: Jest dobra okazja, żeby przypomnieć sobie
1: tak
0: te role. Bardzo dziękuję, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Dobrego
0: są wakacje,
1: dnia.
0: Jest trochę więcej czasu, można oglądać, znaczy ci, co mają urlopy oczywiście. Bo my na razie nie mamy, ale też będziemy wspominać. Bardzo dziękuję Kasi, a w Radiu RMF24 za chwilę przeniesiemy się do Brukseli, bo tam kolejny odcinek serialu, oczywiście złagodzenia w sankcji albo wznoszenia nowych sankcji przeciwko Rosji.

0: W Radio RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Jak mówiłem, teraz przenosimy się do Brukseli, bo tam już tylko dwa dni ma Bruksela, by nie dopuścić do automatycznego złagodzenia sankcji wobec Rosji. Po fiasku niedzielnych negocjacji ambasadorów dziś sprawą zajmą się ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Chodzi oczywiście o limity na rosyjską ropę. Na linii nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginio. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, dlaczego stawka jest tak wysoka?
1: Stawką jest to, żeby Unia nie osłabiła własnych sankcji wobec Rosji. Chodzi o limit cenowy na rosyjską ropę. Nie jest to cena, po której Rosja musi sprzedawać swoją ropę, ale jest to maksymalna cena, przy której zachodnie firmy mogą uczestniczyć w jej eksporcie, a więc udostępniać statki, ubezpieczenia czy usługi finansowe. Obecnie ten limit wynosi $44 za baryłkę i jeśli do 15 lipca państwa Unii nie uzgodnią, że zgadzają się na utrzymanie tego limitu, tych $44 za baryłkę, to automatycznie 15 lipca ten limit wzrośnie do około $58 za baryłkę. I to oznaczać będzie, że Rosja będzie mogła sprzedawać ropę drożej i będzie mogła jeszcze korzystać właśnie z zachodnich statków i będzie Kreml po prostu więcej zarabiał na eksporcie i mógł finansować wojnę. Obecnie najbardziej temu limitowi, utrzymaniu tego limitu sprzeciwia się Grecja. Ona blokuje to porozumienie. Ateny uzależniają swoją zgodę od odstępstw dotyczących transportu rosyjskiego LNG do państw trzecich, ale długo także nie podobała się ta sprawa Cyprowi czy Malcie, bo one po prostu też się obawiały, że jeżeli nie będzie takiego ogólnego porozumienia grupy G7, no to stracą po prostu na tych nowych restrykcjach właśnie armatorzy.
0: A co poza limitem na ropę pozostało jeszcze do uzgodnienia?
1: Pozostało jeszcze kilka kwestii do rozwiązania. W zasadzie udało się już wstępnie ustalić porozumienie w sprawie zakazu wydawania wiz rosyjskim żołnierzom i weteranom uczestniczącym w wojnie przeciwko Ukrainie. Tutaj zastrzeżenia zgłaszały przede wszystkim Francja i Włochy, argumentując, że propozycja Komisji Europejskiej jest zbyt szeroka i budzi wątpliwości prawne. Tak naprawdę to chodziło po prostu o turystykę. To Francja, Włochy, Hiszpania to są kraje, które wydają najwięcej wiz Rosjanom. I ostatecznie uzgodniono, że ma być ten zakaz będzie ograniczony do wiz krótkoterminowych i osób, które bezpośrednio brały udział w pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Jest jeszcze problem austriacki. Wieden ponownie domaga się wykreślenia z listy sankcyjnej rosyjskiej spółki Rasperia. Chodzi tutaj o interesy austriackiego banku Raiffeisen, który poniósł w Rosji wielomiliardowe straty i Austria liczy, że usunięcie tej rosyjskiej spółki z listy sankcyjnej ułatwi jej rozwiązanie sporu. Pozostaje też jeszcze stanowisko Bułgarii, która sprzeciwia się objęciu sankcjami patriarchy Cyryla, zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Sofia argumentuje to z względami religijnymi. Od początku domaga się wykreślenia nazwiska Cyryla z tej listy sankcyjnej i w zasadzie można powiedzieć, że to są największe te punkty sporne, które pozostały jeszcze do rozwiązania.
0: To była nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginio. Bardzo dziękujemy, Kasiu. A ja dodam za szefową dyplomacji Unii Europejskiej Kaju Kallas, że dziś na czarną listę trafi kolejne 250 osób i podmiotów zaangażowanych w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Umieszczenie na takiej liście pozbawia te osoby możliwości wjazdu do Unii, a ich aktywa zostają zamrożone. Może być to najwyższa kiedykolwiek zatwierdzona liczba. Według Kallas wciąż nie ma porozumienia w sprawie 21. pakietu sankcji.

0: i Iranu w rejonie Zatoki Perskiej. Najpopularniejsze rodzaje tego surowca kosztują nawet prawie $80 za baryłkę. Co więcej, wczoraj liczba statków przepływających przez cieśninę Ormuz spadła do najniższego poziomu od kilku tygodni. Tak wynika z danych żeglugowych. O wpływie konfliktu na Bliskim Wschodzie na globalną ekonomię powiemy więcej tuż po faktach w Radiu RMF 24.
1: Kto chce ukryć fakty?
0: Dziś dowiemy się, w którym miejscu w Polsce powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wśród wymienianych lokalizacji m.in. Gdańsk, Poznań, Katowice, Warszawa i Kraków. Ośrodek ma być związany z bezpieczeństwem kosmicznym. List w sprawie budowy ośrodka Polska oraz Europejska Agencja Kosmiczna podpisały w zeszłym roku, pod koniec listopada.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: słuchacie przedpołudniowego programu w Radiu RMF 24. Wracamy teraz na Bliski Wschód. Liczba statków przepływających przez Cieśninę Ormus spadła wczoraj do najniższego poziomu od kilku tygodni. Tak wynika z danych żeglugowych, które cytuje agencja Reutera. Odnowione ataki między USA a Iranem oraz ataki na statki na Bliskim Wschodzie zwiększyły obawy dotyczące bezpieczeństwa. Dzieje się tak mimo, iż również wczoraj prezydent USA Donald Trump powiedział, że wbrew deklaracjom Iranu Cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla statków handlowych. O wpływie tej sytuacji na rynki paliw porozmawiam z moim gościem, którym jest Dawid Przewodowski, dyrektor generalny Petro Consulting. Witam serdecznie. Halo, halo.
1: Halo, słyszymy się?
0: Tak, słyszymy się.
1: Dzień dobry, słyszymy się. Dzień dobry, witam serdecznie jeszcze raz.
0: To dobrze, to jeszcze raz. To ja jeszcze raz zadam pytanie.

0: Panie, czy widać już jakieś negatywne sygnały w branży paliwowej po weekendowej wymianie ciosów na Bliskim Wschodzie? No i po jednak, jakby to ładnie powiedzieć, umiarkowanej adekwatności wypowiedzi Donalda Trumpa.
1: Tak, dokładnie. No, znaczy, panie redaktorze, już w tej chwili widzimy, że na rynkach ceny ropy Brent rosną, co na pewno w krótkim terminie przełoży się na wzrost cen paliw. To oczywiście potrwa, tym dłużej, im dłużej ta niestabilność będzie występowała w obszarze gospodarki światowej, no bo jak wiemy, jeśli na Ormus to taki krwiobieg globalnej gospodarki. Niestety niestabilność jakakolwiek na rynkach źle wpływa na gospodarkę polską, światową, na biznes. Nie wiemy, ile to potrwa. Jeżeli to będzie krótkoterminowe, no to może rynek się uspokoi, może nie będzie to miało wpływ na bezpośrednio tutaj na naszą gospodarkę. Natomiast jeżeli to potrwa dłużej, to na pewno możemy mieć powrót do tego, co mieliśmy wcześniej, czyli presję inflacyjną, wzrost kosztów transportu, a co za tym idzie wzrost kosztów żywności, innych towarów. Należy też przypomnieć, że no, jesteśmy w okresie przedżniwnym. Rolnictwo będzie zużywało bardzo dużo tego paliwa. Ciężko w tej chwili powiedzieć, po ile gospodarstwa rolne to paliwo będą kupować. One oczywiście, te większe, mają swoje magazyny paliw, natomiast no, wpływ cen paliwa na pewno będzie miał wpływ również na koszty w tym obszarze.
0: No dobrze, a czy udało się już odbudować, bo pamiętamy, że był taki moment, kiedy już statki płynęły przez cieśninę. Ceny trochę spadły, to nie ma wątpliwości, tak. Ale mogłyby spaść więcej, gdyby nie fakt, że państwo odbudowywały swoje zapasy paliwowe. One już zostały odbudowane, czy my wciąż jesteśmy na etapie, w którym te no, konieczne zabezpieczenie poszczególnych państw jest nieodbudowane, a być może, nie wiemy, ale być może wchodzimy w kolejny etap głębokiej niestabilności.
1: W tej chwili, z tego co się orientuję, nie wszystkie magazyny nie są jeszcze w pełni odbudowane właśnie przez to, że produkcja ropy naftowej, przez to, że nie można jej było wywozić, cieśnin Ormus spadła, no bo nie było możliwości transportu. W związku z tym mamy informację taką, że te zapasy, na przykład paliwa lotniczego, mogą być niewystarczające właśnie teraz, na przykład w okresie wakacyjnym. Nie sądzę, że jesteśmy w momencie, w którym byliśmy przed wojną, gdzie mieliśmy te zapasy na poziomie wystarczającym. No w tej chwili ta ponowna niestabilność, no może dalej powodować problem. W mojej ocenie osobistej to nie jest jeszcze ten moment, kiedy byliśmy przed wojną, kiedy ropa była znacznie niższa. Teraz mamy baryłkę w okolicach $80, a przed wojną mieliśmy przecież w granicach tam 60 kilku dolarów, więc to nie jest jeszcze ten moment. Ta cena znowu rośnie i nie sądzę, żeby te zapasy były na takim poziomie, na jakim były wcześniej.
0: Wspomniał pan o tym, że no, jeszcze chwilę upłynie czasu, zanim doświadczymy tego, ale kiedy i w jaki sposób możemy doświadczyć w Polsce, a szerzej w Europie, to, że przez ciśnienie na Ormus przepływa obecnie znów mniejsza liczba statków? Ja rozumiem, że my mamy ropę z innych miejsc, ale rozumiem, że ceny dotkną nas na pewno.
1: Tak, no mimo tego, że Europa nie jest tak zależna od rynku, od ropy z cieśniny Ormus, tak jak kraje Azja, czy na przykład kraje azjatyckie, czy na przykład Chiny, no ale niemniej to jest system naczyń połączonych, czyli wszystkie zasoby odbijają się potem na rynkach. My prędzej czy później niestety też to odczujemy. Wszystko zależy ponownie od tego, jak długo to będzie trwać. Jeżeli ta sytuacja zakończy się szybko, co na razie nic na to nie wskazuje, no to może tak mocno tego nie odczujemy. Ale jeżeli będzie trwała dłużej, nie wiem, czy rząd nie będzie się zastanawiał nad przywróceniem w długim terminie programu CPN, który był programem dobrym, trochę pozwolił w mojej ocenie ulżyć i przedsiębiorstwom, i gospodarce. Natomiast ten program się skończył. I znowu, nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo to potrwa. Niestety nie jesteśmy Panem Bogiem, nie wiemy, co nas czeka w przyszłości. Wszystko zależy od tego, jak długo to potrwa.
0: Właśnie, to jest kluczowe pytanie, rozumiem, które zadają sobie w tej chwili wszyscy. Jeszcze pytanie, no mamy wakacje, wspomniał pan o branży rolniczej, która potrzebuje paliwa i to wpłynie prawdopodobnie także na ceny, rozumiem, na ceny żywności. Jeśli paliwo będzie droższe, żniwa będą droższe, no to wszystko zostanie także w końcu przerzucone na ceny, to jest oczywiste, na ceny produktów.
1: Tak jest, dokładnie tego się obawiam, zwłaszcza, że jesteśmy w lipcu. Tak jak wspomniałem, ceny paliwa w rolnictwie, ceny paliwa lotniczego, które mogą też wpłynąć na koszty biletów gdzieś tam w okresie wakacyjnym, ale jeżeli chodzi o rolnictwo, to tak, tego się obawiam, że jeżeli dłużej to potrwa, no to wywinduje to ceny paliw, które, no paliwo jest krwią w trakcie żniw, te maszyny pracują praktycznie non-stop, zużywają tego paliwa mnóstwo. Oczywiście, tak jak wspomniałem, większość gospodarstw rolnych innych takich większych, czy zakładów już rolnych, nawet i gospodarstw, one oczywiście posiadają swoje własne magazyny paliwa, no ale one też nie są workiem bez dna, więc to paliwo prędzej czy później się skończy, będą musieli kupić to paliwo, pewnie będą kupowali je w nowej cenie, nie wiemy jeszcze po ile ta cena, ile będą płacić za litry tego diesla, a to wszystko, ten cały sprzęt w gospodarstwach pracuje właśnie na diesla. Zresztą kwestie rolnicze to jedno, ale proszę zwrócić uwagę, że duże zużycie paliw, no jest oczywiście w transporcie, o tym wiemy wszyscy, ale jest także w gospodarce takiej ciężkiej, w przemyśle, na przykład w kopalniach kruszyw, gdzie wydobywa się kruszywa potem, które są używane w branży budowlanej czy do budowy dróg, no więc materiały budowlane w jakimś sensie też w przyszłości mogą przez to podrożeć, im dłużej to będzie trwało.
0: Jeszcze pytanie o branżę turystyczną, bo rozumiem, że mieliśmy taki moment, w maju szczególnie, być może pod koniec kwietnia także, kiedy bardzo się obawiano kwestii paliwa lotniczego. To może być problem? Czy na tym etapie nie ma powodów do niepokoju?
1: I znowu, muszę powiedzieć, że im dłużej to potrwa, tym to może stać się problemem. Po prostu cena paliwa lotniczego będzie rosła, zaraz z nią będą rosły ceny biletów, a jesteśmy w szczycie sezonu turystycznego, więc każda niestabilność tego typu jest bardzo zła dla gospodarki, dla biznesu i koniec końców dla zwykłego zjadacza chleba.
0: Czyli czekamy na rozwój sytuacji. Bardzo dziękuję. Dawid Przewodowski, dyrektor generalny w Petro Consulting, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Do usłyszenia.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment wrócimy do rozmowy na temat bezpieczeństwa Polski. Ja przypomnę, że naszym gościem w porannej rozmowie Radia RMF FM i Radia RMF 24 był wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, z którym rozmawiałem m.in. o stałych bazach Stanów Zjednoczonych w Polsce. Czy wiemy coś bardziej konkretnego? Dla tych, którzy nie słuchali, już za chwilę powtórka.

0: Halo Radio RMF24, czas teraz, jak słyszycie, na temat bezpieczeństwa Polski. Dziś gościem porannej rozmowy był wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Mojego gościa zapytałem m.in. o to, kiedy pojawi się stała baza USA w Polsce, czy mamy jakieś konkrety w tej sprawie, a o to, co odpowiedział.
1: Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o proces uruchomienia stacjonowania amerykańskiego w taki sposób permanentny, to będzie proces rozłożony na lata. Natomiast w ciągu najbliższych dni będzie powołany zespół negocjacyjny w Ministerstwie Obrony Narodowej.
0: W ciągu najbliższych dni, to znaczy w tym tygodniu?
1: W ciągu jeszcze? Najbliższych dni. Nie chciałbym tutaj
0: A
1: być
0: kto w nim będzie?
1: Zakładnikiem własnych słów. Decyzję w tej sprawie podejmuje minister obrony narodowej, ale w oczywisty sposób wszyscy będziemy w to włączeni. Na przykład ja z racji odpowiedzialności zajmuję się bazami wojskowymi i infrastrukturą wojskową. Minister Zalewski zajmuje się sprawami kontaktów zagranicznych. Minister Sobkowiak zajmuje się kwestiami, które dotyczą uzbrojenia. Więc każdy ma swoją rolę i wszyscy w tym procesie będziemy.
0: Dobrze, a wiemy już, gdzie mniej więcej...
1: Pyta pan o konkrety.
0: O konkrety, dokładnie.
1: Konkrety są takie, że wysłaliśmy naszą ofertę ze Stanów Zjednoczonych. Mamy polityczne zielone światło. Wybraliśmy dwie najbardziej prawdopodobne lokalizacje, jeżeli chodzi o bazę amerykańską.
0: Poznań i Wrocław?
1: To jest Wielkopolska i to jest Dolny Śląsk. Natomiast to nie jest tak, że nie może się pojawić jakaś inna lokalizacja.
0: No bo pojawia się pytanie, dlaczego Wrocław i Poznań, nie na przykład Suwałki, które są Suwałki, czy w ogóle Suwalszczyzna?
1: Z bardzo prostego powodu, dlatego że Polska od lat inwestuje w budowę zaplecza logistyczno-militarnego na terenie lotnisk, na terenie zachodniej Polski, właśnie pod kątem przyjęcia ewentualnej pomocy wojskowej ze strony NATO. I my wydaliśmy już około kilkunastu miliardów złotych na budowanie różnego rodzaju infrastruktury. I to będą pierwsze miejsca, które są oczywiste, dlatego że my już te koszty ponieśliśmy. Natomiast my mamy Amerykanów na wschodzie Polski, mamy ich w Orzeszu i mamy ich w Rzeszowie. Także zarówno wschód Polski, jak i zachód Polski będzie miejscem, gdzie będą stacjonowali żołnierze amerykańscy.
0: Panie ministrze, ile mogą potrwać takie negocjacje, takie rozmowy, takie ustalanie? To jest kwestia tygodni, miesięcy?
1: Myślę, że
0: lat?
1: W ciągu najbliższych tygodni powinniśmy mieć jakieś kolejne informacje, które można przekazać opinii publicznej.
0: A ile wiemy, ile na to wydamy? Jak ile to będzie kosztować?
1: To są zawsze inwestycje, które są współdzielone. To znaczy na pewno część kosztów poniesie budżet państwa, część kosztów poniesie strona amerykańska. Natomiast wszelaka infrastruktura, którą budujemy na terenie naszego kraju, zostaje w naszym kraju w sposób oczywisty. Polska dokłada też do obecności amerykańskich żołnierzy, partycypując na podstawie umowy zawartej wiele lat temu w obecności żołnierzy amerykańskich. Więc jest to współdzielony koszt, tak bym powiedział. Jest to też taki koszt, który uważam, że absolutnie warto ponieść.
0: Wiceszefa MON-u zapytałem także o lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce.
1: Będzie premier to ogłaszał.
0: Ale pan
1: w
0: wie?
1: Dzisiejszym. Ja wiem, tak.
0: A w którym rejonie chociaż?
1: Nie mogę powiedzieć.
0: Czy to będzie Łódź?
1: Nie mogę nic powiedzieć na ten temat, bo po to jest dzisiaj wystąpienie premiera, żeby tę sprawę publicznie ogłosić. Nic tutaj nie powiem. Cieszmy się, że jest to w Polsce.
0: Mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Całość tej rozmowy znajdziecie na portalu rmf24.pl, a ja dodam, że konferencja prasowa z udziałem premiera Donalda Tuska, w trakcie której ma zostać ogłoszona siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, zaplanowana jest na 10.30. Gdy poznamy tę informację, natychmiast Piotr Salak, który zastępuje mnie w tym studiu, poda wam tę informację w radiu RMF24.

0: Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: to by było na tyle, co się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski, Radio RMF 24. Jak wiecie, cały czas nadaje. Piotr Salak wrócił z urlopu i za chwilę zasiądzie w warszawskim studiu, żeby doprowadzić was aż do popołudnia Radia RMF 24. Ale zanim Piotr Salak przedstawi wam kolejne ważne informacje, to najpierw fakty Radia RMF FM. A w faktach...
1: Strażnicy zatrzymali Francuza poszukiwanego m.in. za deklarowanie aktów terroru.
2: Mężczyzna był ścigany europejskim nakazem aresztowania.
1: Polacy chcą surowszych konsekwencji po aferze w warszawskim szpitalu południowym.
2: W faktach szczegóły sondażu. Opinia 24 dla RMF FM.
1: Za chwilę też o wynikach badań po pamiętnej burzy pod Giewontem z 2019 roku.
3: Ta energia pioruna mogła pokonać opór skóry i wniknąć do środka, uszkadzając organy.
2: Wybiła 10. Francuza ściganego m.in. za deklarowanie popełnienia aktów terroru zatrzymali bieszczadcy strażnicy graniczni.
1: Mężczyzna był ścigany europejskim nakazem aresztowania przez francuski wymiar sprawiedliwości.
2: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztof. Gdzie wpadł ten cudzoziemiec?
4: Mężczyzna został zatrzymany na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Próbował pieszo dostać się na Ukrainę. Nie miał przy sobie paszportu. Twierdził, że dokument utracił, mówił Andrzej Bębenek z bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej.
5: Mundurowi potwierdzili jego tożsamość w oparciu o dane biometryczne.
4: Odciski palców mężczyzny były w bazie osób poszukiwanych, a Francuzi ścigali go za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalny handel bronią. Zatrzymany miał też deklarować chęć popełniania aktów terroru. Nie chodzi jednak o terroryzm islamski. Jak usłyszałem, 25-latek jest francuskim nacjonalistą.
2: Dotychczasowe konsekwencje wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych za aferę w szpitalu południowym w Warszawie nie są wystarczające.
1: Tak uważa 47% Polaków, co wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
2: Tylko 19% ocenia, że rządzący zareagowali prawidłowo.
1: Ponownie dzisiaj w faktach łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. A co na to politycy?
6: Politycy koalicji rządzącej zapewniają, że to nie koniec konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za aferę w szpitalu południowym.
7: Śledztwa trwają, CBA zabezpiecza dokumenty, więc odpowiedzialność przyjdzie. W tej chwili są wyciągane wnioski w oparciu o niewłaściwy nadzór, niewłaściwą kontrolę.
6: Mówił mi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Z kolei opozycja twierdzi, że rządzący, a w szczególności Rafał Trzaskowski, próbują uciec od odpowiedzialności za tę aferę.
8: Tego nie da się zamieść pod dywan, nie opowiadać o tym, że sprawa już jest wyjaśniona, załatwiona.
6: Powiedział Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł stwierdził, że to Rafał Trzaskowski, a nie jego zastępczynie, powinien podać się do dymisji.
1: Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 36-letni mieszkaniec Mielca na Podkarpaciu, który samochodem przyjechał do tamtejszej komendy policji.
2: Podczas rozmowy z dyżurnym 36-latek przyznał, że nietrzeźwy prowadził auto. Grozi mu do 3 lat więzienia. Polscy lekarze i naukowcy przeprowadzili unikalne w skali światowej badania po pamiętnej burzy pod Giewontem z 2019 roku.
1: Pod szczytem w Tatrach zginęły wtedy 4 osoby, a ponad 130 zostało rannych.
2: U niemal wszystkich stwierdzono podwyższone markery uszkodzenia mięśnia sercowego.
1: Wyniki badań opublikowało prestiżowe czasopismo naukowe Communication Medicine i będą stanowić wytyczne dla medyków na całym świecie.
2: Jak podkreśla jeden z autorów raportu, dr Sylweriusz Kosiński, nawet jeśli pacjent nie pamięta porażenia i nie ma objawów, trzeba szukać śladów porażenia.
3: Spalonych, uszkodzonych elementów garderoby. Szukamy miejsc, w których ewentualnie ta energia pioruna mogła pokonać opór skóry i wniknąć do środka, i uszkadzając organy. To są zazwyczaj takie niewielkie, drobne oparzenia, które są w okolicach głowy i szyi. I również te punkty wyjścia, które są zazwyczaj gdzieś w okolicach stopy. Na tej podstawie ratownicy muszą wyobrazić sobie, którą drogą ten prąd mógł przejść. Jeżeli uznają, że jest duże prawdopodobieństwo, że to serce mogło ulec uszkodzeniu, no to wtedy ci pacjenci są priorytetowi.
1: I ratownicy muszą się nimi zająć w pierwszej kolejności.
2: Najpiękniejsze europejskie i polskie trasy kolejowe odkrywamy co poniedziałek w faktach.
1: Dzisiaj włoskie Cinque Terre i słynna linia kolejowa, która biegnie wzdłuż ligurijskiego wybrzeża, łącząc 5 kolorowych miasteczek ukrytych między skałami a morzem.
2: Łączymy się ponownie z Martyną Czerwińską, której udało się wsiąść do wypełnionego po brzegi pociągu.
9: Buongiorno, tak, udało się, jestem w środku. Co prawda liczyłam na miejsce przy oknie, żeby podziwiać to, co za nim, ale stoimy właściwie ściśnięci jak sardynki w puszce. Ta trasa należy do najpiękniejszych w Europie, więc nie ma co się dziwić tym tłumom. Na trasie jest wiele tuneli, ale kiedy pociąg się z nich wynurza, oczom pasażerów ukazuje się przepiękny widok na wybrzeża i miasteczka położone na skałach.
10: Połowa pociągu po prostu patrzy się i jest wow, tak na głos. bardzo, nie? Nie, serio, przepięknie. Mhm.
11: Dosłownie, wow, domy na skałach, ale w ogóle roślinność, wszystko, wszystko razem.
9: Zazdroszczę tym, którzy mogą to podziwiać. Na szczęście klimatyzacja działa, a za chwilę wysiadamy na pierwszym przystanku.
1: Z Martyną będziemy się łączyć oczywiście w kolejnych faktach RMF FM.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.
0: Piotr Salak, kłaniam się i polecam oczywiście Radio RMF 24. Do 11 sporo o mundialu. Ale proszę nie regulować kalendarzy. Wiem, dzisiaj nie grają, ale i tak będziemy mówić o tych, co będą występować w półfinałach. Polityczno-sportowe konteksty argentyńsko-angielskiego starcia to po godzinie 10.30 na naszej antenie. Bardziej piłkarsko, bardziej sportowo zajmiemy się tym, co już dziać się będzie na boiskach za oceanem. O tym opowie nam Leszek Orłowski, czyli dziennikarz tygodnika Piłka Nożna. Jeżeli ktoś piłki nożnej nie kocha, też znajdzie coś dla siebie. Będą oczywiście wakacyjne tematy, ale rzeczywistość jakoś nie chce pójść na wakacje. Zapraszamy!

0: 10 minut po godzinie 10 Radio RMF 24, program przedpołudniowy. Wciąż jeszcze będzie teraz sporo o piłce nożnej. Argentyna, Francja, Hiszpania, Anglia. No to jest doborowe towarzystwo. W sumie 7 tytułów mistrzowskich na koncie. 12-krotnie te drużyny występowały w finałach Mistrzostw Świata, czyli czują się w tym gronie znakomicie. O półfinałach mundialu, tegorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku będziemy rozmawiać. Jutro Francja z Hiszpanią w pierwszym półfinale w Arlington w Teksasie, w środę Anglia z Argentyną w Atlancie. Razem z nami Leszek Orłowski, dziennikarz Kanal Sport i tygodnika Piłka Nożna. Dzień dobry, Leszku.
1: Dzień dobry.
0: Hiszpania, Francja, od tej pary sobie zacznijmy. Mam też wrażenie, że trochę takiej pary bliższej twojemu sercu. Jak patrzysz na występy dotychczasowe w tym turnieju, to bardziej Hiszpanie czy bardziej Francuzi?
1: No zdecydowanie Francuzi są faworytem tego spotkania. Oni przez ten turniej fruną. Natomiast Hiszpania raczej porusza się piechotą i momentami nawet człapie, niemniej kolejne zwycięstwa udaje jej się osiągnąć. Sytuacja się trochę odwróciła w stosunku do Euro sprzed 2 lat, gdzie też te drużyny się spotkały, ale były w sytuacji odmiennej, bo to Francja męczyła swoją grą i przepychała się do kolejnych rund, a z kolei Hiszpania prezentowała świeżość, energię, polot. No cóż, tym razem zdaje się Didier Deschamps lepiej trafił z przygotowaniem swoich gwiazd. Zresztą to, że gwiazdy Hiszpanii nie błyszczą, te domniemane, Lamine Yamal, Pedri czy Nico Williams skontuzjowany wiecznie, to nie jest do końca wina selekcjonera Luisa de la Fuente. Takich piłkarzy dostał na ten mundial i zdaje się niewiele był w stanie zrobić. Tak więc patrząc na formę obu drużyn, należy upatrywać zdecydowanego faworyta we Francji. No niemniej Hiszpania to jest zespół, którego posłużę się komunałem. Nie wolno nigdy lekceważyć, ma swoją grę, swój styl. Umie się utrzymywać przy piłce i ma świetną linię obronną. Dotychczas straciła tylko jedną bramkę Hiszpania, więc być może i francuscy napastnicy znajdujący się w komplecie, w piątce, w tak znakomitej formie napotkają tutaj na przeszkodę, jakiej jeszcze nie mieli na tym mundialu.
0: Leszek, jak czytasz, jak patrzysz, jak zaglądasz do hiszpańskich mediów, to masz wrażenie, że półfinał Mistrzostw Świata to już jest absolutnie wykonany plan w całości i finał będzie tylko nagrodą ewentualnie dla Hiszpanów, czy jednak te oczekiwania na finał są całkiem spore?
1: Przed mundialem narracja w hiszpańskich mediach była jasna. Jedziemy po złoto. Zadowoli nas tylko tytuł Mistrzów Świata. Skoro wygraliśmy w znakomitym stylu Euro, to powinniśmy to powtórzyć również na mundialu. Natomiast rzeczywistość trochę skrzeczy. Na tych mistrzostwach wszyscy widzą, że Hiszpania się męczy, że zapewnia sobie zwycięstwa w 2 ostatnich meczach, dopiero w końcówkach, że gwiazdy linii ofensywnej, o czym wspomniałem, są bez wielkiej formy, więc w chwili obecnej można odnieść wrażenie, że honorowa porażka z Francją nie będzie jakimś powodem do narodowej tragedii. No ale nadzieje oczywiście są na to, że Hiszpania znów zagra w finale i znów tytuł mistrza świata finalnie, ostatecznie zdobędzie, tak jak w 2010 roku. Ta jedna gwiazdka na koszulkach reprezentacji Hiszpanii to zdecydowanie trochę za mało, jak na potencjał futbolowy tego kraju i jak na oczekiwania kibiców.
0: Jest jeszcze jedna drużyna w tej czwórce, która ma też jedną gwiazdkę, czyli Anglia, i to gwiazdkę, która już bym powiedział, no sporo widziała, albo z dawnych lat jeszcze została, bo z 66 roku. Czy ktoś jest w stanie wygrać z Argentyną, jeżeli nie zatrzyma Messiego?
1: No cóż, Leo Messi w poprzednim meczu Argentyny, w meczu ćwierćfinałowym, zaliczył raptem, jak dla niego to słowo jest chyba właściwe, asystę. Gole strzelali ostatecznie inni, więc być może i forma Leo Messiego na tym mundialu układa się tak, że wystrzelił z bardzo wysokiego poziomu, a potem grał już trochę słabiej i ta jego forma spada. Na tę chwilę tak to właśnie wygląda, więc zatrzymanie Messiego jest oczywiście rzeczą istotną, ale myślę, że wielki błąd popełniłby selekcjoner Thomas Tuchel, koncentrując się tylko na Messim, bo chociaż Julian Alvarez czy Lautaro Martinez, zobaczymy, który z nich wystąpi w wyjściowym składzie, wątpię, żeby to byli obaj nie grają też rewelacyjnego turnieju, no to jednak każdy z nich zostawiony bez opieki, nawet za polem karnym, co udowodnił Julian Alvarez w ostatnim meczu, tego gola może strzelić. Natomiast tutaj też Anglia jest faworytem, choć może nie aż tak wyraźnym jak Francja w meczu z Hiszpanią, bo i Anglia na tym turnieju ma swoje liczne kłopoty, aczkolwiek jej akurat ścieżka do czwórki była chyba najtrudniejsza ze ścieżek wszystkich półfinalistów.
0: Pewnie, Leszek, będziemy jeszcze do tego wielokrotnie wracać i do tych sportowych kontekstów tego drugiego półfinału, do tego meczu, sławnego meczu z ręką Boga i do tych oczywiście politycznych kontekstów Argentyna-Anglia i oczywiście do dawnych rozliczeń za wojnę falklandzką. Myślisz, że to wszystko będzie miało znaczenie dla Anglików?
1: Dla Anglików zależy, kogo mamy na myśli, mówiąc Anglicy. Dla angielskich kibiców to z całą pewnością ma wielkie znaczenie, natomiast myślę, że o wiele mniejsze dla piłkarzy, dla których jest to po prostu kolejny trudny mecz i na pewno całego tego kontekstu oni w głowach nie będą mieli. Myślę, że Thomas Tuchel jako rozsądny trener zrobi wszystko, żeby nie pompować jakieś patriotyczne nastroje Anglików, nastawiać ich na wielką wojnę, tylko żeby właśnie trochę ich odciąć od tego, czym oczywiście żyją teraz angielskie media, no bo media mają to do siebie, że chcą być czytane, chcą być klikane i takie historie z zamierzchłej dla piłkarzy w każdym razie przeszłości odgrzewają.
0: A jak patrzysz na to, jak Anglia grała w tym turnieju, bo użyłeś sformułowania, że Anglicy są faworytami w starciu z Argentyną. Z tego powodu, jak Anglia grała w tym turnieju i jak grała Argentyna w tym turnieju, z tego powodu to tak stwierdziłeś?
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. Messi zaczął bardzo dobrze, grać ciut słabiej i o całej reprezentacji Argentyny można powiedzieć, że szczyt formy miała w połowie czerwca, a nie teraz, gdy zbliża się połowa lipca. Natomiast Anglia jest to drużyna grająca z rywami. W każdym meczu ma bardzo dobre fragmenty, w każdym meczu ma gorsze fragmenty. No ale przede wszystkim w odróżnieniu od Argentyny, która ma jedną niezawodną gwiazdę, Anglicy mają takie gwiazdy dwie w linii ofensywnej, czyli Carego Kane'a i Jude'a Bellingham'a. To jednak jest lepszy układ, gdy rywale muszą bać się dwóch zawodników ofensywnych niż jednego. No, Argentyna prezentuje futbol dosyć taki mielny, rzekłbym, zwłaszcza jeśli chodzi o efektowność gry, no bo gra bez skrzydłowych, a bez skrzydłowych nie da się grać ładnie w piłkę, nie da się rozkochać w sobie kibiców. Anglia ma tych skrzydłowych czterech, wymieniają się pozycjami na właśnie w tych rolach. Żaden z nich na razie gwiazdą nie jest, ale tu jest oczywiście wielka przewaga Anglików, mimo wszystko ten potencjał gry przy liniach bocznych mają, ofensywnej mają o wiele większy od Argentyny. Wydaje mi się, że Argentyna jest zespołem dosyć jednostronnym, który pcha się środkiem, który szuka zawsze Messiego i tak wytrawni piłkarze jak Anglicy powinni sobie z tym poradzić.
0: Jak będą wyglądały te półfinały, przekonamy się już wkrótce. Ten pierwszy mecz to oczywiście jutro Francja z Hiszpanią, pojutrze Argentyna z Anglią. Leszek Orłowski, dziennikarz Kanal Plus Sport i tygodnika Piłka Nożna razem z nami. Bardzo dziękuję, Leszku, za spotkanie.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Kłaniamy się oczywiście i zachęcamy do słuchania radia RMF24. Odpoczniemy jeszcze od piłki do tych półfinałów, do kontekstów politycznych starcia angielsko-argentyńskiego. Jeszcze wrócimy.

0: przedpołudniowy program w Radiu RMF 24, 22 minuty po godzinie 10. Teraz o zaskakującej, ciekawej akcji naszych strażników granicznych. Strażników granicznych na Podkarpaciu zatrzymali oni ściganego francuskiego handlarza bronią. Poszukiwany mężczyzna próbował wyjechać z Polski. Więcej informacji ma na ten temat nasz reporter Dominik Smaga. Dominik, powiedz, gdzie doszło do tego zatrzymania?
1: Na przejściu w Medyce, na które pieszo przyszedł młody mężczyzna bez dokumentów, oświadczył, że jest Francuzem i że chce przejść na ukraińską stronę granicy. Jego tożsamość udało się potwierdzić dzięki danym biometrycznym, ale okazało się też, że to poszukiwany europejskim nakazem aresztowania 25-latek, ścigany przez władze Francji za handel bronią i amunicją, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrażanie zamiaru dokonywania aktów terroru. Mężczyzna ma trafić do Francji, tam grożą mu 4 lata więzienia.
0: I o tym wszystkim opowiadał Dominik Smaga w Radiu RMF 24. Oczywiście więcej informacji w faktach RMF FM i w faktach RMF 24.
2: RMF 24.
0: Dodajmy tylko, że ścigany Francuz nie miał przy sobie paszportu, bo stwierdził, że dokument utracił. Fakty na naszej antenie o 10.30, to jest za 6 minut.

0: Jakby ktoś pytał, to już 10.30 na zegarach. Gdyby ktoś pytał. A jeżeli 10.30, to oczywiście fakty. Mateusz Bożek razem z nami. Dzień dobry, Mateusz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami w północno-wschodniej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla części Mazowsza, Lubelszczyzny i Podlasia. Może tam spaść do nawet 30 mm deszczu. Oprócz opadów prognozowany jest silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę, a także grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 16 do północy. Dla Lubelszczyzny od 15. Ponad 250 osób i instytucji zaangażowanych w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie trafi na listę sankcyjną Unii Europejskiej. Jak tłumaczy szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, będzie to najwyższe rozszerzenie tzw. czarnej listy. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się zatwierdzić 250 nowych pozycji na liście sankcyjnej. Będziemy też nadal pracować nad 21 pakietem sankcji, w sprawie którego jeszcze nie osiągnęliśmy jednomyślności.

0: Za 19 minut, godzina 11, radio RMF 24 i znowu będzie o futbolu, no ale jak tu nie mówić o takim meczu? W środę Anglia-Argentyna oczywiście zagrają o finał Mistrzostw Świata. Nie tyle już o samej piłce nożnej będziemy teraz rozmawiać, bo ten mecz wywołuje ogromne emocje, także polityczne. I wracają historyczne animozje między Londynem a Buenos Aires. Razem z nami Bogdan Firmorgan, czyli nasz londyński korespondent. Dzień dobry, Bogdan.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Tym razem oliwy do ognia dolali sami piłkarze, jak słyszeliście w faktach. To przypomnij, co się stało?
1: No, kiedy na horyzoncie pojawia się mecz Anglia-Argentyna, wydarzenie natychmiast przestaje być zwykłym widowiskiem sportowym, a staje się przedłużeniem wojny z 1982 roku, która wybuchła po nielegalnym zajęciu Falklandów przez wojska argentyńskie. Wojny, dodajmy, przez Argentynę przegraną. Nic dziwnego, że Brytyjczycy ze zdumieniem zareagowali na film, który pojawił się w sieci, a na nim argentyńscy piłkarze w szatni śpiewają piosenkę, w której obrażają Anglików i przyrzekają, że grać będą za Malwiny, bo tak Argentyńczycy nazywają wyspy, do których roszczą sobie prawa, a które należą prawnie do brytyjskiej korony.
0: Jak się domyślam, rozumiem, też politycy w tym wszystkim zaczęli uczestniczyć. Jakoś dołączyli się do tej fali napięć?
1: No tutaj ci politycy, brytyjscy politycy starają się te napięcia tonować, powtarzają jedynie, że Falklandy są brytyjskie i sprawę uważają za zamkniętą, ale ich argentyńscy koledzy są mniej subtelni. Argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Cuiro w miniony weekend w opublikowanym przez siebie eseju nazwał obecność Brytyjczyków na Falklandach okupacją, a ich samych implantami. No to nie poprawia oczywiście atmosfery, a mecz już w środę. Istnieją obawy, że kwestia Falklandów może również zagościć na trybunach, no i wpłynąć negatywnie na jakość tego niezwykłego sportowego widowiska. Wiadomo, jego ceną jest awans do finału.
0: Otóż to, Bogdan, pamiętam, gdy reprezentacja Anglii rozgrywała ważne mecze na ważnych turniejach piłkarskich, gdy dochodziło do takich starć, gdzie były podteksty nie tylko piłkarskie, ale także polityczne, chociażby myślę o meczu Anglia-Niemcy, to wtedy brytyjska prasa, szczególnie ta bulwarowa, dostawała histerii. Czy tak jest też przed tym meczem, czy jeszcze nie zauważyłeś takich sygnałów?
1: Nie, no, ja już te czasy, kiedy bulwarówki tutejsze naprawdę grzmiały nagłówkami nawiązującymi do II wojny światowej, te czasy na szczęście już minęły, także nie reagują na to jeszcze gazety tutejsze w ten sposób, ale wiesz, w rozmowach wraca na przykład słynny mecz z 86 roku.
0: A no właśnie.
1: Mistrzostw Świata w Meksyku, kiedy to Diego Maradona strzelił Anglikom bramkę tak zwaną ręką Boga, tak naprawdę swoją własną ręką. Do dziś mówią o tym incydencie tutaj na wyspach jako o ręce Boga. Kilka minut później zdobył bramkę stulecia, no, sprawiając, że 4 lata po wojnie o Falklandy Argentyna dosłownie dokopała Anglikom, no, pokonała ich na murawie mundialu. Ani Anglicy, ani Argentyńczycy do dziś tego meczu nie mogą zapomnieć, choć oczywiście każda ze stron wspomina go inaczej.
0: Ale wiesz o tym, Bogdan, że to Anglicy będą faworytami w tym starciu z Leo Messi i jego kompanią.
1: No właśnie się dowiedziałem od ciebie, bo nie wiem, czy słyszałeś, mój drogi, że po ostatnim wygranym przez Anglików meczu z Norwegią, nawet ich własny trener Thomas Tuchel bardzo negatywnie się wypowiadał o swoich zawodnikach, mimo to, że kilka minut wcześniej, no, wygrali mecz, który dawał im awans do półfinału. Nie był zadowolony z tego meczu, oczywiście był zadowolony był z końcowego wyniku, ale no, padły takie dosyć mocne słowa, że ten mecz, no, nie był najlepszy w wykonaniu Anglii.
0: Anglia oszaleje, jeżeli Lwy Albionu zameldują się w finale Mistrzostw Świata i to jeszcze pokonując wcześniej Argentynę. Umawiamy się oczywiście na spotkanie, jeżeli do tego historycznego faktu dojdzie, Bogdan. Umówieni?
1: Postaram się, tak.
0: Ja w każdym razie się zapisuję, bardzo chętnie liczę na to, na głos z Londynu. A swoją drogą, to w Londynie można dostać jagody?
1: Tak, w moim ogrodzie rosną na przykład. Jagody są bardzo popularne, aczkolwiek troszeczkę inaczej wyglądają niż w Polsce i są znacznie mniejsze.
0: Ja pytam o te jagody, bo za chwilę więcej o jagodach w radiu RMF 24. Dziękujemy bardzo. Bogdan Firmorgan wprost z Londynu razem z nami w radiu RMF 24 w programie przedpołudniowym. Na naszych zegarach za kwadrans niespełna godzina 11, a my w radiu RMF 24 w tym wakacyjnym programie przedpołudniowym jedziemy na jagody. Za chwileczkę oczywiście, wcześniej rzecz jasna, baranek na naszej antenie.

0: Radio RMF 24, program przedpołudniowy. No i miało być jagody, a tu będzie kosmos. No ale kiedy płyną do nas takie informacje? Właśnie przed chwilą premier Donald Tusk ogłosił, gdzie będzie polska siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Konferencja odbywa się w Centrum Nauki Kopernik, a siedziba, to już wiemy na pewno, będzie w Warszawie.
1: To Centrum Kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Do tego niezbędne są dzisiaj te umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu. Jak Państwo pewnie już wiecie, jednym z celów ESY, realizowane także z polskiej składki, jest budowa, to jest przełomowy projekt, także pierwszego polskiego statku kosmicznego, który będzie mógł zapewniać dużo większe możliwości transportowe między Ziemią a satelitami, serwisowanie satelitów, tankowanie, etc. Więc to tylko jeden z przykładów, ale tak naprawdę dzisiaj świętujemy ten dzień, bo jest naprawdę czego się cieszyć. To Centrum Kosmiczne potwierdza rosnącą rolę Polski i te ambicje związane z najnowocześniejszymi technologiami.
0: A zatem Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie, potwierdza to premier Donald Tusk. Ta konferencja wciąż trwa. W konferencji bierze też udział minister finansów Andrzej Domański, a także dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli Joseph Aschbacher. Oczywiście na ten temat więcej w faktach RMF FM. Te fakty za 5 minut na naszej antenie i także w radiu RMF 24. A po faktach więcej o tym, co się dzieje w świecie filmu.

0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz.
2: Nie ma się z czego śmiać. Poważna sprawa. Czas na fakty oczywiście w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Weliński są razem z nami. Jest godzina 11.
3: Wybuch butli z gazem w domu w Jachówce w Małopolsce.
4: W rękach policji jest mężczyzna, który obrażał dziewczynkę z Ukrainy w autobusie w Bielsku-Białej.
3: W Warszawie powstanie Polskie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej.
4: Ogłosił przed chwilą dyrektor ESA.
3: Ambasador Rosji we Francji będzie wezwany na dywanik.
4: Za moment szczegóły.
3: O 11 też fakty kulturalne RMF FM.
4: A w nich m.in. teatralne lato z gwiazdami. Dwie osoby trafiły do szpitala po wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym w Jachówce w powiecie suskim w Małopolsce.
3: Eksplozja zniszczyła część budynku i doprowadziła do pożaru poddasza.
4: Jak ustaliliśmy, 8 zastępów straży dogasza ogień. Sprawdzany jest też stan budynku.
3: Wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
4: Na wysokości Buśni zderzenie dwóch ciężarówek i auta osobowego.
3: Dwie osoby zostały ranne. Trasa jest zablokowana w stronę Gdańska. Policja kieruje na objazd drogą krajową 91.
4: Mężczyzna, który słownie zaatakował ukraińską dziewczynkę w autobusie w Bielsku-Białej, jest zatrzymany przez policjantów.
3: Chodzi o wczorajsze skandaliczne zdarzenie z autobusu linii numer 8. Film zamieszczono w mediach społecznościowych.
4: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie. Co wiadomo o zatrzymanym?
5: To pracownik Miejskiego Zakładu Komunikacji z Bielska-Białej. Zatrudniony jest w miejskiej spółce na stanowisku kierowcy. Jednak to nie on prowadził wczoraj autobus. Jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Szefostwo MZK zapowiada wyciągnięcie wobec niego konsekwencji służbowych. Natomiast wiele wskazuje na to, że będzie też odpowiadał karnie. Jak informują policjanci, mężczyznę zatrzymano w Bielsku-Białej. Będzie teraz przesłuchiwany. Jego agresja wobec dziewczynki może być potraktowana jako działanie o podłożu narodowościowym.
6: Chciałbym również podkreślić okoliczność, gdzie mówimy, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na ksenofobię w Bielsku-Białej.
5: Mówił Sławomir Kocur z Bielskiej Komendy Policji.
4: Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, ogłosił przed momentem dyrektor generalny ESA Józef Aschbacher.
3: O celach nowego projektu mówił premier Donald Tusk.
7: Jednym z celów ESY, realizowane także z polskiej składki, jest budowa, i to jest przełomowy projekt, także pierwszego polskiego statku kosmicznego, który będzie mógł zapewniać dużo większe możliwości transportowe między Ziemią a satelitami, serwisowanie satelitów, tankowanie, etc. Więc to tylko jeden z przykładów.
3: Podkreślał szef rządu.
4: Francja wezwie na dywanik ambasadora Rosji.
3: Jak poinformował szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot, ma to związek z cyberatakami wymierzonymi we Francję i inne kraje europejskie, w tym Polska.
4: Minister nie wskazał, kiedy doszło do tych ataków, ale podkreślił, że za tą kampanią stoją rosyjskie służby specjalne.
3: Zagęszcza się skandal polityczny między Argentyną a Wielką Brytanią. No a już w środę reprezentacje właśnie Anglii i Argentyny zawalczą o miejsce w finale Mistrzostw Świata.
4: Jak zauważa londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan, futbol okazał się w tym przypadku punktem zapalnym. Bogdanie, wyjaśni, o co chodzi.
8: Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, argentyńscy piłkarze śpiewają piosenkę, w której obrażają Anglików i wspominają o Malwinach. Tak Argentyńczycy nazywają wyspy na południowym Atlantyku, o które stoczyli z Brytyjczykami wojnę. Oliwy do ognia dolał argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Quirno, który w politycznym eseju nazwał obecność Brytyjczyków na Falklandach okupacją, a ich samych implantami. Wszystko wskazuje na to, że środowy mecz będzie wywoływał emocje nie tylko na stadionie i przed telewizorami. Dawne animozje ożywają z nową siłą.
3: No, środowy mecz, którego stawką będzie finał Mundialu o 21 czasu polskiego.
4: O tej samej godzinie jutro Hiszpania zmierzy się z Francją. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Kasiu, na początek teatralne Lato z gwiazdami.
9: Dziś rusza ten przegląd Teatru Budejko. W programie są komedie, farsy, ale też bardziej intymne spektakle o emocjach. Można je zobaczyć na 6 piętrze Pałacu Kultury w Warszawie.
10: Zaczynamy narysą natręstw ze Zdzisławem Wardejnem i Arturem Barcisiem, a kończymy niesamowitą supermenką z Jowitą Budnik.
9: Wymienia reżyser Jerzy Budejko. Kto jeszcze na scenie?
10: Ewa Kasprzyk, Daniel Olbrychski, Anna Romantowska, Ania Dereszowska, Anita Sokołowska, Joasia Trzepi- Pikińska, Tomasz Dedek, Paweł Deląg, Mikołaj Roznerski.
9: Teatralne Lato od dziś do 20 sierpnia. Na rmf24.pl przypominamy sylwetkę Sama Nila. Nowozelandzki aktor zmarł w wieku 78 lat. Znany jest z ról w filmach Park Jurajski i Fortepian oraz serialu Peaky Blinders. Zagrał też główną rolę w Opętaniu w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Legendarny perkusista zespołu The Beatles otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Liverpoolu. Ringo Starr od lat mieszka w Los Angeles i władze brytyjskiej uczelni z jego rodzinnego miasta przyjechały do Kalifornii, żeby osobiście wręczyć mu dyplom.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Skąd się bierze życie? W poniedziałek przed południem. Prawda, że to trudne pytanie, no ale od tego jesteśmy. Grzegorz Jasiński zadbał o naukową podbudowę. Będziemy też podróżować najpiękniejszymi trasami kolejowymi w Europie, tym razem Włochy, ale wcześniej świat filmu.

0: 10 minut po godzinie 11, radio RMF 24 i świat filmu. Świat filmu, który dzisiaj chyba jest trochę smutny. Świat filmu jest w żałobie, bo nie żyje Sam Neill. Nowozelandzki aktor, którego znacie niewątpliwie chociażby z takich filmów, z takich seriali jak Peaky Blinders, z takiego filmu jak Fortepian, z takiej produkcji, mega produkcji jak Park Jurajski. Aktor miał 78 lat. Razem z nami Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam panie doktorze.
0: Jak pan wspomina, jakie role, w jakich produkcjach najbardziej panu utkwiły w pamięci, jeśli chodzi o Sama Neilla?
1: Nie no, Sam Neill to dla mnie zawsze będzie Alan Grant z Parku Jurajskiego i nie dlatego, że to jest jego najlepszy film, tylko dlatego, że jako młody dzieciak oglądając Park Jurajski na dużym ekranie zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, a później miałem przyjemność trzykrotnego spotkania z panem Neillem i był to naprawdę bardzo ciepły człowiek, który interesował się drugą osobą, nigdy nie dał po sobie poczuć, że jest zmęczony, nigdy nie dał po sobie poczuć, że nie ma ochoty już rozmawiać, zawsze dawał dziennikarzowi tyle czasu, ile było potrzeba, angażował się w rozmowę, nie, był po prostu fantastyczny. Zresztą chciałbym przypomnieć, że on także wystąpił w dwóch polskich produkcjach, w Opętaniu Andrzeja Żuławskiego z 1981 roku oraz u Krzysztofa Zanussiego w jego filmie poświęconym Janie Pawłowi II. Więc widać, że to nie był aktor tylko przywiązany do tego kina mainstreamowego, amerykańskiego. On, jak sam mówił, szukał projektów, w których może się wykazać. Szukał ciekawych historii, które mógłby zaprezentować, których mógłby pokazać coś innego. Nie lubił odtwórczości. Dlatego tak długo zwlekał na przykład z powrotem do franczyzy, jak był Park Jurajski, gdzie na początku się do niego zgłoszono z drugą częścią. On ją odrzucił, bo nie czuł, że jest jakikolwiek powód do tego, żeby Alan Grant jeszcze wracał. W trzecim go przekonano, dając całkiem ciekawą historię z jego punktu widzenia, a niedawno mieliśmy kolejny powrót, ale to już, jak sam mówił, było dla fanów, ponieważ oni się domagali, więc jeśli Laura Dern wyraziła chęć powrotu, to on też może, żeby fani, którzy dorastali na tej serii, no, mieli tą chwilę uciechy.
0: A jak pan wspomina te osobiste spotkania, bo pan mówił o tym, że trzy razy rozmawiał pan z samym Neillem, to były takie ciepłe rozmowy, to były długie rozmowy, one były takie oficjalne, no wiadomo, jak są takie wywiady, to wie pan, to często to są takie dosyć sztampowe spotkania. Jak to było pana przypadku?
1: Właśnie nie, jeśli chodzi o Neilla, to każda rozmowa z nim, człowiek miał takie wrażenie, jakby spotykał się z dobrym znajomym, tylko starszego pokolenia, który nie tylko chce opowiedzieć o sobie i odpowiadać na pytania, ale także jest ciekawy swojego rozmówcy. Zadaje pytania, żeby dowiedzieć się, skąd jesteś, z Polski, jak jest w Polsce, co się dzieje, jak twoja rodzina. Więc generalnie ja się czułem, że nie rozmawiam z gwiazdą, tylko rozmawiam z normalnym człowiekiem, który tak samo jak ja jestem jego ciekaw, on jest ciekaw mnie. Dlatego te rozmowy nigdy nie były takie właśnie sztampowe, na zasadzie, a tak, grałem w tym filmie, a tak, scenariusz był taki i taki. Pan sam zawsze chętnie opowiadał o swoich początkach, żeby pokazać, że aktorstwo nie było dla niego czymś, co on na początku wybrał. On zaczął tak naprawdę grać na serio w wieku 29 lat, co jest dość późno, jeśli chodzi o aktora, ale on cały czas szukał swojej drogi i w każdym wywiadzie podkreśla, że jeśli masz jakieś marzenia, to po prostu o nie zawalcz. Nie zwlekaj za długo, bo mówi, ja zwlekałem i jestem przekonany, że kilka ciekawych projektów pewnie mi w życiu uciekło, chociaż sam nie mogę narzekać, bo i tak dużo historii na ekran przeniosłem.
0: No tych filmów już więcej nie będzie. Zostały nam wspomnienia i wspaniałe produkcje. Właśnie Park Jurajski, właśnie Fortepian, Peaky Blinders. Może pan jeszcze by coś dorzucił do tego zestawu?
1: No ja cały czas mówię, że Opętanie Żuławskiego to jest film, który należy zobaczyć, żeby pokazać wszechstronność tego aktora, który, tak jak mówię, spotyka się z polskim reżyserem, który kręci w Berlinie i oni są w stanie się dogadać i stworzyć naprawdę pasjonujące kino.
0: Ale my umówiliśmy się, panie Dawidzie, też, żeby porozmawiać o filmie Michael. To jest film o życiu Michaela Jacksona, który, uwaga, osiągnął kolejny historyczny wynik, jeśli chodzi o światowy box office, bo ta produkcja jako pierwszy film biograficzny w historii kina przekroczyła granicę $1 miliarda wpływów. Pana to zaskakuje, czy nie?
1: Nie, mnie to kompletnie nie zaskakuje. Ja byłem na premierze tego filmu w Berlinie, kiedy przyjechała cała obsada, kiedy przyjechała żyjąca część rodziny. Michaela, która wspierała tę produkcję, bo musimy od razu zaznaczyć, że tutaj był rozłam. Nie wszyscy członkowie rodziny chcieli brać udział w tym projekcie i zgadzali się na jego powstanie, ponieważ jest to pewnego rodzaju laurka, która nie pokazuje tak naprawdę życia Michaela Jacksona, tylko jeden jego taki wyrywek, czyli moment, kiedy on razem z swoimi braćmi i ojcem założyli Jackson's Five, do rozpadku tej grupy. Więc to nie jest taki sensu stricte biopic, jak na przykład Bohemia Rhapsody, która tak wcześniej jest. Plasowała się jako numer jeden w tym rankingu najlepiej zarabiających filmów muzycznych, ale no nie oszukujmy się, Michael Jackson jest ikoną popkultury i wciąż jest rzesza ludzi, która pamięta jego koncerty, która kocha jego muzykę. Więc było wiadome, że jeśli zrobimy film biograficzny wypełniony największymi hitami Michaela Jacksona, to ludzie na to pójdą do kina. Będą chcieli tego posłuchać, będą chcieli to zobaczyć. A pikanterii temu filmowi dodaje to, że w rolę Michaela wciela się jego bratanek, czyli chłopak, który wygląda praktycznie jak młody Michael, a do tego jest jego rodziną, więc nie było wielkich poszukiwań aktora, który może będzie tak dobrze wyglądał, będziemy musieli go zmienić pewnymi efektami, czy będziemy musieli nauczyć go śpiewu, bo był chłopak, który wywodził się z tej rodziny i dobrze wiedział, kim jest Michael, jak się zachowywał i potrafił w te buty idealnie wejść.
0: Bo z jednej strony pan mówi temat, z drugiej strony obsada aktorska, a filmowo, patrząc czysto produkcyjnie, pan uważa, że to jest dobra produkcja, film Michael?
1: Moim zdaniem to jest przewidywalna, ponieważ, tak jak mówię, z racji tego, że jest to robione przez rodzinę, to jest to laurka. Mm-hmm. Nie zobaczymy tam żadnych wad Michaela. On w każdym momencie był święty, on w każdym momencie nie miał żadnych problemów. Dochodziło nawet do takich sytuacji, gdzie film był tak pocięty, że aktorzy promujący ten film nie wiedzieli tak naprawdę, jaką wersję my obejrzeliśmy. I już daję przykład. Jest scena, kiedy Michael jest poparzony, bo do poparzenia doszło na planie reklamy Pepsi, kiedy zapaliły się jego włosy. No i w filmie Michael mówi, że on nie chce żadnych środków odurzających, żadnych środków przeciwbólowych. My jako widzowie nie wiedzieliśmy, dlaczego tak jest. A aktorzy nam tłumaczą, no bo wiecie, on był świadkiem Jehowym. Oni nie mogą brać takich środków, dlatego tutaj pokazywany jest heroizm. A my tak siedzimy i mówimy, panowie, ale tego nie ma w filmie. Wy to wycięliście. My nie wiemy, jaki on był wiary, bo najprawdopodobniej producenci nie chcieli tego pokazywać, bo mogłoby to zamknąć pewną grupę społeczną, która powiedziała, o nie, my z tą wiarą nie chcemy mieć nic wspólnego. Więc widać, że ten film był produktem, był laurką, który przechodził przez wiele par rąk. Co nie zmienia faktu, że i tak ludzie będą chcieli obejrzeć, bo ogląda się to tak naprawdę nie dla historii Michaela, a dla tej muzyki, żeby jeszcze raz usłyszeć i zobaczyć odtworzenie tych ikonicznych utworów, które znamy z teledysków.
0: I bardzo dziękujemy za rozmowę i widać, że ta produkcja cieszy się dużą popularnością, bo przypomnijmy, film Michael z historycznym wynikiem, jeśli chodzi o światowy box office, przekroczona granica miliarda dolarów wpływu. Razem z nami Dawid Muszyński w Radiu RMF24 z portalu naekranie.pl. Bardzo dziękuję panu za spotkanie.
1: Dziękuję, miłego dnia życzę.
0: Pięknie pozdrawiamy, rzecz jasna, i dziękujemy za życzenia miłego dnia. Również życzymy miłego dnia, 19 minut po godzinie 11.

0: 22 minuty po godzinie 11, radio RMF 24. No wreszcie, wreszcie te jagody. Długo nie mogłem się doczekać, ale to nie jest wcale taka jasna sprawa z tymi jagodami. Wiadomo, lasy są pełne jagód. To jest teraz najlepszy moment, żeby je zbierać. Zbieranie jagód to jest trudny sport, wymaga cierpliwości, niewątpliwie, ale trzeba też pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa, jeśli chodzi o jedzenie tych leśnych skarbów, żeby to się po prostu nie skończyło poważną chorobą, a może się skończyć. Co jest najważniejsze w takim razie? O tym opowie nasza reporterka Anna Pałamar.
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać o higienie. Jedzenie leśnych owoców prosto z krzaka może nas kusić, ale lepiej tego nie robić. To z powodu bąblowicy, czyli choroby pasożytniczej wywoływanej przez larwy tasiemca. Zarazić można się niestety w bardzo łatwy sposób, jedząc jagody, poziomki, maliny albo grzyby, na których znajdują się mikroskopijne jaja pasożyta. Przenoszą je najczęściej lisy, a tych w polskich lasach nie brakuje, mówi Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
2: To jest choroba pasożytnicza, ona jest wywoływana przez tasiemca. No i do środowiska dostaje się poprzez kał zwierząt, głównie lisy. No i w momencie, kiedy zbieramy te jagody i chcemy jeść je prosto z krzaczka, może się tak zdarzyć, że na tych owocach leśnych znajdują się jaja bąblowca, tego tasiemca. No i jedząc te owoce, możemy się zarazić tą chorobą. Rozwija się długo i bezobjawowo, uszkadzając wątrobę, dlatego bardzo długo możemy nie wiedzieć o tej chorobie.
1: Dobra wiadomość jest taka, że wystarczą takie naprawdę podstawowe zasady higieny i powinniśmy być bezpieczni.
2: Nie jemy owoców prosto z krzaczka w lesie. Zbieramy w domu, myjemy pod bieżącą wodą i dopiero wtedy jemy. Tak samo musimy pamiętać o tym, żeby myć ręce po tym, jak zbierzemy te wszystkie owoce w lesie, czy to jagody, borówki, poziomki. Myjemy owoce, myjemy ręce i wtedy bezpiecznie możemy te owoce spożywać.
1: Warto pamiętać też, aby regularnie odrobaczać swoje zwierzęta domowe. Psy i koty mogą przynieść jaja pasożyta na sierści albo pysku.
0: I o tym wszystkim przypominała Anna Pałamar, nasza reporterka w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy. Więcej informacji na ten temat, że nie należy jeść jagód prosto z krzaka, w naszym artykule na naszym portalu na rmf24.pl. Polecamy gorąco. Do faktów zostało 5

0: No i 11:30, czas na fakty. Mateusz Bożek razem z nami. Dzień dobry.
1: Zapraszam. Rozmowy w sprawie przekazania Ukrainie polskich myśliwców wciąż trwają, zapewniał w RMF24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Polska, przypomnijmy, zaproponowała wymianę partnerską. W zamian za przekazanie samolotów MiG-29 nasz kraj miał otrzymać od Ukrainy technologie dronowe.
2: Jesteśmy gotowi przekazać te samoloty nawet jutro, wtedy kiedy Ukraina przekaże swoje technologie.
3: I Ukraińcy nie przekazują nam tych technologii, mówią, że przekażą nam, jak my wyremontujemy samoloty. Czy ja dobrze rozumiem?
2: Odbiorą te samoloty, jeżeli one zostaną zmodernizowane. I tu pojawia się znak pytania, no bo na pewno my modernizować ich nie będziemy.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z wiceszefem resortu obrony do przesłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. Do francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostanie wezwany ambasador Rosji w związku z cyberatakami wymierzonymi we Francję oraz w inne kraje europejskie, także w Polskę. Szef resortu dyplomacji Jean-Noël Barrot zaznaczył, że za tą kampanią stoją rosyjskie służby specjalne. Minister nie wskazał jednak, kiedy doszło do tych ataków. Zapowiedział, że wprowadzi sankcje wobec osób i podmiotów odpowiedzialnych za cyberataki na przestępstwa i ministerstwa, których celem jest sabotaż i szpiegostwo.
4: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
1: Film Michael o życiu Michaela Jacksona przeszedł do historii kina. To pierwszy film biograficzny, który przekroczył granicę miliarda dolarów wpływów z kin na całym świecie. Ta produkcja wyprzedziła dotychczasowych rekordzistów, czyli Bohemian Rhapsody i film Oppenheimer. A za chwilę w radiu RMF24 Nauka. Sprawdzimy, jakie są nowe ustalenia naukowców w sprawie pochodzenia życia na Ziemi.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 21 minut będzie godzina 12. Godzina 12 w poniedziałek 13 lipca. My już wiemy, no prawie wiemy, jak powstało życie. Naukowcy z Uniwersytetu Notre Dame w USA dokonali przełomowego odkrycia, które może pomóc rozwiązać jedną z największych zagadek biologii.
1: Odpowiedzieć na pytanie, jak życie na Ziemi mogło powstać i przetrwać w czasach, gdy nie istniały jeszcze białka i DNA i tak dalej.
0: Otóż to Grzegorz Jasiński razem z nami. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Grzegorz.
1: Dobry.
0: Te doniesienia zostały ogłoszone niespełna godzinę temu. No i to czego prawda. Się dowiadujemy, powiedz.
1: No, autorzy pracy przypominają, że współczesne komórki opierają swoje funkcjonowanie na skomplikowanej współpracy DNA i białek. DNA przechowuje informację genetyczną, a białka odpowiadają za odczyt, replikację, naprawę. Do tej pory nie było jednak odpowiedzi na pytanie, co było pierwsze, która z tych cząsteczek pojawiła się jako pierwsza. No i według właśnie ogłoszonych wyników badań odpowiedzią na to może być tak zwana hipoteza świata RNA, według której to właśnie RNA, prostsza, jednoniciowa cząsteczka, zdolna zarówno do przechowywania informacji, jak i katalizowania reakcji chemicznych, była pierwotnym nośnikiem życia. Teoria nie była nowa, ale pojawiły się argumenty za tym, że jest prawdziwa.
0: Jakie to argumenty?
1: Zespół badawczy pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu Notre Dame we współpracy z badaczami University of Chicago, Uniwersytetu Harvarda i tak dalej, zbadał, w jaki sposób pierwotne organizmy mogły chronić i naprawiać swój materiał genetyczny, zanim jeszcze właśnie pojawiły się białka i DNA. Kluczowym elementem tych badań było stworzenie specjalnej cząsteczki RNA, zwanej ribozymem, która potrafi rozpoznawać i naprawiać uszkodzone fragmenty RNA. I opracowany przez naukowców ribozom działa jak taki molekularny klej, który potrafi łączyć ze sobą przerwane fragmenty RNA. Co istotne, ribozym ten wyjątkowo selektywnie rozpoznaje charakterystyczny znak uszkodzonego RNA, czyli obecność na końcu grupy fosforanowej, w przeciwieństwie do tego, że nieuszkodzone sieci RNA kończą się grupą hydroksylową. Dzięki tej selektywności ribozym potrafi skutecznie identyfikować i naprawiać tylko te fragmenty, które faktycznie wymagają interwencji.
0: To mechanizm kluczowy do tego, żeby życie w ogóle mogło się rozwinąć, tak?
1: Zdaniem naukowców taki mechanizm mógł istnieć już na najwcześniejszych formach życia, umożliwiając naprawę uszkodzeń powstałych na skutek działania różnych środowiskowych czynników. To były brutalne czasy, więc mogło być wysoka temperatura, zmiany pH i tak dalej. No bez takiego systemu naprawczego każda utrata informacji genetycznej mogłaby praktycznie doprowadzić do wyginięcia jakichś tam organizmów. Do tej pory problemem w badaniach nad początkami życia był brak takich współczesnych organizmów, które opierałyby się wyłącznie na RNA. No więc, żeby odtworzyć te scenariusze sprzed miliardów lat, naukowcy wykorzystali metodę sztucznej ewolucji in vitro i to polegało na selekcjonowaniu spośród miliardów cząsteczek RNA tych, które wykazują pożądane właściwości. No, proces wymaga nie tylko wiedzy, ale i odrobiny szczęścia. Nie zawsze udaje się uzyskać oczekiwane rezultaty. Czasem odkrycia są zupełnie nieoczekiwane. No i według tego, czego się dowiadujemy, tak było i tym razem. Zespół badawczy początkowo próbował zmodyfikować znane ribozymy, ale niespodziewane wyniki eksperymentów skłoniły ich do dalszych analiz. No i te zaowocowały odkryciem zupełnie nowego mechanizmu naprawy RNA.
0: A to odkrycie może mieć też inne zastosowania.
1: Tak, bo to nie tylko chodzi o fundamentalne znaczenie dla zrozumienia początków życia na Ziemi, ale też otwiera nowe perspektywy w dziedzinie biotechnologii, medycyny. Uszkodzone RNA występuje powszechnie podczas na przykład infekcji wirusowych albo w niektórych nowotworach. Standardowe techniki sekwencjonowania RNA nie zawsze pozwalają na wykrycie tego, no i wynika to z tego, że te chemiczne znaczniki, których używamy, nie są w stanie przyłączyć się do tych przerwanych nici RNA. No i ten nowo odkryty ribozym dzięki swej selektywności wobec właśnie tych uszkodzonych fragmentów może umożliwić ich izolację, analizę, może pozwolić lepiej zrozumieć rolę uszkodzeń RNA w rozwoju chorób. No, zespół badawczy już zapowiada, że pracuje nad optymalizacją efektywności działania tego ribozymu, poszerzeniem zakresu jego zastosowań. No możemy się to spodziewać wiadomości i z dziedziny takiej fundamentalnej nauki podstawowej, no i może i medycyny.
0: Grzegorz, bo to zabrzmiało trochę sensacyjnie, te informacje, które przyniosłeś do nas do studia. Myślisz, że to może być takie odkrycie na miarę Nobla?
1: To wszystko zależy oczywiście, do czego ono doprowadzi, ale nie możemy tego wykluczać. Tylko pamiętajmy, na Nobla zwykle trochę się czeka, więc nie spodziewajmy się takich nagród już w ciągu roku czy dwóch.
0: Czyli przed faktami nie zdążymy?
1: Przed tymi faktami nie.
0: Grzegorz Jasiński razem z nami w Radiu RMF 24.
1: Dziękujemy.
0: Za 16 minut będą fakty, za 16 minut będzie południe oczywiście, ale zanim dojedziemy do faktów, to jeszcze zabierzemy was na najpiękniejsze trasy kolejowe w Europie. To jest nasz wakacyjny cykl. Gdzie teraz będziemy? Zabieramy was do Włoch.

0: Radio RMF24, to jest poniedziałek wakacyjny, jeszcze przed nami południe, bo do południa zostało nam 9 minut, ale zabieramy Was oczywiście w naszym wakacyjnym cyklu na najpiękniejsze trasy kolejowe na Starym Kontynencie. Dzisiaj pora na włoskie Cinque Terre na zachodnim wybrzeżu liguryjskim. Trasa ma ledwie 19 km, ale łączy 5 miejscowości i w ramach jednego biletu za drobne 30 euro można wsiadać i wysiadać do pociągu nieograniczoną ilość razy. W taką podróż wybrała się nasza wysłanniczka do Italii, Martyna Czerwińska. I powiedz, Martyna, do jakich miejscowości nas dzisiaj zabierasz?
1: To jest Reggio Maggiore, Manarola, Conghiglia, Vernazza oraz Montegrasso El Mare. Ja dziś zamierzam odwiedzić wszystkie 5. Odległości między stacjami nie są wielkie. Przejazd zajmuje dosłownie kilka minut. W godzinach szczytu jest ciasno, ale wiem, że w godzinach popołudniowych, wieczornych jest już dużo przestrzeni. Widoki są właśnie z perspektywy pociągu nieziemskie. Co prawda większość trasy pociąg pokonuje w tunelu, ale kiedy w końcu wyłania się z tej czarnej dziury, to oczom turystów ukazuje się przepiękny widok na Morze Ligurijskie, ale także na te kaskadowo ułożone domy na skałach. To robi naprawdę ogromne wrażenie. Są tu turyści z całego świata, ale także wielu Polaków. Posłuchajmy, co mi powiedzieli.
2: No jest naprawdę cudownie. Przede wszystkim te widoki, czysta woda, słoneczko świeci, więc naprawdę polecamy.
1: Będziecie dzisiaj tylko spacerować, czy także plażować? Bo widzę, że tutaj na skałach wiele osób korzysta także z wody.
2: No dzisiaj niestety nie jesteśmy przygotowani na to, żeby plażować, więc jesteśmy nastawieni tylko na spacery, zwiedzanie i na dobre jedzenie.
1: Po drodze na tej trasie kolejowej jest 5 miejscowości. Wy wszystkich zamierzacie się zatrzymać?
2: Tak, dzisiaj zwiedzamy wszystkie po kolei i potem wracamy do miejsca docelowego.
1: Wygodne buty są?
2: Tak, oczywiście.
1: Skąd jesteście w ogóle?
3: Jesteśmy spod Poznania, z miejscowości Dopiewiec. W ogóle w Toskanii jesteśmy już któryś raz, będzie 4. lub 5. W Cinque Terre nie byliśmy nigdy i naprawdę polecam, warto tutaj przyjechać.
1: Bo?
3: Jest pięknie.
1: Ten upał doskwiera, czy dajecie sobie radę?
3: Nie, upał to jest to, czego potrzebujemy. Nie to, co jest w tej chwili w Polsce.
1: Mówi się, że ten pociąg nie jest tylko środkiem transportu, ale atrakcją samą w sobie. Kiedy wynurza się z tych tuneli, przed oczami podróżnych rozpościera się widok albo na wybrzeże, albo właśnie na te miasteczka. Już tego skosztowaliście i jak? Faktycznie tak dobrze, jak mówią?
3: Tak, potwierdzam. Co prawda przyjechaliśmy tylko jeden przystanek z La Spezia do Rio Maggiore. Głównie trasa w tunelu, ale pomiędzy tymi tunelami widoki są przepiękne.
0: No zazdrościmy, rzecz jasna. Wsiadła do włoskiego pociągu, nie byle jakiego, Martyna Czerwińska. Do tej włoskiej malowniczej linii nad Morzem Liguryjskim jeszcze będziemy wracać w Radiu RMF 24 w ramach naszego wakacyjnego cyklu. Najpiękniejsze trasy kolejowe w Europie. Fakty u nas za 6 minut.

0: Tu Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: No i punktualnie południe, a to oznacza czas na wizytę w Studiu Faktów. Razem z nami Ewa Kwaśny. Dzień dobry, Ewa.
1: Jutro ruszają ekshumacje na Wołyniu. Badacze szukają szczątków ponad 300 ofiar rzezi w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Europoseł PiS Michał Dworczyk domaga się przeprosin od wiceministra Cezarego Tomczyka. Za co konkretnie, o tym dziennikarz RMF FM. W Lublinie wielkie problemy kierowców, powodem remonty drogowe.
2: 40 minut tutaj już czekamy na pewno.
1: Jest 12. Jutro mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu. Chodzi o dawne wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, znajdujące się obecnie w gminie Riwne w powiecie kowelskim, gdzie w kwietniu podczas prac poszukiwawczych odnaleziono szczątki ponad 650 osób. Fakty w południe otwiera reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
3: Dzień
1: witaj.
3: Dobry.
1: Magdo, badacze szukają jeszcze szczątków ponad 300 osób.
3: Mieszkańcy tych dwóch leżących obok siebie miejscowości zostali wymordowani w ramach tej samej akcji jednego dnia. Ze źródeł wynika, że zginęło wtedy ponad 1050 osób. Badacze będą ich szukać w dwóch jamach. Nie wiadomo na razie, jakiej są głębokości. Jedna z nich ma 15 metrów kwadratowych powierzchni.
4: Więc możemy się tam spodziewać 30, 50 albo 150 osób. Trudno powiedzieć. Dopiero się wszystko okaże, jak pracę rozpoczniemy.
3: Powiedział mi ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Polska grupa wyjeżdża dziś na Ukrainę, a jutro rano ma się rozpocząć ekshumacja pierwszych szczątków z mogił. Prace mają potrwać do 7 sierpnia. IPN złożył wniosek o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w Hucie Pieniackiej, ale do tej pory nie otrzymał odpowiedzi.
1: Jeśli wiceminister Tomczyk mnie nie przeprosi za swoje słowa, to pozwę go do sądu, zapowiada były szef kancelarii premiera, europoseł PiS Michał Dworczyk. Chodzi o wypowiedź Cezarego Tomczyka z porannej rozmowy w RMF FM. Na linii teraz nasze sejmowe studio. Łączymy się z Kacperem Wróblewskim. Witaj.
5: Dzień dobry.
1: Kacprze, za jakie dokładnie słowa polityk domaga się tych przeprosin?
5: Chodzi o komentarz Tomczyka do naszej informacji o tym, że Dworczyk przegrał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 4 postępowania dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, co ma związek z tak zwaną aferą mailową.
6: Ktoś te maile wysyłał i robił to Michał Dworczyk ze swojej niezabezpieczonej skrzynki, załączając tam informacje niejawne.
5: To jest kłamstwo, uważa europoseł PiSu.
7: Mam nadzieję, że wycofa się z tego kłamstwa i przeprosi, bo jest to ordynarne kłamstwo, co powiedział pan minister Tomczyk. Natomiast jeśli tego nie zrobi, to oczywiście tak, złożę pozew.
5: Usłyszałem od Michała Dworczyka, który potwierdził jednocześnie, że dostęp do informacji niejawnych odebrano mu na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Uwaga kierowcy, wielki korek na wjeździe do Lublina od strony Rzeszowa. Wszystko z powodu ruchu wahadłowego wprowadzonego od dzisiaj na Alei Kraśnickiej koło pętli Węglin-Wróbla. Kierowcy tracą dużo czasu.
8: A chyba ze 40 minut.
2: 40 minut tutaj już czekamy na pewno.
9: Prace drogowe, 5 tygodni tak ma być.
2: O jeny, to współczuję tym osobom, które będą jechały do Lublina i czekały.
10: Syn miał do lekarza i nie zdążymy, aby tyle, że zapłacimy i wrócimy do domu.
9: Długo pani czeka?
10: No już ponad godzinę.
1: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. A późnym popołudniem będzie jeszcze trudniej. Od 17 całkowicie zamknięta dla ruchu będzie jezdnia Alei Kraśnickiej w stronę centrum, od Poczekajki do Głębokiej.
11: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
1: Dziś zabieramy Was w podróż na jedną z najpiękniejszych tras kolejowych w Europie, Cinque Terre we Włoszech. Ma zaledwie 19 kilometrów, ale biegnie wzdłuż wybrzeża i łączy 5 malowniczo położonych miejscowości. Te widoki co roku przyciągają miliony turystów z całego świata, także z Polski. Nasza wysłanniczka Martyna Czerwińska dojechała już do pierwszej wioski, Manaroli. Martyno, jak jest na miejscu?
12: Przede mną kolorowe domy, które kaskadowo opadają ze stromych klifów prosto do Morza Ligurijskiego. Na skałach, o które obijają się fale, mam nadzieję, że to słyszycie, wylegują się w słońcu turyści i już rozumiem, skąd te tłumy w pociągu. Widok jest naprawdę nieziemski. Obok mnie pani Justyna i pan Maciej, którzy przyjechali do Cinque Terre spod Poznania. Było warto?
13: Tak, oczywiście. No jest naprawdę cudownie. Przede wszystkim te widoki, czysta woda, słoneczko świeci.
14: W Cinque Terre nie byliśmy nigdy i naprawdę polecam, warto tutaj przyjechać. Jest pięknie.
12: Pociąg odjeżdża dosłownie co kilka minut i kursuje między 5 miasteczkami. Mój kolejny przystanek to Vernazza.
1: No to Martyno, miłej podróży, ale na trasę Cinque Terre wrócimy jeszcze dzisiaj w Faktach. Ja zapraszam już na Fakty o 13:00. W nich będzie m.in. o nowej wersji filmowego przeboju Uwolnić Orkę.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A co do godziny 13 w Radiu RMF 24 będzie sporo o utrudnieniach remontowych. Gdzie uważać, a gdzie w ogóle nie pakować się samochodem, bo szkoda waszego czasu i nerwów. Wiadomo, remontować trzeba, bo potem będzie piękniej, ale teraz może boleć. Będziemy też mówić o sprawie peletu. Do sezonu grzewczego wiem, jeszcze daleko, ale zapobiegliwi już pewnie rozglądają się za dobrą ofertą. A jak południe? To oczywiście wizyta w naszym sejmowym studiu, a tam nasz reporter Kacper Wróblewski i jego goście. Dzisiaj Kacper zaprosił Anitę Kucharską-Dziedzic.

0: 12 minut po godzinie 12 nasze sejmowe studio, studio radia RMF 24 i RMF FM. Kasper Wróblewski, jego gość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a z nami jest Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry.
1: Jutro Polska 2050 organizuje okrągły stół, temat ochrona zdrowia. Czy Lewica się wybiera na to spotkanie?
2: Ja jeszcze nie wiem, jaka jest decyzja przewodniczącej klubu, jak odpowie na to zaproszenie. Natomiast chyba nie mamy wątpliwości, że temat reformy ochrony zdrowia, systemu ochrony zdrowia jest w tej chwili tak gorącym tematem, a już mamy taki okres prekampanijny, bo za rok z niewielkim okładem już są wybory, więc myślę, że w tej chwili takich dyskusji o tym, co zrobić z ochroną zdrowia, będzie coraz więcej.
1: Późno już na dyskusję?
2: No, dlatego...
1: Bo minister zdrowia też zaprezentowała założenia, ale tak, nie ma konkretnej
2: zaprezentowała
1: ustawy.
2: Zaprezentowała założenia. Bardzo się cieszymy, że w tych założeniach są też uwzględnione propozycje Lewicy, bo my już o naszym projekcie systemowej zmiany w finansowaniu ochrony zdrowia, takiej naprawdę rewolucji, która przyniesie oszczędności statystycznemu pacjentowi, natomiast będziemy mieli podatek, chcielibyśmy mieć podatek zdrowotny zamiast składki zdrowotnej i partycypację w finansowaniu ochrony zdrowia także przez firmy. Także
1: ale chcielibyście ten podatek zdrowotny wprowadzać przez ustawę, która, nie wiem, trafi na rząd, czy bez względu na to, co się pojawi na tym rządzie, złożycie swoją ustawę?
2: Jesteśmy w koalicji, więc przede wszystkim i dlatego też o tym mówiłam przed chwileczką, mówiąc o okrągłym stole, że to są też uzgodnienia dotyczące koalicji, bo my jesteśmy elementem koalicji, więc przekonujemy koalicję do pomysłów, które ma Lewica i mamy zarówno taki, również ten pomysł podatku zdrowotnego zamiast składki zdrowotnej, o którym już mówimy naprawdę długo, ale także mamy te punktowe pomysły na zmianę sytuacji, przede wszystkim pod kątem dobra pacjenta, ale także finansów publicznych. Część z tych pomysłów pani ministra Sobierańska-Grenda uwzględniła. Liczymy na to, że uwzględni je wszystkie, bo to są naprawdę dobre pomysły i myślę, że chyba takie oczekiwanie na społeczne jest duże, żeby i system cały reformować, naprawiać, zmieniać, żeby zapewnić stabilne finansowanie, żeby odwrócić na przykład to, co zrobił PiS, czyli brak tej dopłaty z budżetu państwa do budżetu NFZ-u. No i żeby uszczelniać sam system i niwelować pewnego rodzaju patologie, które sprawiają, że my się dowiadujemy o kolejnych skandalicznych historiach, które są historiami jednak jednostkowymi, ale obciążającymi cały system i ludzi w tym systemie pracujących.
1: Jutro tu w parlamencie okrągły stół. Dziś z tego, co tutaj już słychać na korytarzach w Sejmie o 13:00, spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami wszystkich ugrupowań. Na to spotkanie zaprasza Jolanta Sobierańska-Grenda. Czy takie działania, no bo Donald Tusk w ubiegłym tygodniu, jak zapowiadał, że minister zdrowia ma coś przedstawić, mówił w trybie pilnym, no i na razie się nic nie dzieje, nic pilnego.
2: Procedura jest mniej więcej taka, że spotykają się liderzy, uzgadniają kierunkową zmianę w ramach jakiegoś tam elementu polityki państwa.
1: A wygracie z lekarzami? Bo lekarze mówią, że żaden rząd z lekarzami nie wygrał.
2: Wie pan, to nie jest jakaś wojna, bo my nie walczymy z lekarzami. To było wyjątkowo nieszczęśliwe sformułowanie. My nie walczymy z lekarzami. My walczymy z przedstawicielami środowiska, którzy traktują dobro publiczne i publiczne pieniądze w sposób nieuprawniony, nadmiarowo korzystają i sprawiają, że coś, co było kiedyś skandalicznym sformułowaniem, przypomnę to sformułowanie z czasów początków rządów pisowskich, pokaż lekarzu, co masz w garażu. Dzisiaj my sobie przypominamy i ono już nie budzi w tej chwili to sformułowanie. Nie wzbudziłoby, gdyby dzisiaj padło. Nie wzbudziłoby oburzenia społecznego. Więc to jest wojna nie z lekarzami, nie z całym środowiskiem, tylko to jest wojna z jego pewnymi przedstawicielami, dla których chciwość stała się nadrzędnym elementem, powiem w cudzysłowie, misji lekarskiej.
1: Drugi próg podatkowy. Ten temat powraca cały czas. Dzisiaj, z tego co mi się wydaje, ma być spotkanie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która mocno ten temat jakoś forsuje, z Andrzejem Domańskim, ministrem finansów. Pamiętam, jakieś kilka tygodni temu pani kolega z klubu Tomasz Trela powiedział tutaj w tym studiu, że rozmowy w koalicji trwają na ten temat.
2: Bo rozmowy rzeczywiście w koalicji trwają, natomiast ministrowie...
1: Będzie jakaś rządowa ustawa, myśli
2: ministrowie,
1: pani?
2: Ministrowie, ja myślę, że się to powinno zakończyć jakimś wspólnym stanowiskiem rządu, bo jeżeli pani ministra zapowiedziała pewne zmiany, no to to są zmiany nie tylko w rozporządzeniach, ale to są zmiany też, które powinny mieć charakter ustawowy, bo pytanie jest, na ile one są daleko idące. Niektóre można załatwić rozporządzeniami, niektóre trzeba załatwić zmianami ustawowymi. Takie rozmowy na poziomie rządowym, na poziomie koalicyjnym trwają. Natomiast jeżeli ministrowie wybierają się do pana Domańskiego, to zwykle wybierają się, żeby rozmawiać o polityce własnego resortu. Więc trudno im powiedzieć, czy pani ministra Pełczyńska-Nałęcz rozmawiała z panem Domańskim o kwestiach własnego resortu, czy o kwestiach szerszych, bo te szersze, to jeżeli jest jakaś propozycja, no to one są, te propozycje, omawiane na poziomie liderów całej koalicji.
1: Premier Donald Tusk w weekend zapowiedział, że powstanie mur pamięci, który uhonoruje ofiary rzezi wołyńskiej. Bardzo dobrze, że taki mur powstanie, tylko ja się tak zastanawiam, czy to nie jest też odpowiedź na ten panteon narodowy, który zapowiada Ukraina, i czy tu już też nie wchodzimy po prostu w politykę tylko i wyłącznie.
2: Pamięć jest rzeczą szalenie ważną i myślę, że to, że upamiętniamy ludzi, którzy... trudno powiedzieć, że spoczęli w bezimiennych grobach.
1: Jasne.
2: Bo oni zostali przysypani, zakopani gdzieś tam ukradkiem, niezgodnie z naszą, myślę, nie tylko polską, ale europejską tradycją w traktowania szczątków ludzkich z szacunkiem i z godnością. Więc myślę, że takie wszystkie te formy upamiętniania tych ludzi, przywracania pamięci, to jest bardzo dobry pomysł. Zwłaszcza,
1: ja też się pod tym podpisuję.
2: Zwłaszcza, że jest to pomysł, który absolutnie nie wzbudza nienawiści, tylko wzbudza współczucie i empatię. I myślę, że teraz to, że mamy te kolejne ekshumacje na Ukrainie, to jest ten sposób, który będzie najbardziej skuteczny, żeby Ukraińcy stanęli w prawdzie i przyjęli do bolesnej świadomości jednak fakt, że ich bohaterowie nie byli tylko bohaterami, że wśród nich zdarzali się zbrodniarze. I myślę, że to będzie bardzo trudne, tak jak i dla Polaków było trudne przyjęcie do wiadomości, do pamięci historycznej, że wśród tych wszystkich bohaterów, którzy na przykład ratowali Żydów, poświęcali życie własne, żeby ratować swoich żydowskich sąsiadów, zdarzali się i tacy, którzy uczestniczyli w mordach albo uczestniczyli w rabunkach mienia, które po tych ich sąsiadach żydowskich pozostało. To jest bolesna prawda dla każdego narodu, ale historia nigdy nie jest czarno-biała i są zawsze wśród ogółu społeczeństwa jednostki, które temu społeczeństwu czy temu narodowi przynoszą wstyd. I dzisiaj Ukraińcy, myślę, obserwując to, co się dzieje z ekshumacjami, widząc kolejne zwłoki, kolejne szczątki wydobywane z ukraińskiej ziemi, do nich ta bolesna prawda dotrze i myślę, że ona się powinna zakończyć taką formą pojednania, która już się między innymi dokonała między Polakami a Niemcami.
1: A lewica poprze ten projekt prezydencki zrównujący banderyzm z faszyzmem?
2: Banderyzm w faszyzmie trudno się doszukiwać czegoś, co było absolutnie pozytywne. W banderyzmie też trudno się doszukiwać. Natomiast teraz pytanie, czy banderyzm mamy, czy to jest jakaś idea, tak? Czy banderyzm to jest kwestia pochodzenia od nazwiska Bandery? Pytanie, czy Bandera, czy banderowcy, kogo obwinić? To są pewne kalki historyczne, które pokazują, pokazują pewne pułapki także tego, kiedy za ocenianie historii biorą się nie historycy, ale biorą się politycy. Oni będą chcieli, czy część z tych polityków zawsze chce wykorzystać politycznie historię, co jest nieszczęściem.
1: Prezydent jest historykiem.
2: Prezydent jest historykiem, ale myślę, że jest w ostatnich latach bardziej politykiem niż historykiem. Niestety, wolałabym, żeby też z racji funkcji, którą pełni, bo to Aleksander Kwaśniewski mówił, przecież położył bardzo wielkie zasługi w tej kwestii upominania się o historię polsko-ukraińską i ta wizyta, prawda, jego razem z prezydentem Kuczmą, to były takie gesty, które umożliwiły w ogóle rozmowę na poziomie politycznym, nie tylko historycznym, o tej bolesnej historii, więc ja bym chciała, żeby się pan prezydent Nawrocki, zamiast iść tą własną drogą, która jest drogą schlebiania tym, którzy na nienawiści budują politykę, poszedł raczej drogą Aleksandra Kwaśniewskiego, czyli myślał nie tylko jak przeszłość wykorzystać dla zwiększenia słupków popularności, ale jak przeszłość wykorzystać do budowania lepszej przyszłości.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: My również bardzo dziękujemy. Kacper Wróblewski i nasze sejmowe studio Radio RMF 24. 24 minuty po godzinie 12. To oznacza, że do faktów zostało 6 minut.

27 minut po godzinie 12 jeszcze przed faktami o niepokojących sygnałach, które do nas dochodzą z Francji. Tam kilkuset strażaków wciąż walczy z pożarem. Z pożarem leżącego na południe od Paryża lasu w okolicach Fontainebleau. To jest największy kompleks leśny obok francuskiej stolicy. Wiecie doskonale, że są problemy i z podróżowaniem po autostradach i problemy z kursowaniem pociągów właśnie w związku z tym pożarem. Francuskie władze nie wykluczają, iż doszło do umyślnego podłużenia ognia. W promieniu 1000 metrów doszło do 10 zarzewi ognia. Tak powiedział minister spraw wewnętrznych Francji, Laurent Nunez. Zatrzymano już 44 osoby podejrzane o umyślne spowodowanie pożaru. Dużo, 44 osoby. Łącznie 58 departamentów francuskich, a więc ponad połowa objętych jest w poniedziałek pomarańczowym alertem z powodu ryzyka pożarów. Ten pomarańczowy alert jest niższy o 1 stopień, ledwie 1 stopień od najwyższego czerwonego ostrzeżenia. RMF 24.

0: 12.30, czas na fakty. Razem z nami Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Rozmowy będą dotyczyć m.in. zawieszenia broni i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Dziś w Paryżu spotkanie tzw. koalicji chętnych. To grupa państw wspierających Ukrainę w jej konflikcie z Rosją. W spotkaniu weźmie udział także szef polskiego rządu Donald Tusk. Przywódcy będą rozmawiać także o współpracy w kwestii obrony powietrznej. Znany był z takich produkcji jak Peaky Blinders, Park Jurajski czy Fortepian. Świat żegna nowozelandzkiego aktora Sama Neela. Zmarł dziś w Sydney w wieku 78 lat. Zmagał się z nowotworem krwi.
2: Był to naprawdę bardzo ciepły człowiek, który interesował się drugą osobą. Nigdy nie dał po sobie poczuć, że jest zmęczony. Zawsze dawał dziennikarzowi tyle czasu, ile było potrzeba. Angażował się w rozmowę. Nie, był po prostu fantastyczny. Zresztą chciałbym przypomnieć, że on także wystąpił w dwóch polskich produkcjach. W Opętaniu Andrzeja Żuławskiego oraz u Krzysztofa Zanussiego w jego filmie poświęconym Janie Pawłowi II.
1: Mówił na antenie radia RMF24 Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl. O śmierci aktora poinformowała jego rodzina. O twórczości i życiu osobistym Sama Neela przeczytacie więcej na naszej stronie internetowej rmf24.pl.
3: Więcej sportowych emocji na www.rmf24.pl.
1: Iga Świątek niestety spadła w rankingu WTA na 8 miejsce. Do tej pory zajmowała 3. lokatę. Polka przegrała jednak w 3. rundzie wielkoszlemowego turnieju w Londynie, ulegając filipińskiej tenisistce Aleksandrze Eli. Liderem tabeli WTA wciąż jest Białorusinka Aryna Sabalenka. Jej przewaga jednak nad drugą Kazaszką Jeleną Rybakiną znacznie zmalała. Druga z najlepszych Polek, Maja Chwalińska, zajmuje 22. lokatę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

można sobie pogwizdywać oczywiście, pod warunkiem, że ktoś nie jeździ po krakowskich ulicach. Trudny poniedziałek. Wiem, że trudny poniedziałek dla wszystkich kierowców i dla wszystkich pasażerów. Do całej listy remontów można sobie dopisać jeszcze kolejne, jeżeli ktoś taką prowadzi. O, chętnie byśmy zobaczyli. Na tej liście od dzisiaj przebudowa ulicy Majora na Prądniku Czerwonym oraz Aleja Przyjaźni w Nowej Hucie i właśnie tam

0: Zaparkował nasz wóz satelitarny i nasz reporter Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: No to jak będzie wyglądał ten remont? Opowiadaj w takim razie. Zestaw nas z tymi bolesnymi faktami.
1: Zestawię, mam tę listę przygotowaną, wszystko sobie zapisałem. Tutaj na Alei Przyjaźni prace będą prowadzone na odcinku od Alei Róż do Alei Solidarności. Na razie dla kierowców na szczęście niewiele się zmienia, bo w pierwszym etapie wyłączono tylko miejsca parkingowe i te roboty obejmą sieć wodociągową. Miejsca parkingowe będą wyłączone do 20 lipca, a kolejne zmiany zarząd dróg ma ogłaszać na bieżąco. Dziś, tak jak mówiłeś, zaczęły się też prace na ulicy Majora, to jest prątnik czerwony i to jest nieco mniejsza ulica, ale ważna, osiedlowa, którą kursowało mnóstwo autobusów komunikacji miejskiej. 5 linii jeździ objazdami. 105, 184, 199, 405 i 610. Te roboty potrwają do czwartkowego popołudnia. Od środy natomiast czekają nas prace przy ulicy Architektów. Tam kierowcy muszą liczyć się z lokalnymi zwężeniami na wysokości osiedla na Stoku.
0: No to jak się spóźnię do roboty w Krakowie, to rozumiem, i jechałem z prądnika, to mogę powiedzieć, że to wszystko przez roboty na Majora. To jeszcze Maciej, powiedz o tych remontach, które się już w tej chwili dzieją w mieście.
1: No niestety, największe utrudnienia w tym momencie mamy z pewnością w dzielnicy Grzegórzki, bo tutaj mamy remont mostu Kotlarskiego, o którym już mówiliśmy w Radiu RMF24. Ważna przeprawa nad Wisłą, tam jeździmy jednym pasem w obu kierunkach. Do tego trzeba jeszcze przejechać przez torowisko, jest sygnalizacja świetlna, a tej okolicy mamy też przebudowę ulicy Grzegórzeckiej, no i w tym rejonie korki to już codzienność. Most Kotlarski będzie remontowany całe wakacje, Grzegórzecka do 15 sierpnia. Do tego mamy jeszcze przedłużającą się budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Od kilku dni tramwaje nie kursują od Ronda Mogilskiego do Ronda Czyżyńskiego.
2: Wepniemy się po prostu naszą infrastrukturą do istniejącej w tym wcześniej wymienionym ciągu. Planujemy pracę przez 4 dni, czyli jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, warunki atmosferyczne także będą sprzyjać. Ruch tramwajowy powinien być z powrotem uruchomiony od pierwszych kursów porannych w środę 15 lipca.
1: Tak wyjaśnił mi Wojciech Janosz, kierownik budowy z firmy Gulermak. W związku z tymi pracami mamy tam zastępcze linie tramwajowe i autobusowe. No i jeszcze dodam na koniec, że mamy pracę w Krakowie na Piastowskiej, to jest koło Błoń, oraz na skrzyżowaniu pod Bagatelą. Tyle.
0: Nie zdążyłem zapisać, od razu ci powiem.
1: Zaraz mnie to przerwie. SMS-em.
0: Ale rozumiem, że to nie jest koniec problemów.
1: Tak, no niestety nie, bo jeden z tych trudniejszych remontów w Krakowie zaplanowano nam na sierpień. Wtedy zwężony zostanie wiadukt w ciągu Alei 29 listopada. Aleja 29 listopada to jest wjazdówka do Krakowa od strony Warszawy i prowadzi do centrum.
2: Krótko mówiąc, te prace tam będą wykonywane po prostu połówkowo. Wcześniej przed wiaduktem samochody zostaną skierowane czy to w stronę ulicy Słowackiego, czy to w stronę ulicy Opolskiej. Będą skierowane na jeden pas ruchu i kierowcy normalnie pokonają ten wiadukt, mając do dyspozycji po jednym pasie ruchu zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Zapewne będzie to tak, że przez pół miesiąca będziemy robić jedną stronę, a przez drugie pół miesiąca drugą stronę. W każdym razie całość prac zamknie się w miesiącu sierpniu.
1: Tak mówił mi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Wymiana asfaltu i krawężników na Alei 29 listopada zacznie się 10 sierpnia. Ta naprawa była już zapowiadana od kilku tygodni i to jest odpowiedź na liczne skargi kierowców, ale też na interwencje radnych.
0: Ja wszystko rozumiem, ale Maciej, twoim zdaniem oni zdążą w ogóle przed końcem wakacji?
1: Mam wrażenie, że może być problem.
0: Może być problem. Też mi coś...
1: Dużo.
0: No więc właśnie, coś mi się tak wydaje. No niestety, musimy się na razie uzbroić w cierpliwość i musimy jechać spokojnie i cierpliwie po ulicach Krakowa. O tym wszystkim opowiadał Maciej Sołtys w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za 17 minut pierwsza.

0: Ja wiem, że dzisiaj 13 lipca, ja wiem, że dzisiaj poniedziałek, ja wiem, że środek wakacji, ale zapobiegliwi już myślą o tym, czym ogrzewać dom, szczególnie jeżeli macie system ogrzewania na pelet. A są z tym problemy. Czy będzie więcej peletu? Jak Ministerstwo Klimatu i Środowiska reaguje na informacje o brakach? A wy piszecie do nas o tych brakach właśnie występujących, jeśli chodzi o dostępność peletu. W Radiu RMF 24 zajmujemy się palącym już latem tematem braków na rynku peletu. Razem z nami Beniamin Kobiak-Piłat, który zbiera informacje w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Beniamin, co mówi branża drzewna i meblarska? Bo rozumiem, że ona jest kluczowa w tym wszystkim.
1: One oczywiście biją na alarm, mówiąc, że drewna przerabianego w tartakach i zakładach stolarskich jest za mało. To sprawia, że jest za mało trociny, z której to produkowany jest pelet, bo tutaj przypomnijmy, najpierw drewno musi zostać przerobione, potem mamy ten odpad w postaci właśnie trociny i wtedy to dopiero powstaje pelet. Pojawia się sporo zastrzeżeń do Ministerstwa Klimatu i Środowiska właśnie w tej sprawie.
2: Musicie Państwo rozumieć, że ten sam surowiec, głównie są to produkty uboczne przemysłu tartacznego, jest wykorzystywany zarówno do produkcji płyt drewnopochodnych, jest wykorzystywany przez producentów papieru, ale także producentów peletu. Czyli jesteśmy w sytuacji, w której strumień surowca maleje, a zapotrzebowanie na ten surowiec rośnie. Rośnie dodatkowo, ponieważ to samo państwo, które ogranicza ilość surowca, buduje rynek poprzez na przykład system dopłat do pieców na pelet, stymuluje rozwój tego rynku. Widzimy, że ceny tego paliwa sukcesywnie rosną i już dzisiaj mamy historycznie najwyższe ceny peletu w Polsce, pomimo tego, że jesteśmy w okresie letnim i tak naprawdę to paliwo nie jest maksymalnie wykorzystywane. I paradoksem tej całej sytuacji jest to, że od 2 lat, w zasadzie od początku 2024 roku, kiedy pojawiły się pierwsze ograniczenia związane z pozyskaniem drewna w Polsce, alarmowaliśmy, że będzie to rodziło bardzo niebezpieczne skutki dla gospodarki i wzrost cen, w zasadzie nie udało nam się przebić szerzej do opinii publicznej. Dopiero właśnie problem z paliwem w postaci peletu uświadomił dla wielu Polaków, że rzeczywiście jest tu gigantyczny problem.
1: Mówił Wojciech Bezubik, wiceprezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych.
0: Beniamin, ale co na to wszystko Ministerstwo Klimatu i Środowiska? Bo wiem, że rozmawiałeś dzisiaj z Pauliną Henning-Kloską i co usłyszałeś?
1: Minister Klimatu i Środowiska powiedziała mi, w jaki sposób wytwarzany jest pelet. Taki miałem mały instruktaż właśnie tego, że najpierw jest ścinane drewno, potem jest to przerabiane, jest odpad, jest biopaliwo. Dodała też, że nie ma możliwości zwiększenia podaży surowca drzewnego. Padło sporo mocnych słów o powtarzanych przez branżę drewną kłamstwach i bajkach. A jak wyjaśniła mi tutaj właśnie Paulina Henning-Kloska, nie ma zwiększenia podaży surowca drzewnego, bo plany jego pozyskania ustalane są w prognozach wieloletnich. I tak jak usłyszałem, nagłe zwiększenie podaży mimo ustalonych już wcześniej tych planów na blisko 10 lat byłoby przekroczeniem uprawnień.
3: Pozyskanie drewna w lesie nie robi się według widzimisię ministra. Pozyskanie drewna w lesie robi się według planów urządzenia lasów, które tworzy się dla wszystkich nadleśnictw i dla wszystkich regionalnych dyrekcji, które to spinają. Na tej podstawie powstaje plan roczny dla całego przedsiębiorstwa gospodarczego Lasy Państwowe. I to z niego wynika, a nie z mojego widzimisię, ile drewna może pozyskać, bo Lasy Państwowe muszą odtwarzać w układzie stuletnim zasoby środowiskowe, przyrodnicze lasów państwowych, odtwarzając zasoby leśne. I z tego względu przyspieszenie pozyskania drewna podług planów urządzania lasów byłoby przekroczeniem uprawnień. Ja nie mogę tego tak po prostu zrobić.
4: I też niewiele by dało, bo najpierw musiałby to drewno przerobić.
3: I niewiele by dało, bo drewno najpierw trzeba przerobić, żeby powstał odpad, z którego możemy wyprodukować pelet. Pozyskane nadmiarowo drewno skończyłoby się tym, że wyjechałoby z kraju, nie byłoby żadnego odpadu po przetworzeniu i generalnie stworzenia peletu.
1: Usłyszeliśmy właśnie wyjaśnienia minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski.
0: No dobrze, to w takim razie jakie rozwiązanie proponuje ministerstwo?
1: Tutaj usłyszałem najpierw dość ogólnie, że potrzeba jest szukania rozwiązań. Problemem zdaniem ministerstwa jest między innymi zasysanie surowca, zasysanie biomasy przez elektrociepłownie pracujące właśnie na takich wielkich kotłach na biopaliwo, a z drugiej strony pojawiają się też argumenty dotyczące eksportu pelletu, bo zdaniem Pauliny Henik-Kloski ma wzrosnąć on w tym roku, choć w ubiegłym roku z danych, które uzyskałem od Izby Przemysłu Gospodarki Drzewnej, to blisko 97,5% polskiego pelletu zostało w Polsce i tutaj de facto zostało przepalone. Ministerstwo proponuje też szukanie zagranicznych rynków importu pelletu do Polski. Do tego coś tematu mi... na pewno będziemy wracać.
0: O, coś mi się wydaje, panie Beniaminie, że mogę się założyć o worek pelletu z pałą, że do tego tematu na pewno wrócimy. Dzisiaj mamy 13 dzień lipca do rozpoczęcia sezonu grzewczego. Jeszcze troszkę nam zostało. Coś mi w takim razie podpowiada, że tego tematu tak po prostu sobie nie przepalimy. Za 6 minut będą fakty na naszej antenie. Fakty o godzinie 13 oczywiście. Radio RMF 24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już jutro po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Czas na wizytę w studiu faktów, bo już godzina 13 na zegarze. Razem z nami Ewa Kwaśny. Zaczynajmy fakty.
1: Zapraszam. Gazprom nie płaci wielomilionowej kary za Nord Stream 2. Urzędy przerzucają się odpowiedzialnością. Po pijanemu kierował samochodem, na dachu którego siedziały 4 młode osoby i jedna osoba zginęła. Sprawca decyzją sądu trafi do aresztu. Jak pomóc zestresowanym studentom? Posłuchajcie o projekcie naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego Czworonogi na kampusie.
2: Instruujemy, żeby zwracali uwagę na zachowanie psa, na położenie uszu.
1: Jest 13. Co dalej z wielomilionową karą dla Gazpromu nałożoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Rosyjski koncern ma zapłacić 174 miliony złotych za nieprawidłowości przy budowie gazociągu Nord Stream 2. Jednak pojawił się problem z odebraniem tych pieniędzy, a urzędy przerzucają się odpowiedzialnością. Tym tematem zajmuje się dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, wyjaśnij, o co chodzi.
3: Ministerstwo Finansów tłumaczy, że chodzi o wątpliwości formalne. W egzekucji tej kary uczestniczy Urząd Skarbowy, w tym przypadku to Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Resort Finansów ma wątpliwości, czy w świetle prawa w takiej sprawie naczelnik urzędu może występować jako strona postępowania. Dylemat dotyczy tego, czy urząd ma interes prawny w wyegzekwowaniu kar od Gazpromu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekonuje, że interes prawny zdecydowanie jest. UOKiK oczekuje dalszych wyjaśnień z resortu finansów. A tymczasem ministerstwo w przesłanych nam wyjaśnieniach przekonuje, że postanowienie resortu w tej sprawie nie blokuje postępowania i nie ma wpływu na organ egzekucyjny, czyli w tym przypadku Urząd Skarbowy.
1: Jest 3-miesięczny areszt dla 17-latka, który pod wpływem alkoholu i bez uprawnień kierował Volkswagenem podczas wypadku w Mściszewicach na Kaszubach. Do tej tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Zginął 17-letni pasażer przewożony na dachu auta. Sprawcy grozi od 5 lat do 20 lat więzienia. Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosił to dzisiaj dyrektor generalny ESA i premier Donald Tusk. Co na to mieszkańcy stolicy?
4: Fajnie, że Warszawa jest rozpoznawana jako takie większe miasto europejskie.
5: Na co pan liczy, na jakie konsekwencje tego, że tutaj powstanie to centrum?
4: Nie wiem, chyba głównie na miejsca pracy tak naprawdę. To jest dla mnie najistotniejsze w tym momencie. A plus dodatkowo jest to jakiś prestiż na pewno dla Polski i dla Warszawy.
5: Ucieszyła pana ta decyzja o tym, że to właśnie tutaj, Warszawa?
6: Myślę, że tak. Sam śledzę. Mam nadzieję, że w końcu Polska wyśle swoich ludzi częściej, bądź chociaż sprzęt.
5: Pan ma pomysł, gdzie dokładnie, w której części Warszawy to centrum mogłoby działać?
6: Kierowałbym się bardziej ku stronom zachodnio-południowych Warszawy, ze względu na lotnisko Bemowo.
5: Ja, duża przestrzeń tam jest.
6: Tak, zdecydowanie.
1: Te głosy mieszkańców Warszawy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jak pomóc zestresowanym studentom? Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pojawił się pomysł, żeby przeciążonym młodym ludziom pomogły psy, które też potrzebują towarzystwa. Powstał projekt Czworonogi na kampusie. Ale zanim radosne szczekanie rozlegnie się na uczelni, obie strony poznały się w schronisku.
2: Nie zawsze były to spacery, czasami był to po prostu student siedzący z pieskiem w wysokiej trawie, tak, i śpiewający mu piosenki.
7: Czyli to nie są takie zwykłe odwiedziny w schronisku, tylko to jest próba nawiązania relacji.
2: Absolutnie tak. Instruujemy, żeby zwracali uwagę na zachowanie psa, na położenie uszu.
7: A widać, że studenci potrzebują takiego hamulca bezpieczeństwa.
2: Super szybki rozwój sztucznej inteligencji, tak? Wiele osób studiujących dzisiaj nie wie, czy będzie miało pracę, czy w ogóle zawody, do których się przygotowują, będą istniały za parę lat.
1: Tłumaczyła dr Ewa Chrostek z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynatorka projektu, z którą rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. O czworonogach na kampusie możecie również przeczytać na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie.
8: To fakty RMF FM. Będzie nowy film.
1: Powstaje nowa wersja Uwolnić orkę, filmu, który był jednym z największych sukcesów kina familijnego lat 90. W studiu ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Jestem, dzień dobry.
1: Witaj, Kasiu. Za czym zatęsknili twórcy nowej wersji?
9: Ta produkcja do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów opowiadających o relacji człowieka ze zwierzęciem. Emocje udzieliły się widzom i twórcy spróbują przypomnieć je młodemu pokoleniu i robią współczesną interpretację historii.
1: Kasiu, przypomnijmy historii właśnie o przyjaźni chłopca i orki.
9: Tak jest, osierocony Jesse zaprzyjaźnia się z przetrzymywanym w parku rozrywki Willim i pomaga orce odzyskać wolność.
10: Willy, you can do it! You can be free! Come on!
9: To był wielki sukces na całym świecie. Film miał 3 kontynuacje, był serial animowany. Budżet pierwszej części $20 milionów zwrócił się niemal 8-krotnie. I chyba najważniejszy efekt filmu. Ta historia przez lata była symbolem dyskusji o przetrzymywaniu orek w niewoli. Premiera nowej części planowana jest za 2 lata.
1: A kolejne wydanie faktów. Punktualnie o 14 wrócimy m.in. na trasę urokliwej Cinque Terre.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jak połączyć gorset z techniką kosmiczną? To jest ryzykowne, wiem, ale można to zrobić i my to zrobimy w Radiu RMF 24. W tej godzinie naszego spotkania gorset ponoć wraca do łask, tak twierdzą znawczynie. Czy już biec do centrum handlowego i kupować? Odpowiemy na to pytanie. A kosmos? Kosmos już całkiem poważnie. Porozmawiamy o siedzibie Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie. Co oznacza ta decyzja? Porozmawiamy za moment z naszym gościem, którym będzie Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.

0: 9 minut po godzinie 13 Radio RMF 24, program popołudniowy. W Warszawie powstanie Polskie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. To wiemy. Dowiedzieliśmy się tego dzisiaj przed południem, ogłosił to uroczyście premier Donald Tusk. Razem z nami na Kopcu Kościuszki w Krakowie Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, także twórca konkursu łazików marsjańskich, konkursu odbywających się od kilku lat na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu.
0: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Co to właściwie ma być? Co to ma być za siedziba? Dlaczego to jest istotne?
1: No właśnie używajmy sformułowania Centrum ESA w Polsce, a nie Polskie Centrum ESA, dlatego że jest to po prostu placówka Europejskiej Agencji Kosmicznej, pierwsza tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. To, co dzisiaj zaznaczył dyrektor Aschbache, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej podczas konferencji prasowej, to jest właśnie fakt, że nie było do tej pory obecności takiej stałej Europejskiej Agencji Kosmicznej w krajach innych niż te kraje założycielskie, czyli mówiąc krótko, w krajach Europy Zachodniej. My mamy możliwość otwierania tego nowego rozdziału w historii zarówno europejskiego sektora kosmicznego, jak i samego nawet polskiego sektora.
0: I co się może dziać w tym centrum? Dlaczego umiejscowienie tego centrum w Warszawie jest takie istotne?
1: Kosmos się zmienia. Od paru lat obserwujemy włączenie już sektora kosmicznego mocniej w działania strategiczne w obszarze budowania obronności. Zresztą wojna w Ukrainie to jest praktycznie już też częściowo wojna kosmiczna. Mamy sytuację, w której również uruchomiliśmy, i Polska jest pionierem na razie póki co w tym, uruchomiliśmy Civil Security Hub, który wspiera działania sztabów kryzysowych w obszarze właśnie zarządzania tymi kryzysami naturalnymi. Na przykład mieliśmy w 2024 roku podczas dostarczania danych satelitarnych na temat powodzi. I Polska w tym obszarze jest ewidentnym liderem w Europie. Wreszcie tematy dual use'owe, które bardzo mocno są w Polsce zaznaczone, szczególnie poprzez inne instrumenty finansowe, jak na przykład SAFE, to wszystko zdecydowało o tym, aby to takie centrum, które będzie zajmować, to jest też nowum w samym ESA, żeby takie centrum powstało, będzie zlokalizowane właśnie w Polsce, czy jest.
0: A pańskim zdaniem, jeżeli my dzisiaj mamy decyzję, że tak, tutaj w Warszawie, to kiedy to centrum może funkcjonować? Kiedy ono będzie gotowe do użytku, jak pan sądzi?
1: No ja nawet chyba znam datę, gdzie będzie można już zaprezentować pełną działalność, dlatego że za rok, no, nie, więcej niż za rok, we wrzesień przyszłego roku cały kosmiczny świat zjeżdża do Polski. Jest Międzynarodowy Kongres Astronautyczny ISI w Poznaniu i wówczas ESA planuje już zaprezentować światu działalność już rozbudowaną tego centrum. Takie doszły mnie informacje.
0: I wtedy już rozumiem, że poznamy jakieś konkrety, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego centrum, tak?
1: Znaczy konkrety poznamy odpowiednio wcześniej, dlatego że centrum oczywiście musi się zorganizować. Wiem, że od pewnego czasu już trwały prace przygotowawcze, na przykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jeżeli chodzi o status pracowników tego centrum, ponieważ ESA działa na zasadach troszkę innych, jak inne organizacje. Jest organizacją ponadnarodową. Również obowiązuje tutaj immunitet dyplomatyczny pracowników tych wyższego szczebla. Mają paszporty dyplomatyczne, tak jak na przykład dyrektor Aschbacher. Do tego trzeba jeszcze przeprowadzić konkursy, bo oczywiście będzie oficjalny konkurs na dyrektora tego centrum. Będą konkursy otwierane na pracowników tego centrum. Natomiast pewne elementy, one już od samego początku ruszą. Wspomniane przeze mnie właśnie te działania w obszarze bezpieczeństwa cywilnego. Te rzeczy już działają, ponieważ Civil Security Hub Poland to jest projekt, który już funkcjonuje, już pod finansowaniem ESA, i on naturalną koleją rzeczy będzie włączenie go w działania właśnie operacyjne tegoż centrum. Tak samo elementy związane z budowaniem, czy z monitorowaniem zakłóceń usług satelitarnych, na to też nie możemy czekać, bo my tego doświadczamy na co dzień, szczególnie północna Polska.
0: Panie prezesie, ale prawda jest też taka, że kosmos to jest bardzo droga dziedzina, prawda? Zgadzamy się do tego, że potrzebne są do funkcjonowania, tak jak do wszystkiego, ale tutaj szczególnie potrzebne są duże pieniądze. Często słyszymy, że tych pieniędzy brakuje na różne inne cele. Wprawdzie minister finansów zapowiada, że powstanie specjalny fundusz. Tam aktywa mają sięgać 500 mln zł. To jest, są pańskim zdaniem, wystarczające pieniądze, żeby gonić tych najlepszych?
1: No, jeżeli porównujemy się do najlepszych, to na pewno nie, dlatego że budżety amerykańskie idą w setki miliardów dolarów, czy nawet bilionów dolarów już w tym momencie. Natomiast ja bym się nie zgodził z tezą, że kosmos jest drogi. Bo jak porównamy to do innych branż, na przykład do futbolu, i zobaczmy, jakie nakłady światowe idą na przykład na piłkę nożną, to kosmos przy tym naprawdę jest ubogim krewnym wciąż. A kosmos należy rozpatrywać jako część wspólną już teraz wszystkich pozostałych sektorów na świecie. Nie ma dzisiaj sektora gospodarki, który nie korzysta i nie jest powiązany z sektorem kosmicznym. Więc mówimy tak naprawdę o tym, że inwestujemy pieniądze w potrzebną nam sieć infrastruktury krytycznej, bez której już nie funkcjonujemy w tym momencie. Ani transport, ani rolnictwo, ani, jak widzimy, również rozwój sektora bezpieczeństwa nie funkcjonuje dzisiaj bez sektora kosmicznego. Także każde pieniądze, które tutaj wydajemy, one są porządnie wydanymi pieniędzmi na rozwój kraju przede wszystkim.
0: Przede wszystkim dobrze pieniądze zainwestowane. A co jeśli chodzi o kadry? Mamy ludzi, którzy znajdą zatrudnienie w takim centrum. No, generalnie, czy jesteśmy gotowi kadrowo, jeśli chodzi o to, żeby zapełnić to Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej?
1: No i to właśnie był jeden z powodów lokowania tego centrum w Polsce, dlatego że na tle całej Europy Środkowo-Wschodniej i nie tylko, polscy specjaliści są już naprawdę wysokiej klasy. Mamy świetne uczelnie przygotowujące. Wspomniany na samym początku Kraków i Akademia Górniczo-Hutnicza ma pierwszy w tej części świata Wydział Technologii Kosmicznych. Także mamy już tutaj do czynienia z bardzo bogatym zasobem kadr i to też ESA na to zwracała uwagę, żeby lokować to centrum w miejscu, w którym ten napływ kadr będzie stały i bieżący. Oczywiście samo centrum też wygeneruje dopływ kadr międzynarodowych i na tym zyskają obydwie strony, dlatego że my dzisiaj rozmawiamy, jak słyszę w wielu komentarzach, co Polska na tym zyska, ale warto też powiedzieć, że ESA też na tym zyskuje, bo ESA lokuje to centrum w kraju, w którym naprawdę rozwój sektora kosmicznego w ostatnich 10 latach na przykład jest szalenie emocjonujący i coraz częściej widzimy polskie firmy, polskie podmioty, polskie uczelnie, które zaczynają sobie bardzo dobrze radzić także na wolnym rynku i są widoczne też za granicą, albo ba, uczestniczą w dużych projektach międzynarodowych kosmicznych.
0: A pierwszy polski statek kosmiczny, jak pan na to patrzy? Patrzy pan na to jako na fantastykę?
1: Nie, to absolutnie nie jest fantastyka, bo tutaj pan premier zapewne miał na myśli projekt Raven. To jest projekt demonstratora technologii, który ma za zadanie być takim statkiem serwisowym, dowożącym na przykład towary czy zaopatrzenie, ale także niezbędne technologie do naprawy różnych elementów infrastruktury na orbicie. Tego typu instrumenty, tego typu statki kosmiczne, bo o tym mówimy, one są realizowane już przez wiele państw. ESA tutaj ma program właśnie pilotażowy, w którym bierze udział Polska i tego typu specjalizacja, jeżeli moglibyśmy się w niej znaleźć, to jest dla nas potężne otwarcie na nowy rynek. Dlatego, że na dzisiaj tak zwane in-orbit servicing, czyli serwisowanie rzeczy na orbicie, dostarczanie tam jakichś materiałów naprawczych, wycenia się na setki bilionów dolarów wartość tego rynku. Więc warto już tak naprawdę brać udział i zajmować miejsce w tym wyścigu.
0: Wiadomo, Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie. Już parę ładnych miesięcy od tego jego powrotu minęło. Pan potrafi powiedzieć, jakie efekty po tej misji, drugiej misji Polaka w kosmosie w tej chwili już, z jakich efektów my formalnie korzystamy?
1: Efekty są wewnętrzne i zewnętrzne. To znaczy wewnętrzne oczywiście widać zwiększone zainteresowanie. Nawet ostatnio rozmawiałem z panem dziekanem, profesorem Ulem Wydziału Technologii Kosmicznych AGH-u, gdzie widać zwiększone zainteresowanie o wiele studiami kosmicznymi. Także zdecydowanie ten efekt Sławosza już w tej części edukacyjnej się pojawił. Widać zwiększone zainteresowanie na różnego rodzaju eventach, wspomniał pan o łazikach naszych. To widać absolutnie i widać ten skok w momencie, gdy Sławosz się pojawił. Zresztą kosmos wszedł do każdego salonu, że tak powiem. Natomiast ja powiem o efektach zewnętrznych, które warto podkreślić. Bo jako szef komitetu organizacyjnego tego Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego IC27 widzę zupełnie inne podejście do Polski, jak rozmawiam na różnego rodzaju właśnie innych konferencjach światowych, gdzie Polska weszła do tego elitarnego grona krajów, które mogą pokazać człowieka z własną rodzimą flagą na stroju astronauty. To jest naprawdę mega duże wyróżnienie dla Polski i zupełnie inaczej Polska jest odbierana. Między innymi to, że ten projekt się rozpoczął, to, że ten astronauta, bo my kandydowaliśmy odpowiednio wcześniej, ale już wtedy było wiadomo, że będziemy mieć tego astronautę i że czekamy na ten start, no to też było przyczynkiem do tego, aby Polsce ten prawo do tego kongresu przyznać.
0: Pan wspomniał o tym kongresie astronautycznym w Poznaniu w przyszłym roku, o ile dobrze pamiętam, prawda? W związku z tym pytanie, kto się tam pojawi, czy już coś możemy powiedzieć konkretnego, jak będzie wyglądał ten kongres?
1: Oczywiście, że tak. To jest kongres, który odbywa się od lat 50. ubiegłego wieku. W tym roku jest w Turcji, w zeszłym roku był w Australii. O to się ubiegają kraje takie bardzo rozwinięte, również te kraje, które startują dopiero w space. Polska gościła już ten kongres w latach 60., ale to oczywiście były inne czasy. Natomiast to jest, można to nazwać największą imprezą gospodarczą, która w tym momencie odbędzie się w Europie, a może nawet i na świecie. To jest półtora tygodnia, wydarzenie, które trwa półtorej tygodnia, na które zjeżdżają setki delegacji z całego świata, delegacji poselskich, ministerialnych, wszyscy przedstawiciele, szefowie agencji kosmicznych z całego świata, setki, tysiące przedsiębiorców, właścicieli firm, mówimy również o tych znanych, których też znamy z mediów, mówimy o setkach, o tysiącach studentów, pracowników naukowych, kilkadziesiąt tysięcy zgłoszeń z całego świata. Możemy pewnie zaopiekować się jakimiś 10 000 abstraktów, które będą do wygłoszenia, kilkaset wystawców. Generalnie Polska przez tydzień ponad stanie się centrum światowego sektora kosmicznego i też te osoby planują jeżdżenie w regionie, odwiedzanie miejsc związanych z sektorem kosmicznym w Polsce, te wizyty techniczne, te wizyty studyjne, one będą się odbywały w trakcie i po kongresie.
0: I to będzie też gigantyczna promocja w ogóle samej myśli i myślenia o kosmosie.
1: Lepszej nie dostaniemy już, bo to jest naprawdę kraje, które, jak rozmawiam z byłymi organizatorami, naprawdę zyskały po pierwsze wsparcie światowe, widoczność, ale przede wszystkim lokalny sektor kosmiczny dostał niesamowity napęd świetlny, jak można tutaj parafrazanie powiedzieć, po tej obecności tego kongresu. To jest absolutne wyróżnienie dla Polski.
0: W przyszłym roku przypomnimy ten kongres astronautyczny w Poznaniu, a razem z nami w Radiu RMF 24 był pan Łukasz Wilczyński, czyli prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Kłaniamy się.
2: Tu Radio RMF 24.

24 minuty po godzinie 13, jeszcze przed faktami, ostrzeżenie od synoptyków IMGW. We wschodniej części naszego kraju w nocy może dojść do załamania pogody. Wydano ostrzeżenia dla województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywy wiatru i lokalnie nawet drobny grad. Tak informuje IMGW. Lokalnie może spaść nawet 35 mm deszczu, a wiatr może przybierać na sile do 70 km na godzinę. Więcej informacji oczywiście w radiu RMF24. Więcej informacji w faktach za 5 minut.

0: 13.30 na zegarach. Czas na fakty. Mateusz Bożek razem z nami.
1: Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem na wschodzie kraju. Dla 6 województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 2 stopnia. Dotyczą niektórych rejonów Małopolski, Podkarpacia, Mazowsza i Lubelszczyzny. Oprócz ulewy, tam także grad i silny wiatr w porywach nawet do 70 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od 20 do jutra do 11. Według prognoz silnie padać będzie również dziś na Podlasiu i w województwie warmińsko-mazurskim. W faktach RMF24 ostrzegamy Was także przed utrudnieniami na śląskiej kolei. Chodzi o odcinek Gliwice-Częstochowa. O 20 wstrzymany zostanie ruch pociągów na linii Ruda Śląska-Zabrze. Utrudnienia wynikają z budowy wiaduktu kolejowego nad powstającą drogą NS w Rudzie. Jak informują Koleje Śląskie, część składów pojedzie okrężną drogą przez Bytom, a za niektóre pociągi pojadą zastępcze autobusy. Dotyczy to odcinka między Gliwicami a Katowicami. Utrudnienia potrwają do 30 lipca.
2: Wciąż nowe fakty tylko na www.rmf24.pl.
1: Z Ziemi przenosimy się teraz do gwiazd. Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosili to dzisiaj dyrektor generalny agencji i premier Donald Tusk. Będzie to ośrodek badawczy.
3: I nie mam cienia wątpliwości, że sektor kosmiczny, przemysł kosmiczny będzie takim kolejnym silnikiem napędowym polskiej gospodarki w kolejnych dekadach.
1: Dodawał minister finansów Andrzej Domański.
3: Podjęliśmy decyzję o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na polski przemysł kosmiczny, zwiększeniu poszerzeniu naszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Wiemy, że każde euro zainwestowane w ten sektor, w ten przemysł zwraca się 6, nawet 7-krotnie, więc jest to po prostu dobra inwestycja w polską gospodarkę.
1: Ośrodek będzie zajmować się m.in. technologią kosmiczną, a także wspierać budowę pierwszego polskiego statku kosmicznego do transportu i serwisowania satelitów.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 20 minut będzie godzina 14, to jest popołudniowy program w radiu RMF24. A teraz uwaga, jest kolorowy, pięknie podkreśla talię i idealnie pasuje do współczesnych stylizacji. Gorset krakowski powraca na ulicę. Jak go nosić współcześnie, podpowiadają członkinie stowarzyszenia Gorset Krakowski. Nasza dziennikarka Marlena Chudzio rozmawiała o tym z Ewą Doktor.
1: Nie wszyscy tak od razu kojarzą, czym jest gorset krakowski, bo
2: wielu kojarzy się on z tym ciasnym, niewygodnym elementem kobiecej garderoby, który robił talię w czasach dawnych.
1: Tak, i ciągle się tak kojarzy, bo to już nie pierwsze takie spotkanie gdzieś z osobami, które mówią, och, kobiety tyle lat walczyły, żeby zrzucić jarzmo tych gorsetów, a tutaj ktoś promuje ten gorset. Kiedyś byłam świadkiem takiej rozmowy dziewczyn, które patrzyły na plakat promujący samą inicjatywę. Jednak gorset krakowski jako gorset ludowy, który w tej chwili mam na sobie, absolutnie mnie nie uciska.

0: co lepsze, pięknie podkreśla talię i robi taką kobiecość, więc mimo wszystko te ludowe triki też działały.
1: No właśnie, bo to chodzi o element stroju ludowego, który kobiety wkładały na koszule, na różne tam spódnice. I to jest ten najbardziej ozdobny element, prawda?
0: Tak, gorset był jak najbardziej największą ozdobą i też był najdroższy z całego stroju. Mój może nie jest aż tak zdobny, bo ma tylko cekiny, które może nie są najdroższe, ale droga w tym wszystkim jest praca wykonania go.
1: Prowadzą Państwo profil na Instagramie i tam, chociaż to wszystko są stroje krakowskie i okolice Krakowa, tak, to każdy z nich jest inny. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że takie były różnice między tymi strojami.
0: I ja też wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy i bardziej kojarzyłam gorset krakowski z tego, który możemy kupić w sukiennicach i takie, które noszą dziewczynki do sypania kwiatków w Boże Ciało. Więc bardziej taki cekinowy, z kokardką tutaj z przodu do przewiązania. Więc jak zaczęłam się wgłębiać w ten temat, to można było dostać zawrotu głowy, bo jak się okazuje, każda wieś pod Krakowem, bo gorset krakowski, strój krakowski to nie Kraków sam w sobie, a tak naprawdę wszystko to, co było wokół Krakowa etnograficznie też podzielone krakowieków wschodnich i zachodnich, ale to może nie wchodźmy w takie
1: szczegóły. Bo był to strój ludowy, a nie miejski.
0: Otóż to. Dopiero później trochę wszedł na salony, bo zrobił się popularny. Każda wieś praktycznie miała inny gorset. Tak się tutaj teraz utożsamia, widząc typowy bronowicki albo typowy z Zielonek. Mój, który mam na sobie, z taką niebieską lamówką, jest z Rybnej, więc to jest tak w okolicach Czerniechowa, za Liszkami daleko. I co tu się dziwić, nawet w dzisiejszych czasach my kobiety nie chcemy wyglądać tak samo, więc nawet i w tej samej wsi każda dziewczyna, kobieta robiła po swojemu, żeby się wyróżnić.
1: Ukraińcy mają swoją wyszywankę, bardzo się z nią utożsamiają, mają nawet święto wyszywanki, a w polskim stroju ludowym też są te elementy, które są niezwykle ciekawe, prawda?
0: Tutaj pani wspomniała o tej koszuli wyszywance, soroczce wyszywance i to w sumie było dla mnie taką inspiracją do tego, dlaczego my w Krakowie, czy tutaj w ogóle w Polsce, bo gorset krakowski akurat jakby jest związany z tym terenem, ale jest gorset piotrkowski, rzeszowski, przeworski, podhalański i dlaczego my tutaj w Krakowie, mając takie piękne gorsety, piękną historię, elementy zdobienia, nie nosimy je podobnie jak Ukrainki, które noszą je z jeansami, które pięknie je stylizują, pokazują swoją tożsamość. Wręcz stało się to takim elementem też, nie chcę powiedzieć walki, ale takiego pokazania swojej mocy i siły.
1: Wiadomo, oni mają inną sytuację w tym momencie polityczną,
0: tak, ale
1: no jest to sposób podkreślania, to jest moje, ja jestem stąd.
0: I wyglądają pięknie.
1: To prawda. No właśnie, jak ten element można jeszcze zestawić, tak żeby w takim gorsecie iść do pracy, nie wiem, iść na spacer.
0: Właśnie, bo nam w stowarzyszeniu i w tej idei misji chodzi o to, żeby i pielęgnować strój w całości, bo też nie skupiamy się tylko na gorsecie, ale na generalnie strój krakowskim. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nie przywrócimy w całości stroju krakowskiego, nie będziemy nagle chodzić w spódnicach i w chustkach, też dlatego, że jest to niewygodne i może mniej praktyczne. Natomiast te drobne elementy, chociaż chustka do przewiązania jako apaszka też świetnie by się nadawała, gorset sam w sobie do dżinsów, do spódnicy, w dzisiejszych czasach z tą szeroką nogawką, też materiałowych spodni. Ja dzisiaj mam akurat na sobie koszulę, ale w takie cieplejsze dni, gdy wyjdę na miasto, to noszę go jako taką kamizelkę bez
1: taki
0: rękawów.
1: Topik.
0: Taki topik. Mhm. Błyszczący cekinami topik.
2: Marlena Chudzio i Ewa Doktor. Stowarzyszenie Gorset Krakowski. Na rmf24.pl w zakładce Regiony możecie podziwiać pięknie haftowane gorsety. Już za moment w radiu RMF24 do Włoch was zabieramy raz jeszcze i oczywiście nasz cykl podróży po najpiękniejszych trasach kolejowych starego kontynentu. Za kwadrans 14.

0: Z deszczowego Londynu, Radio RMF 24. To jest Magia Radia. Zabiera was teraz wprost do włoskiego Cinque Terre. To jest fragment Riviery Liguryjskiej. Tam właśnie znajduje się 5 urokliwych miejscowości, które łączy trasa kolejowa wzdłuż całego wybrzeża. On ma zaledwie 19 kilometrów, częściowo prowadzi przez tunele wykute w skałach. No i oczywiście jest atrakcją samą w sobie, nie tylko miejscem czy sposobem dotarcia z miejsca na miejsce. Po jednej stronie pasażerowie widzą morze, po drugiej kolorowe domy na skałach. Dziś w podróż takim pociągiem zabiera was nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyna, która opowie nam teraz, które z 5 miasteczek najbardziej jej się podobało. Martyna?
1: Każda z tych miejscowości ma swój niepowtarzalny charakter. Polecam odwiedzić wszystkie. Reggio Maggiore zachwyca kolorowymi kamienicami i niewielkim portem. Manarola słynie z jednego z najpiękniejszych widoków we Włoszech oraz tarasowych winnic. I chyba to miejsce mnie osobiście zachwyciło najbardziej. Cornigliano jako jedyna nie leży bezpośrednio nad morzem. Znajduje się na wzgórzu, skąd rozciąga się spektakularna panorama wybrzeża, ale żeby to zobaczyć, trzeba się wspiąć na 350 schodów, o ile dobrze pamiętam. Vernazza uchodzi z kolei za najbardziej malowniczą z całej piątki dzięki urokliwemu portowi, przy którym właśnie stoję. Widzę turystów, którzy moczą nogi. Natomiast na samym końcu, na końcu tej trasy mamy Monte Rosso al Mare, który oferuje najdłuższą plażę, jest idealnym miejscem na odpoczynek. To tam zamierzam na sam koniec odpocząć po tej całej podróży i po prostu się wykąpać. Podróż koleją przez to całe wybrzeże kosztuje niespełna 30 euro. Mamy wtedy nieograniczoną liczbę wejść i wyjść z pociągu, ale ja myślę, że to są naprawdę najlepiej wydane pieniądze podczas podróży po Cinque Terre.
2: Połowa pociągu po prostu patrzy się i jest wow! Tak na głos, co nie? Nie, serio, przepięknie.
3: Dosłownie wow, domy na skałach, ale w ogóle roślinność, wszystko.
1: Tutaj jest naprawdę pięknie. Skakaliśmy z klifów i dużo pływaliśmy. Było naprawdę, naprawdę niesamowicie. Naprawdę piękne miejsce. Ten krajobraz piękny. Życie tu jest piękne. Mieszkam w Mediolanie, ale przyjeżdżam tu od dziecka i to moje ulubione miejsce. Jest cudowne. Mam paczkę przyjaciół, a woda jest zawsze piękna. Wieczorami wychodzimy pobawić się na imprezach na dworcu. Monte Rosso naprawdę zdobyło moje serce, odkąd jestem mała.
4: Bardzo nam się podobało, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Jesteśmy tu pierwszy raz, nasze zgrupowanie na razie przebiega w sposób prawidłowy. Także jest wszystko okej. Okay.
5: Piękne kamieniczki, kolorowe, piękne pejzaże, te pola uprawne, które w ogóle u nas no, nie można czegoś takiego zobaczyć. Cudowne widoki, morze, przepiękne.
6: Jestem zauroczona Włochami. Naprawdę. I pogoda przede wszystkim, i krajobrazy, i w ogóle wszystko mi się tutaj podoba.
1: A jacy są Włosi? Bo przez te 30 lat pewnie pani już zdążyła ich trochę poznać, tą ich kulturę. Oni są inni od Polaków. Co w nich zachwyca? Bo to jest taka, no, bardzo otwarta na pewno kultura.
6: Oni tak, bardzo są głośni przede wszystkim, bo nawet i do Australii to z Włochami. Grupa włoska obok nas była w samolocie. Są bardzo spontaniczni. O, tak powiem.
1: Prowadzą też inny tryb życia. Późno jedzą.
6: Oczywiście, tak. No to pogoda. Pogoda to robi. Wymusza właśnie. Dopiero po zachodzie słońca życie się dla nich zaczyna.
0: Pozdrawiania od mieszkańców pięknych, urokliwych włoskich miasteczek. W Radiu RMF 24 po godzinie 14 program Wszyscy Ludzie Trumpa. Andrzej Kochut gorąco zaprasza, gorąco poleca oczywiście. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Piotr Salak, kłaniam się, ale słyszymy się już jutro o godzinie 10 w Radiu RMF 24. Do faktów zostało 7 minut.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 14, o to oznacza wizytę w Studiu Faktów. Tam w Studiu Faktów czeka już na nas Ewa Kwaśny z najnowszą porcją informacji.
1: Samorządowcy krytycznie oceniają zapowiadane przez rząd zmiany w systemie ochrony zdrowia.
2: Te rozwiązania, które są zaproponowane, są rozwiązaniami bardzo wycinkowymi.
1: Nasz dziennikarz dotarł do stanowiska Związku Powiatów Polskich. Rusza przebudowa Alei Przyjaźni w krakowskiej Nowej Hucie. To oznacza utrudnienia dla kierowców. W Faktach także świat nauki. Badacze pracują nad skuteczniejszym leczeniem infekcji wirusem RSV u niemowląt. Samorządowcy domagają się jak najszybszej prezentacji projektów reform w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o zapowiadane w ubiegłym tygodniu przez rząd zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach. Jedna z propozycji to górny limit zarobków lekarzy. Do przygotowywanego przez samorządy stanowiska dotarł reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Michale, jak samorządowcy oceniają planowane reformy?
3: Według nich są potrzebne, żeby uporządkować teraz wydatki w szpitalach. Wciąż jednak brakuje konkretów, ocenia Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich.
2: To, co jest opowiadane na konferencjach prasowych i deklarowane, to są tylko i wyłącznie słowa. Istotne jest to, co znajdzie rzeczywiście odzwierciedlenie w konkretnych przepisach. Czy one zostaną przyjęte i czy zostaną podpisane przez prezydenta.
3: Przedstawiciele powiatów czekają na informację, jak wprowadzić zapowiadany górny pułap zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy, tym bardziej, że ten limit według zapowiedzi ma dotyczyć wszystkich szpitali publicznych w Polsce.
2: Niezależnie od tego, czy one są położone w Warszawie, w środku miasta, czy one są położone gdzieś głęboko w kraju. No ale teraz wszystko zależy od tego, jak to będzie zapisane.
3: Rząd zapowiada, że pierwsze zmiany wejdą w życie we wrześniu. To oznacza, że procedowanie tych już konkretnych przepisów powinno ruszyć jeszcze w lipcu.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na wysokości Różycy pomiędzy węzłami Goleniów Południe i Kliniska zderzyły się dwa auta osobowe i bus. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. W Faktach teraz rozkopane Kraków. Dziś zaczynają się prace m.in. w Alei Przyjaźni w Nowej Hucie. I właśnie tam zaparkował nasz wóz satelitarny. Na miejscu reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy. Maćku,
4: dzień dobry.
1: Jak będzie wyglądał ten remont?
4: Na razie bez większych utrudnień zajęte zostaną tylko miejsca parkingowe. Prace przy sieci wodociągowej będą prowadzone na odcinku od Alei Róż do Alei Solidarności. Od dziś drogowcy pracują też na ulicy Majora na Prądniku Czerwonym. Tutaj 5 linii autobusowych jeździ objazdami. Cały czas trwają też prace przy nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic, na skrzyżowaniu pod Bagatelą w centrum Krakowa, a także remonty ulicy Grzegórzeckiej oraz mostu Kotlarskiego. 10 sierpnia natomiast zaczną się prace przy naprawie asfaltu na wiadukcie na ważnej trasie w centrum, Alei 29 listopada.
5: Kierowcy normalnie pokonają ten wiadukt, mając do dyspozycji po jednym pasie ruchów zarówno w jedną, jak i w drugą stronę.
4: I jak zapewnia Krzysztof Wojdowski z zarządu dróg, ten remont potrwa do końca wakacji.
1: Są szanse na skuteczniejsze leczenie infekcji wirusem RSV u niemowląt. Doniesienia naukowców z Londynu przynosi Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Grzegorzu. Informacje są o tyle istotne, że te zakażenia bywają niebezpieczne, a możliwości leczenia są ograniczone.
6: Tak zwany syncytialny wirus oddechowy jest najczęstszą przyczyną poważnych infekcji dróg oddechowych u niemowląt i małych dzieci. Świszczący oddech, duszności mogą często wymagać leczenia na oddziałach intensywnej terapii. Naukowcy stworzyli teraz nowatorski model laboratoryjny, w którym do badania reakcji na RSV wykorzystano komórki nabłonka oddechowego niemowląt, komórki naczyń krwionośnych oraz białe krwinki odgrywające kluczową rolę w pierwszej linii obrony organizmu. Okazało się, że komórki dróg oddechowych niemowląt przyciągają znacznie więcej białych krwinek niż komórki dorosłych. To właśnie może prowadzić do zablokowania drobnych oskrzeli i utrudnienia oddychania. Dlatego nie wystarczy zwalczanie samego wirusa, trzeba też zapobiegać nadmiernej reakcji zapalnej. Trwają testy terapii, które tak będą działać.
7: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: 30 euro, tyle kosztuje całodzienny bilet kolejowy na pociąg, który zawiezie nas w najpiękniejsze zakątki po Cinque Terre na zachodnim wybrzeżu Włoch. To jedna z najpiękniejszych tras kolejowych na świecie. Do miasteczka Vernazze dotarła już nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: Tę niezwykłą trasę kolejową przyjeżdżają pokonać ludzie z całego świata.
9: Bonjour, comment ça va?
10: Annyeonghaseyo.
11: Ni hao.
12: Namaste.
13: Siena.
14: Dobry dzień.
15: Hola.
16: Ciao.
17: W
8: sezonie letnim tych pięć pięknych miasteczek Cinque Terre pęka w szwach, ale ja się temu wcale nie dziwię. Rozglądam się i widzę kolorowe domy na klifach, skalisty brzeg Morza Liguryjskiego, w którym kąpią się turyści. Tutaj jest naprawdę pięknie. Skakaliśmy z klifów i dużo pływaliśmy. Było naprawdę, naprawdę niesamowicie. Naprawdę piękne miejsce. Ten krajobraz piękny. Życie tu jest piękne. Z Vernazzy, Martyna Czerwińska.
1: Na trasę kolejową Cinque Terre wrócimy jeszcze w popołudniowych faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
11: To jest Radio RMF 24 i popołudniowy program. Ja nazywam się Andrzej Kochut i zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa, w których przybliżam, analizuję, wyjaśniam kulisy amerykańskiej polityki. Donald Trump w roku wyborczym poszukuje wroga. Tym razem ostrzega przed czerwonym zagrożeniem, fali komunizmu i wizji rewolucji. A to tylko dlatego, że swoje sukcesy odnoszą socjaliści. Czy przejmą partię demokratyczną? Zapraszam.

Radio RMF 24. Święto 4 lipca, czyli 250-lecie Deklaracji Niepodległości za nami, ale Amerykanie nadal będą świętować. W tym radosnym momencie, o którym opowiadałem przed tygodniem, prezydent Donald Trump postanowił jednak ostrzegać i straszyć zagrożeniem, jakie może spaść na Amerykę. Dzień przed obchodami 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Donald Trump pojawił się w bardzo wyjątkowej lokalizacji, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, mianowicie u stóp Mount Rushmore, a więc tej góry, w której z oboczu wyrzeźbiono podobizny czterech amerykańskich prezydentów uznawanych za wybitnych: Waszyngtona, Jeffersona, Theodora Roosevelta i Lincolna. Te podobizny zaczęto rzeźbić prawie 100 lat temu i do dziś na zboczu góry można je zobaczyć. Dla Donalda Trumpa to również lokalizacja wyjątkowa, nie tylko dlatego, że chyba marzy mu się dodanie własnej twarzy do tych czterech znakomitych amerykańskich prezydentów. Nawet kiedyś odpowiednią grafikę wrzucił w swoje media społecznościowe, oczywiście wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. W 2020 roku u schyłku swojej pierwszej kadencji Donald Trump również wybrał to miejsce dla ważnego wystąpienia. Wówczas również celebrował 4 lipca, amerykańskie święto niepodległości, ale także starał się w tym właśnie miejscu dać odpór cancel culture i wszystkiemu temu, co działo się wówczas w Stanach Zjednoczonych, bo przypomnijmy, na bazie ruchu Black Lives Matter dokonywała się wtedy rewizja amerykańskiej historii. Obalano pomniki, zmieniano nazwy miejsc publicznych, przepisywano podręczniki do historii, zastanawiano się ogólnie, jacy powinni być bohaterowie amerykańskiej historii. Trump stał na stanowisku, że te zmiany idą zbyt daleko, no i właśnie nieprzypadkowo wybrał Mount Rushmore, bo na celowniku tych rewizjonistów ówczesnych znaleźli się chociażby prezydent Jefferson, czy do pewnego stopnia również Waszyngton, przecież posiadacze niewolników. Wówczas przypominano także, że Mount Rushmore leży w paśmie Black Hills, gdzie wcześniej swoje święte miejsce miały zamieszkujące tam plemiona. To miejsce zostało im odebrane w taki symboliczny sposób poprzez wyrzeźbienie postaci czterech amerykańskich prezydentów. Donald Trump tam właśnie starał się dać odpór tym zmianom. Chciał pokazać, że historia amerykańska powinna pozostać niezmieniona. 4 lipca był do tego znakomitą okolicznością. No i też można dodać, że wówczas media skupiały się na wątkach związanych z kwestiami sanitarnymi, tym, że zgromadzonej tam publiczności brakowało maseczek, że nie zostały zachowane odstępy pomiędzy ludźmi, którzy brali udział w tym wiecu Donalda Trumpa. To wszystko oczywiście miało podtekst covidowy. 6 lat później Donald Trump znów znalazł się u stóp Mount Rushmore i znów po to, by wygłosić ostrzeżenie. Ostrzeżenie tym razem nie przed zmianami w amerykańskich podręcznikach do historii, a przed komunizmem, przed tymi, którzy chcą indoktrynować amerykańską młodzież, którzy chcą wpływać na polityczny system w Stanach Zjednoczonych. Skąd u Donalda Trumpa te zimnowojenne tony? Czy rzeczywiście takie zagrożenie w Stanach Zjednoczonych występuje i już niedługo mauzoleum Lincolna zmieni się w mauzoleum Lenina, a gwieździsty sztandar zostanie zastąpiony międzynarodówką? O tym dzisiaj opowiem. Przyczyną tego ostatniego wzmożenia prezydenta Trumpa są prawybory w Partii Demokratycznej. Dlaczego Trump w ogóle się nimi zajmuje? No, tutaj wypada opowiedzieć co nieco o amerykańskim systemie politycznym. Amerykanie wybierają przedstawicieli do Izby Reprezentantów w okręgach jednomandatowych. Każdy stan jest podzielony na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt okręgów. W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem już o manipulacjach granicami tych okręgów, tak zwanym gerrymanderingu, który ma wesprzeć jedną bądź drugą partię. Na potrzeby dzisiejszej historii istotne jest to, że znakomita większość tych okręgów właściwie nie obserwuje żadnej rywalizacji politycznej, to znaczy z góry już wiadomo, kto tam wygra, republikanin czy demokrata. Żebyście właściwie zrozumieli skalę, w Izbie Reprezentantów zasiada 435 polityków, no i mniej więcej w każdych wyborach taka prawdziwa rywalizacja dotyczy 30 do maksymalnie 50 miejsc. We wszystkich pozostałych okręgach sytuacja
z góry jest znana. I właśnie dlatego tak istotną rolę odgrywają partyjne prawybory, bo najczęściej właśnie wtedy następuje jedyny moment, kiedy realnie może coś się zmienić. W wielu wypadkach w tych okręgach wyborczych, mimo że wybory do Izby Reprezentantów odbywają się co 2 lata, zasiadają ludzie, którzy okupują te miejsca od kilku, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu lat. Hal Rogers z Kentucky po raz pierwszy pojawił się w Izbie Reprezentantów, kiedy Ronald Reagan świętował swoje pierwsze zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Kadencja Rogersa zaczęła się w styczniu 1981 roku i zasiada w Izbie Reprezentantów do dziś. W ostatnich wyborach w 2024 roku miał 100% poparcia, bo demokraci nawet nie wystawili dla niego rywala. Ale zdarza się, że na drodze takiego murowanego kandydata, kandydata, który od lat zasiada w kongresie, który wydawałoby się nie musi się przejmować własną polityczną przyszłością, staje konkurent z wewnątrz własnej partii. No i jeżeli ten konkurent, ten, na którego nikt nie liczył, osiąga sukces, mamy nieprawdopodobne zdziwienie. No i z tego rodzaju sytuacją w prawyborach tegorocznych mieliśmy już do czynienia kilkukrotnie. Czy Donald Trump odkrył właśnie swoje polityczne złoto w roku wyborczym? Czy znalazł sobie nowego wewnętrznego wroga? O tym po przerwie. To jest Radio RMF24. Zostańcie koniecznie z nami.

Słuchacie poniedziałkowego programu w radiu RMF 24. Czego obawia się prezydent Stanów Zjednoczonych i skąd u Donalda Trumpa lęk przed czerwoną rewolucją? Czy wewnętrzne zmiany w Partii Demokratycznej to znak, że musi się obawiać nadchodzących wyborów? Można powiedzieć, że takim punktem zwrotnym dla tych ostatnich politycznych zmian w USA był triumf Zorana Mamdaniego w wyborach na burmistrza Nowego Jorku pod koniec zeszłego roku. Zoran Mamdani, 30-kilkulatek, urodzony poza Stanami Zjednoczonymi, obywatel USA zaledwie od kilku lat, rzucił wyzwanie Andrew Cuomo, czyli byłemu demokratycznemu gubernatorowi stanu Nowy Jork. Rzucił to wyzwanie i wygrał. Powodów oczywiście było kilka. Jednym z nich był program Mamdaniego, który w swoich przedwyborczych obietnicach odnosił się do darmowego transportu miejskiego, do lepszej opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, do sklepów z żywnością, które byłyby prowadzone przez miasto Nowy Jork i w związku z tym ceny tam byłyby niższe, do lepszej dostępności mieszkań, ogromnej bolączki tego wielkiego miasta, gdzie domy i mieszkania są niezwykle drogie. A wszystkie te obietnice miały być sfinansowane z nowych podatków dla najbogatszych oraz dla korporacji. Z drugiej strony do sukcesu Mamdaniego przyczyniła się jego niezwykła biegłość w posługiwaniu się nowymi mediami, w tych sposobach, jakimi docierał do wyborców. No i wreszcie demokraci po raz pierwszy od dawna obserwowali polityka, który jest charyzmatycznym liderem, który potrafi na swoje wiece przyciągać tłumy. Oczywiście nie wszystkich ten sukces Mamdaniego cieszył. Na pewno elity demokratyczne poczuły się zaniepokojone. Ale ten niepokój elit partii demokratycznej tak naprawdę wzrasta dopiero teraz, bo po sukcesie Mamdaniego trudno jeszcze było ocenić, na co ten sukces właściwie się przełoży. Oczywiście jego zwycięstwo było niewątpliwe, ale z drugiej strony mamy do czynienia z politykiem, który prezydentem Stanów Zjednoczonych nie zostanie, bo jest Amerykaninem naturalizowanym, który nie ma politycznego doświadczenia i w tym starciu z codziennością kierowania wielką metropolią może gdzieś zgubić te swoje poparcie, które zgromadził w czasie kampanii wyborczej. Jednak ten niepokój demokratycznych elit tak naprawdę wzrośnie dopiero teraz, bo po zwycięstwie Mamdaniego trudno jeszcze było oszacować, z jak wielką polityczną zmianą mamy do czynienia. Oczywiście sukces tego polityka był niewątpliwy, ale trudno było powiedzieć, jak poradzi sobie w następnych miesiącach. Nie miał politycznego doświadczenia, więc kierowanie wielką metropolią mogło szybko rozwiać jego dotychczasową popularność. Do tego jego obietnice sięgały naprawdę daleko, ale by je zrealizować, potrzebna była współpraca legislatury stanowej i demokratów, kolegów partyjnych, nie zawsze przychylnie patrzących na Mamdaniego. Mamdani też nie może zostać tego rodzaju liderem, jakim został Donald Trump, bo ze względu na to, iż nie jest amerykańskim obywatelem od urodzenia, nie ma szans w walce o prezydenturę. Jednak właśnie te prawybory, które odbywają się teraz, pokazują, że ambicje i możliwości Mamdaniego sięgają dalej, niż mogło się wydawać jesienią 2025 roku. Dla burmistrza Nowego Jorku angażowanie się w ogólnokrajową politykę to jest ryzykowny pomysł. Z jednej strony może sobie przysporzyć wrogów, co nigdy nie jest korzystne. Z drugiej strony może udzielić poparcia jakiemuś politykowi. No i to poparcie może okazać się nieskuteczne. Jeżeli ten polityk przegra, wówczas kapitał polityczny burmistrza, jego pozycja polityczna zdecydowanie osłabnie. Ale otoczenie Mamdaniego przekonało go, że tym razem warto się zaangażować, że kandydaci progresywni, że kandydaci, którzy również określają się jako socjaliści, mają duże szanse na zwycięstwo i tutaj poparcie Mamdaniego może okazać się kluczowe. Mamdani takiego poparcia udzielił i udzielił skutecznie. Trzech jego faworytów wygrało w prawyborach. I oczywiście można mówić, że Nowy Jork to jest bardzo specyficzna próbka, jeżeli chodzi o te prawybory. To jest bardzo specyficzne miasto, jak wiele dużych amerykańskich miast, to bardzo sprzyjający demokratom grunt. Dość powiedzieć, że gdyby wybory prezydenckie 2024 roku odbywały się na Manhattanie, to Kamala Harris prawdopodobnie zdobyłaby około 80% poparcia. Jednak tą rosnącą potęgę amerykańskiej lewicy coraz lepiej widać również w innych miejscach, na przykład w Colorado.
gdzie ostatnio w prawyborach Diana DeGette, czyli pani, która zasiada w amerykańskim kongresie od 1997 roku, przegrała z urodzoną w 1997 roku Melat Kiros, pochodzącą z Etiopii, która najprawdopodobniej zajmie jej miejsce w Izbie Reprezentantów ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej, czyli stabilność pewnych okręgów wyborczych, ich przewidywalność. Ta zmiana postępuje. Melat Kiros należy do DSA, Demokratycznych Socjalistów Ameryki, a więc tej samej organizacji, do której należy również Zoran Mamdani, Aleksandria Ocasio-Cortez, która to organizacja istnieje już od ponad 40 lat, ale taka organizacja, która szczególnie popularna stała się po bardzo udanej kampanii Berniego Sandersa w 2016 roku. Sanders oczywiście nie wygrał nominacji Partii Demokratycznej i nie kandydował w wyborach prezydenckich, ale był niezwykle blisko tego zwycięstwa. Tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że sam Sanders do DSA nie należy. Czy pozycja burmistrza Nowego Jorku i jego rosnące wpływy to zagrożenie dla Donalda Trumpa? To jest Radio RMF 24. Zostańcie z nami, wracamy po krótkiej przerwie.

0: Jest godzina 14.30. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na najnowsze fakty. Donald Trump chce, aby Stany Zjednoczone przejęły kontrolę nad cieśniną Ormus. W wywiadzie dla Fox News stwierdził, że USA prawdopodobnie to zrobią i że powinny zostać wynagrodzone za kontrolowanie tego kluczowego szlaku wodnego. Wcześniej amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o kolejnej fali ataków na cele w Iranie. W odpowiedzi Teheran zaatakował bazy USA w Kuwejcie i magazyny amunicji w bazie lotniczej księcia Hassana w Jordanii. O poranku syreny alarmowe słychać było także w Bahrajnie. Komisja Europejska przygotowuje największą od 4 lat zmianę przepisów dotyczących obywateli Ukrainy. Ubiegający się o tymczasową ochronę w krajach Unii, w tym również w Polsce, będą musieli przedstawić dokument o wyłączeniu z mobilizacji wojskowej. Będzie to dotyczyło zarówno kobiet, jak i mężczyzn przyjeżdżających z Ukrainy. Przepisy nie będą dotyczyć z kolei tych, którzy ochronę tymczasową już mają. Zgodnie z zapowiedziami, zmiany wejdą w życie w marcu przyszłego roku.
1: Fakty non-stop tylko na www.rmf24.pl.
0: W tym tygodniu na fanów futbolu czeka prawdziwa piłkarska uczta. Jutro w półfinale Mistrzostw Świata pojedynek Francji z Hiszpanią. Trójkolorowi to wicemistrzowie świata sprzed 4 lat w Katarze. Drużyna z Hiszpanii to z kolei aktualni mistrzowie Europy. Kto ma więc większe szanse na awans do finału?
2: Patrząc na formę obu drużyn, należy upatrywać zdecydowanego faworyta w Francji. No niemniej Hiszpania ma swoją grę, swój styl i ma świetną linię obronną. Dotychczas straciła tylko jedną bramkę Hiszpania, więc być może i francuscy napastnicy znajdujący się w komplecie, w piątce, w tak znakomitej formie napotkają tutaj na przeszkodę.
0: Oceniał w RMF 24 dziennikarz Kanal Plus Sport i tygodnika Piłka Nożna Leszek Orłowski. Drugi półfinał Mistrzostw Świata w środę. Argentyna, obecny mistrz świata, zmierzy się z Anglią. I jeszcze na koniec o świecie kina. Hollywood znowu sięga po klasykę. Jeden z największych hitów lat 90. wróci do kin. Powstaje nowa wersja filmu Uwolnij Zorkę. Premiera za 2 lata.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

wewnętrznego politycznego wroga na potrzeby jesiennych wyborów, czy może dostrzega zmianę, jaka zachodzi wewnątrz Partii Demokratycznej i czym właściwie jest DSA. Żeby lepiej to zrozumieć, trzeba znowu spojrzeć szerzej na amerykański system polityczny, gdzie od XIX wieku ścierają się dwie partie, republikanie i demokraci. To są jedne z najstarszych partii istniejących na świecie i mimo iż w Stanach Zjednoczonych istnieje cały szereg innych ugrupowań, często nawet rozpoznawalnych, jak libertarianie czy zieloni, którzy regularnie wystawiają swoich kandydatów w wyborach prezydenckich, to jednak tak jest skonstruowany amerykański system, że dominacji tych dwóch partii, tego duopolu niemal nie sposób naruszyć, co potwierdzają ostatnie ponad 100 lat amerykańskiej historii. W związku z tym demokratyczni socjaliści Ameryki uznali, że oddzielanie się od demokratów, startowanie pod własnym szyldem, próba budowy własnej partii politycznej jest skazana na niepowodzenie, że jeżeli postąpią w ten sposób, sami skażą siebie na polityczny niebyt. W związku z tym wybrali inną strategię. Wyszli z założenia, że skoro nie sposób zbudować nowej siły politycznej poza dwoma głównymi partiami, trzeba to zrobić wewnątrz jednej z nich. W związku z tym DSA od lat zachowuje się jak osobna partia polityczna, zbiera pieniądze na swoją działalność, ma swój własny program, ma swoich własnych członków, ma swoje własne listy wyborców, to jednak nie startuje pod własnym szyldem w wyborach, a startuje w prawyborach Partii Demokratycznej. Wychodzą z założenia, że im silniejsi będą organizacyjnie, ale też im bardziej będą popularni, tym większa grupa ich kandydatów może się pojawić w kongresie, w legislaturach stanowych, w radach miejskich, coraz bardziej dominując nad kolegami z innych frakcji Partii Demokratycznej. I być może ta ich rosnąca siła w końcu doprowadzi do punktu, w którym rozłam stanie się możliwy, a może po prostu uzyskają na Partię Demokratyczną wpływ taki, jaki przed kilkunastoma laty uzyskała Tea Party nad Partią Republikańską. Krótko mówiąc, będą mniejszością, ale na tyle znaczącą, że wszelkie decyzje będą w ten czy inny sposób od nich uzależnione. Tutaj stawiam kropkę, zapraszam na przerwę, to jest Radio RMF 24, zostańcie z nami.

poniedziałkowy program w radiu RMF 24. Donald Trump mówi o wizji odradzającego się komunizmu i o groźbie rewolucji. Ale jaki naprawdę jest amerykański socjalizm? Co proponują socjaliści? No cóż, jeżeli spojrzymy do ich programu wyborczego, postulaty raczej tego nie potwierdzają. Wybijają się takie kwestie jak powszechna opieka zdrowotna. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych mniej więcej 26 milionów ludzi pozostaje bez ubezpieczenia zdrowotnego. Wybija się 32-godzinny tydzień pracy, opieka nad dziećmi, które są w wieku przedszkolnym, czy na przykład kwestie związane z inwestycjami w zieloną transformację i lepszą dostępność mieszkań. Krótko mówiąc, raczej program, którego oczekiwalibyśmy po centrolewicowej, lewicowej partii europejskiej, ale na pewno nie partii komunistycznej. Ale są też postulaty, które silniej wskazują na ten lewicowy rodowód DSA, między innymi silniejsza rola związków zawodowych, ograniczenie liczby więźniów w amerykańskich więzieniach, inne podejście do kwestii narkotykowej. Narkotyki miałyby być traktowane nie przede wszystkim z perspektywy popełnianych przestępstw, ale jako zagrożenie dla zdrowia publicznego, czy chociażby wyższe podatki dla najbogatszych. To wszystko można w programie socjalistów znaleźć. Są też propozycje istotnych zmian w systemie wyborczym w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim wybory prezydenta poprzez głosowanie powszechne, a nie elektorskie, tak jak to ma miejsce obecnie, co oznaczałoby, że nie będzie już takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia choćby w 2016 roku, gdzie to Hillary Clinton zdobyła więcej głosów, ale to Donald Trump wygrał wybory. Inną propozycją socjalistów jest wielopartyjny kongres, a żeby do tego doprowadzić, proponują głosowanie proporcjonalne, a nie w okręgach jednomandatowych. Chcieliby także ograniczyć wszechwładzę amerykańskiego Sądu Najwyższego. Celowo opowiadam trochę więcej o tych postulatach, bo myślę, że poprzez przyjrzenie się temu, co socjaliści starają się proponować wyborcom, łatwiej zrozumieć ich popularność, zwłaszcza wśród młodych w USA, bo to nie fascynacja Marksem czy Leninem popycha dzisiaj ludzi do głosowania na kandydatów wspieranych przez DSA, a raczej właśnie postulaty dotyczące istotnych zmian w systemie politycznym, ale też systemie gospodarczym czy państwowej pomocy. Wynika to z takiego przekonania obecnego, zwłaszcza wśród młodych Amerykanów, że ten obecny system ich zawiódł, że potrzebna jest bardziej radykalna zmiana i że mainstreamowa partia demokratyczna tej zmiany nie obiecuje. Jak głęboko sięga ta zmiana nastawienia, pokazują rozmaite badania opinii publicznej, chociażby wśród studentów. Pozytywne skojarzenia ze słowem socjalizm deklarowało ostatnio 67% ankietowanych, ze słowem kapitalizm tylko 40%. Trzeba jednak zaznaczyć, że ten program prezentowany przez socjalistów, oficjalny program DSA, jest takim dokumentem, jeżeli w ogóle można mówić o dokumencie, dużo tam obrazków, mało tam tekstu, chodziło raczej o dotarcie z mocnym przekazem, jest takim programem uładzonym, bez najbardziej radykalnych postulatów zgłaszanych przez niektórych członków tej organizacji. Jeżeli ktoś chciałby poszukać bardziej kontrowersyjnych wypowiedzi, to oczywiście je znajdzie. Wynika to też po części z tego, że DSA jest organizacją parasolową, to znaczy skupia wiele różnych lewicowych, socjalistycznych środowisk. Niektóre frakcje wprost odwołują się do marksizmu i leninizmu, czy do komunizmu i tam niejeden konserwatywny publicysta bez trudu znajduje potwierdzenie swoich najgorszych obaw, jeżeli chodzi o to, w jaką stronę zamierza kierować się DSA. Te postulaty zgłaszane zresztą przez niektóre frakcje w ramach DSA mogą brzmieć niepokojąco. Na przykład frakcja Red Star, bardzo wiele mówiąca nazwa, zgłasza zupełnie serio postulat rozmontowania amerykańskiego imperializmu. Tutaj zresztą może warto powiedzieć kilka słów o tym, jak demokratyczni socjaliści patrzą na politykę zagraniczną, bo to może być również z naszej perspektywy istotne w przyszłości, jeżeli ta organizacja zyska większy wpływ na poczynania partii demokratycznej. Tym postulatem, który wybija się przede wszystkim, jest postulat wolnej i niezależnej Palestyny. To oczywiście wiąże się z emocjami, które zdominowały amerykańską lewicę po interwencji Izraela w Gazie.
ale są też inne kwestie, to chociażby ograniczenie amerykańskiego budżetu na obronność i likwidacja baz wojskowych poza Stanami Zjednoczonymi. Demokratyczni socjaliści również bardzo stanowczo wypowiadają się przeciwko sankcjom gospodarczym. Są zdania, że nie należy ich stosować przeciwko suwerennym państwom. Program z 2025 roku wyszczególniał takie państwa jak Wenezuela, Kuba czy Iran. Ciekawe jest to, co socjaliści mówią o konflikcie pomiędzy Rosją a Ukrainą. Z jednej strony są dalecy od jakichkolwiek pozytywnych stwierdzeń na temat Władimira Putina i jego reżimu. Z drugiej jednak uważają, że nie byłoby tej wojny, gdyby nie imperialistyczna ekspansja NATO. Więc mamy takie stwierdzenia współbrzmiące trochę z rosyjską propagandą. Socjaliści uważają, że nie należy postrzegać tego konfliktu jako rywalizacji pomiędzy autorytaryzmem a demokracją. Jest to w ich mniemaniu starcie dwóch imperializmów, amerykańskiego i rosyjskiego. Nie byli skłonni do wojskowej pomocy Ukrainie. Uważali, że tą wojnę należy jak najszybciej zakończyć metodami dyplomatycznymi, a nie poprzez wysyłanie uzbrojenia jednej ze stron konfliktu. Czy zatem rację ma prezydent Trump, strasząc swoich współobywateli komunizmem? Przede wszystkim ma w tym swoją rację wyborczą. To jest doskonałe hasło mobilizujące elektorat republikański, który, jak ostatnio wielokrotnie o tym opowiadałem, może w najbliższych wyborach zawieść, ponieważ ta demobilizacja dosyć mocno wkradła się w szeregi popleczników Donalda Trumpa. Czy Donald Trump we własne ostrzeżenia wierzy? Tutaj już można mieć wątpliwości, wskazując choćby na jego pewnego rodzaju zażyłość z burmistrzem Mamdanim, którego zaprosił nawet do Białego Domu i dosyć mocno komplementował. Panowie zresztą pozostają w mniej lub bardziej regularnym kontakcie. Wzrost popularności DSA, demokratycznych socjalistów Ameryki, to przede wszystkim ból głowy dla mainstreamowych demokratów, którzy muszą się zainteresować potrzebami, które coraz wyraźniej przebijają, czy oczekiwaniami, które przebijają ze strony ich własnego elektoratu. Jeżeli tego nie zrobią, może się okazać, że partię demokratyczną czeka swego rodzaju wewnętrzna rewolucja, podobna do tej trumpowskiej rewolucji, która parę lat temu objęła partię republikańską. Czy w partii demokratycznej dojdzie do swoistej rewolucji, jaka zaszła w partii republikańskiej przez trumpistów? Czas pokaże i na pewno o tym opowiem. Tymczasem to tyle na dziś. Polecam poprzednie odcinki, które znajdziecie na YouTubie Radia RMF24, RMF On, Spotify i Apple Podcast.

0: Ogłoszenie Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
2: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
2: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zaczynamy Fakty RMF FM, jest godzina 15:00, w studiu Ewa Kwaśny.
1: Witam ponownie i zapraszam. Sąd nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Puma, która od kilku dni grasowała w gminie Polanów, niedaleko Koszalina, a schwytana wczoraj w pobliżu Karsinki, trafi do ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Za chwilę także wakacyjna pogoda dla żeglarzy.
2: Zdecydowanie od dzisiaj do końca tygodnia lepsze warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów na wodzie.
1: Mamy też ważne informacje dla miłośników truskawek. Warszawski sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Oddalony został też wniosek o wydanie nakazu aresztowania podejrzanego na terenie Wielkiej Brytanii. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz z nowymi informacjami. Witamy. Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie tej decyzji sądu?
3: Argument jest jeden. I obrona Ziobry, i prokuratura potwierdziły sądowi, że podejrzany nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej ani Wielkiej Brytanii, a w Stanach Zjednoczonych.
4: Brak potwierdzenia pobytu na terenie Unii jest przesłanką bezwzględną, którą należy uwzględnić i odmówić wydania europejskiego nakazu aresztowania.
3: Jak dodała sędzia Anna Ptaszek, oba postanowienia są niezaskarżalne.
4: Nie ma na to skargi. Mogą być zmienione w zależności od tego, czy zmienią się warunki, czy zmienią się okoliczności. Mogą zostać w każdej chwili zmienione.
3: Czyli jeśli będzie potwierdzenie lub podejrzenie, na przykład, że Zbigniew Ziobro jest w Unii, wtedy prokuratura będzie mogła składać w sądzie kolejny wniosek o wystawienie ENA. W tej sytuacji jedyną metodą sprowadzenia Ziobry do Polski jest ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych, o ile procedura by ruszyła i doszłoby do realizacji polskiego wniosku.
1: Przyspieszeniem pozyskania drewna w świetle obecnych planów urządzania lasów byłoby przekroczeniem uprawnień, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Tak szefowa resortu odpowiada na pytania naszego dziennikarza dotyczące trudnej dostępności do tego paliwa. O tym alarmowaliście nas, pisząc na gorącą linię RMF FM. W faktach Benjamin Kubiak-Piłat, co jeszcze mówiła Paulina Henik-Kloska?
5: To od kondycji na przykład branży meblarskiej zależy ilość surowca dostępnego do produkcji peletu, bo powstaje on z odpadów drzewnych, mówi minister klimatu i środowiska i dodaje. Głównymi problemami są wysysanie rynku przez elektrownię w Połańcu i zwiększenie eksportu peletu. Jednocześnie Paulina Henik-Kloska powiedziała mi, że nie ma możliwości zwiększenia podaży drewna do tartaków.
6: Ja nie mogę tego tak po prostu zrobić i niewiele by dało, bo drewno najpierw trzeba przerobić, żeby powstał odpad, z którego możemy wyprodukować pelet. Pozyskane nadmiarowo drewno skończyłoby się tym, że wyjechałoby z kraju, nie byłoby żadnego odpadu po przetworzeniu i wytworzenia peletu.
5: Zdaniem minister klimatu i środowiska, by odzyskać równowagę na rynku peletu, potrzeba szukać innych rynków importu z zagranicy.
1: Śledzimy fakty. Samica Pumy jeszcze dziś trafi do poznańskiego zoo. Jak już mówiliśmy w faktach, zwierzę schwytane zostało po kilkudniowych poszukiwaniach w niedzielne popołudnie w województwie zachodniopomorskim. Na linii reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co teraz dzieje się z Pumą?
7: Puma jest właśnie w drodze do Poznania. Takie informacje przekazała mi Katarzyna Lesner z Fundacji dla Dzikich Zwierząt Larus w Koszalinie. To tam zwierzę trafiło najpierw. Przed wyruszeniem w drogę puma została jeszcze przebadana przez lekarza weterynarii. Jest cała i zdrowa. Powinna dotrzeć do poznańskiego ogrodu zoologicznego za jakieś 3 godziny. Przypomnę, poszukiwania zwierzęcia trwały kilka dni. Pumę udało się w końcu zlokalizować w okolicach miejscowości Karsinka, niedaleko Koszalina.
1: Miniony tydzień był pracowity dla ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy interweniowali ponad 30 razy. Były wywrotki, wpłynięcia na mieliznę, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. W tym tygodniu warunki na szlaku mają być już lepsze.
2: Zdecydowanie od dzisiaj do końca tygodnia lepsze warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów na wodzie, ale to, co powtarzamy i będziemy powtarzać chyba zawsze, apelować, miejmy oczy dookoła głowy, obserwujmy to, co się dzieje wokół nas. Ta pogoda rzeczywiście dość szybko się zmienia, żebyśmy czymś nie byli zaskoczeni, a jeżeli już te maszty błyskają z częstotliwością 90 błysków na minutę, to nasze miejsce żeglarzy już jest w porcie.
1: Ostrzegał i informował szef MOPR-u Jarosław Sroka. Sezon truskawkowy powoli się kończy. Niewiele czasu zostało miłośnikom tych owoców. Truskawki nie będą już tanieć i będzie ich coraz mniej.
8: 2 tygodnie i koniec. Ten tydzień i następny i na pewno będzie koniec.
9: Owoców mało już?
8: Strasznie mało. Albo w marcu, albo słońce przepaliło, albo deszcz spadł, kurcze i zgniły i tyle, nie?
9: Trzeba się spieszyć.
8: Tak.
9: Teraz ile za kilogram?
8: 18, 20 zł.
9: I te ceny raczej już będą rosły.
8: Oczywiście.
9: Szybko jeść.
8: Oczywiście, że tak.
1: Usłyszał na targowisku przy Ruski w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. Ja już teraz zapraszam na fakty o 16, a w nich ponownie przeniesiemy się do Włoch na jedną z najpiękniejszych tras kolejowych w Europie. Cinque Terre.
10: Radio, muzyka, fakty.
0: RMF FM.
10: Radio RMF 24.
11: Tu radio RMF 24 i podcast Czarne Skrzynki. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Co do nich doprowadziło? Jak czuli się bohaterowie tych wydarzeń? Jak potoczyły się ich dalsze losy? W podcaście Czarne Skrzynki wracamy do katastrof, które zmieniły historię i rozbieramy je na czynniki pierwsze. W tym odcinku wrócimy do wydarzeń pod Szczekocinami, gdzie w 2012 roku doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof w historii polskiej kolei. Kuba Śliwiński, zapraszam.

0: Jest sobota, 3 marca 2012 roku. Nad wsią Chałupki, położoną nieopodal Szczekocin, zapadł już zmrok. Na dworze jest chłodno, a mieszkańcy udali się do swoich domów. Pani Anna, sołtys Chałupek, spędza ten sobotni wieczór z rodziną, oglądając kolejny odcinek programu X-Factor. Jedynym dźwiękiem, który od czasu do czasu zakłóca wieczorną ciszę, jest odgłos przejeżdżających nieopodal pociągu. Nagle, kilka minut przed godziną 21, na zewnątrz rozlega się potężny huk. Po chwili słychać krzyki dobiegające od strony torów. Anna wraz z mężem szybko zakładają kurtki i wybiegają na zewnątrz, by sprawdzić, co się stało. Dołączają do nich inni mieszkańcy, których także zaalarmował ten nietypowy hałas. W ciemności dostrzegają zarysy wagonów na torach i sylwetki ludzi. Bardzo szybko staje się jasne, że doszło do zderzenia pociągów, a wielu pasażerów jest rannych. Anna wykręca numer alarmowy 112 i powiadamia dyspozytora, że w pobliżu Chałupek doszło do katastrofy kolejowej. Tymczasem mieszkańcy starają się pomóc poszkodowanym najlepiej jak mogą. Dopiero po jakimś czasie wszyscy zaczynają uzmysławiać sobie skalę tragedii. Gdy w mediach pojawiają się pierwsze informacje o katastrofie, od razu pojawia się pytanie. Kto zawinił? Człowiek czy system?
1: Słuchacie podcastu Czarne Skrzynki.
0: Zjazd na zły tor. Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami. Jest początek marca 2012 roku. Niemal cały kraj żyje przygotowaniami do Euro 2012, które Polska współorganizuje wraz z Ukrainą. Już za kilkanaście tygodni do polskich i ukraińskich miast przybędą kibice z całej Europy, by oglądać swoje zespoły na murawach stadionów i przekonać się, która reprezentacja okaże się najlepsza. Dla organizatorów jest to z kolei okazja, aby w jak najlepszym świetle zaprezentować swoje kraje przyjezdnym z zagranicy. Jednym z najważniejszych elementów przygotowań jest budowa nowych obiektów sportowych, w szczególności Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie ma się odbyć mecz otwarcia. W sobotę wieczorem 3 marca 2012 roku o godzinie 18.18 ze stacji Warszawa Wschodnia wyjeżdża pociąg Interregio Matejko do Krakowa. Do stolicy Małopolski ma planowo dotrzeć o godzinie 21.45. Składa się on z 4 wagonów. Ze względu na to, że jest środek weekendu, w pociągu nie ma tłoku. Gdy Matejko opuszcza stację, pasażerowie mogą przez chwilę podziwiać przez okna nowo wybudowany Stadion Narodowy. Kilka godzin wcześniej, o godzinie 14.46 z Przemyśla wyjeżdża pociąg TLK Brzechwa. Składa się z 7 wagonów i ma planowo przybyć do Warszawy Wschodniej o godzinie 23.00. Oba składy mają się minąć w okolicach Szczekocin, na odcinku linii kolejowej numer 64, znajdującym się pomiędzy posterunkami kontroli ruchu kolejowego Starzyny i Sprowa. Pasażerowie w obu pociągach rozsiadają się wygodnie i starają się jakoś zabić czas. Nikt nie przypuszcza, że za kilka godzin spokojna podróż zmieni się w koszmar. Tego wieczoru na posterunku odgałęźnym w Starzynach dyżur pełni Andrzej N. Studiuje rozkład jazdy i przygotowuje się do zaplanowania tras dla pociągów, które tej nocy będą przejeżdżać obok jego stanowiska. Około godziny 20.35 rozpoczyna przygotowania do przeprowadzenia przez zwrotnicę pociągu Matejko, jadącego z Warszawy. Ten już za niedługo przejedzie przez stację Psary i w Starzynach wjedzie na linię kolejową numer 64. Zgodnie z planem, Matejko zajmie tor numer 2 i ruszy w stronę posterunków w Sprowie. Mniej więcej w tym samym czasie dyżurna Jolanta S., pełniąca służbę w Sprowie, planuje trasę dla pociągu Brzechwa, jadącego z Przemyśla do Warszawy. Na odcinku między Kozłowem a Sprową trwają prace remontowe i tor numer 1, po którym zwykle poruszają się pociągi jadące w kierunku północnym, jest zamknięty. Dlatego Brzechwa znajduje się obecnie na torze numer 2, a w Sprowie ma zjechać na tor numer 1. W ten sposób oba pociągi znajdą się na dwóch różnych, równoległych torach i mają się bezpiecznie minąć w okolicach Szczekocin. Około godziny 20:35 dyżurna w Sprowie rozpoczyna planowanie trasy dla pociągu Brzechwa. Ma z tym jednak pewne kłopoty. Niedawno na jej posterunku zamontowano nowoczesny sprzęt służący do kontroli rozjazdów i zwrotnic, który w teorii miał usprawnić i ułatwić kontrolerom pracę. Zastąpił on mechaniczny pulpit kostkowy, na którym dyżurny musiał własnoręcznie naciskać przyciski, by ustawić zwrotnice, zmienić sygnały na semaforach czy rezerwować tory dla pociągów. Teraz pracownik mógł to wszystko zrobić za pomocą myszki na ekranie komputera. Jolanta S. była jednak przyzwyczajona do pulpitu kostkowego, a co więcej, nie została dostatecznie przeszkolona na nowym sprzęcie i wciąż ma lekkie trudności z opanowaniem nowego systemu. Jednak ostatecznie udaje jej się poprawnie zaplanować przejazd pociągu i ustawić zwrotnicę we właściwych pozycjach. Na ekranie pojawia się zielona linia, pokazująca planowany przejazd pociągu. Następnie Jolanta S. rezerwuje tor numer 1 dla Brzechwy i czeka na potwierdzenie ze Starzyn. W tym samym czasie Andrzej N. przygotowuje trasę dla pociągu Matejko. W przeciwieństwie do posterunku w Sprowie, nie ma dostępu do nowoczesnego systemu sterowania ruchem i korzysta ze starego pulpitu kostkowego. Kontroler ruchu ustawia zwrotnicę w taki sposób, aby pociąg z Warszawy znalazł się na torze numer 2. Potem zezwala dyżurnej w Sprowie na wprowadzenie pociągu na tor numer 1, po czym rezerwuje tor numer 2 dla Matejki, na co również dostaje zgodę. Wtedy pojawia się pierwszy problem. Podcast Czarne Skrzynki. Do tragicznych wydarzeń pod Szczekocinami wrócimy za kilka chwil.

0: Podcast Czarne Skrzynki w radiu RMF24, czyli największe katastrofy w historii. Dzisiaj wracamy do roku 2012 i do tragicznych wydarzeń pod Szczekocinami. Andrzej N. zauważa, że mimo iż za pomocą przycisków przestawił rozjazdy numer 3 i 4, na pulpicie nie pojawił się sygnał informujący o ich poprawnym położeniu. Jest to poważny problem, gdyż dyżurny nie wie, czy mechanizm zadziałał i czy zwrotnice są dobrze ustawione. W tej sytuacji nie może pozwolić Matejce na przejazd. Musi najpierw osobiście sprawdzić, jak wygląda sytuacja na rozjazdach. Kontaktuje się z maszynistą i tłumaczy, że ma problem z kontrolą zwrotnic i że pociąg będzie musiał na chwilę zatrzymać się przed semaforem. Maszynista Matejki przyjmuje to do wiadomości, mając nadzieję, że nie jest to poważna awaria i że przymusowy postój nie potrwa zbyt długo. Po rozmowie z Matejką Andrzej N. zakłada kurtkę i wychodzi na zewnątrz, by sprawdzić, co stało się ze zwrotnicami. Zabiera zestaw kluczy, ale nie bierze ze sobą korby, która pozwoliłaby na ich ręczne przestawienie. Po chwili dociera na miejsce, gdzie krzyżują się tory i przystępuje do oceny sytuacji. Wokół panują ciemności, jednak dyżurny po sprawdzeniu rozjazdów stwierdza, że te zdają się być położone prawidłowo i powinny pozwolić nadjeżdżającemu pociągowi na znalezienie się na torze numer 2. Nie dokonuje jednak zabezpieczenia zwrotnic za pomocą przewidzianych do tego kluczy, czego wymagały procedury. Po około 6 minutach wraca do budynku i kontaktuje się z maszynistą Matejki i mówi, że przejazd odbędzie się na sygnał zastępczy. Sygnał zastępczy jest stosowany, gdy system, na przykład z powodu awarii lub prac konserwacyjnych, nie pozwala na wyświetlenie na semaforze zwykłego sygnału zezwalającego na jazdę. Pozwala on dyżurnemu ruchu obejść zabezpieczenia i pozwolić pociągowi na przejazd, gdy jest pewien, że będzie to bezpieczne. Trzeba jednak zaznaczyć, że w takiej sytuacji kontroler ruchu bierze pełną odpowiedzialność za przejazd pociągu i powinien bardzo uważnie obserwować jego zachowanie. Około godziny 20:48 na semaforze pojawia się sygnał zastępczy, który uprawnia Matejkę do przejazdu przez odgałęzienie w Starzynach. Maszynista pociągu odetchnął z ulgą. Jak dotąd pociąg nie miał żadnego opóźnienia, a awaria najwyraźniej nie okazała się niczym poważnym. Skład rusza, ale podczas przejazdu przez zwrotnicę pociąg wjeżdża na tor numer 1, a nie przypisany mu tor numer 2. W ten sposób pociąg jadący z Warszawy znalazł się na potencjalnym kursie kolizyjnym z Brzechwą. Nie jest do końca jasne, czy maszynista Matejki zauważył, że jedzie po złym torze, w kierunku przeciwnym do zasadniczego. Przy semaforze nie pojawił się sygnał W24, który zezwalałby na taką jazdę. Kierujący pociągiem wie jednak, że w tym rejonie trwają prace remontowe i prawdopodobnie uznaje, że to one są przyczyną tej anomalii. Zresztą kontroler ruchu dał mu pozwolenie na przejazd, więc na pewno wszystko jest w porządku. Maszynista nie wie jednak, że Andrzej N. nie śledzi przejazdu pociągu, mimo że po wyświetleniu sygnału zastępczego powinien dokładnie obserwować przejazd Matejki. Dlatego nie zauważa, że skład zjechał na niewłaściwy tor. Dyżurny w Starzynach dostrzega jednak, że pulpit wyświetla informacje o rozpruciu zwrotnic numer 3 i 4. Oznaczałoby to, że były one źle ustawione i że pociąg sam je przestawił w trakcie przejazdu. Andrzej N. jest przekonany, że za ten sygnał odpowiada wadliwy i przestarzały system i odpowiednim przyciskiem kasuje sygnał ostrzegawczy. W momencie, gdy w Starzynach dyżurny przepuszcza Matejkę na sygnale zastępczym, Brzechwa zbliża się do posterunku w Sprowie. Maszynista pociągu z Przemyśla widzi na semaforze zielone światło, pozwalające mu na dalszą jazdę. To jednak nagle gaśnie, a zamiast niego semafor wyświetla czerwoną lampkę zakazującą pociągowi dalszej jazdy. System wykrywa bowiem, że tor numer 1 jest zajęty i że w tej sytuacji może dojść do potencjalnej kolizji pociągów. Dlatego semafor samoczynnie zatrzymuje nadjeżdżający skład. Tymczasem w małym budynku kontroli ruchu w Sprowie rozlega się dźwięk informujący dyżurną o zmianie sygnału świetlnego. Zaskoczona Jolanta S. próbuje zrozumieć, co się stało. Na ekranie zauważa, że tor numer 1 świeci się na czerwono, a tor numer 2 zaznaczony jest na popielato. Ale przecież nie ma to sensu. Zgodnie z planem Matejko jedzie po torze numer 2, a tor numer 1 powinien być pusty. Dostaje też komunikat od maszynisty Brzechwy, który informuje ją, że na semaforze pojawił się sygnał stop. Zdezorientowana dyżurna łączy się z posterunkiem w Starzynach, by dowiedzieć się, na którym torze znajduje się Matejko. Andrzej N. stwierdza, że pociąg przejechał obok jego stanowiska i jest przekonany, że porusza się po torze numer 2. Dyżurna odpowiada, że na jej ekranie wygląda to tak, jakby pociąg w ogóle nie wyjechał ze Starzyn, a tor numer 2 był pusty. Dwoje kontrolerów jest wyraźnie zdezorientowanych całą sytuacją i sprzecznymi danymi, ale oboje ostatecznie dochodzą do wniosku, że musiało dojść do jakiejś awarii systemu. Nie byłby to zresztą pierwszy raz. Rozmowa ujawnia jednak niepokojący fakt, że dyżurni nie do końca rozumieją, jak działają poszczególne urządzenia. Na posterunkach nie ma też żadnej instrukcji, która tłumaczyłaby, co robić w podobnej sytuacji. Niestety, mimo nietypowych sygnałów i rosnących wątpliwości, nikt nie decyduje się na zatrzymanie pociągów i dokładne ustalenie ich pozycji. Zamiast tego, Jolanta S. uznaje, że wszystko idzie zgodnie z planem i wyświetla Brzechwie sygnał zastępczy, który pozwala mu na dalszą jazdę. Maszynista rusza, przejeżdża przez zwrotnicę i o godzinie 20:52 wjeżdża na tor numer 1. W ten sposób pociągi Matejko i Brzechwa znalazły się na kursie kolizyjnym i oba składy rozpędzają się do rozkładowej prędkości 120 km na godzinę. W tym samym czasie dyżurni w Sprowie i Starzynach przygotowują się do przyjęcia nadjeżdżających pociągów. Te jednak nigdy tam nie dotrą. Około godziny 20:54 maszynista Matejki zauważa zbliżające się z naprzeciwka światła. Nie widzi w tym nic niezwykłego. W końcu ruch odbywa się po dwóch równoległych torach. Dodatkowo lokomotywa znajduje się na tyle daleko, że bardzo ciężko jest określić, po którym torze jedzie. Ale gdy oba składy zbliżają się do siebie, maszynista nagle z przerażeniem orientuje się, że oba pociągi znajdują się na tym samym torze. Rozpoczyna gwałtowne hamowanie. Także prowadzący pociąg Brzechwa dostrzega niebezpieczeństwo i również próbuje zredukować prędkość. Na to jest niestety już za późno. Droga hamowania rozpędzonego składu jest długa, a pociągi są już zbyt blisko siebie. Katastrofa jest nieunikniona.
1: Czarne skrzynki w radiu RMF 24. Za moment wrócimy do tragicznych wydarzeń pod Szczekocinami.

podcaście Czarne Skrzynki wracamy do tragicznej nocy 3 marca 2012 roku i minuta po minucie rekonstruujemy wydarzenia prowadzące do jednej z największych katastrof w historii polskiej kolei. O godzinie 20:55 dochodzi do czołowego zderzenia pociągów. W momencie kolizji Brzechwa jechał z prędkością 98 km na godzinę. Matejce udało się wyhamować do 40 km na godzinę. Lokomotywa Brzechwy jest lżejsza, dlatego zostaje podbita do góry i obrócona o 180 stopni. Pierwsze trzy wagony tego składu wpadają na

pomocą krótkofalówki próbuje połączyć się z maszynistą, ale odpowiada mu cisza. Dzwoni zatem do dyspozytora w Krakowie i informuje go, że przed chwilą Brzechwa z czymś się zderzył. W trakcie rozmowy przemieszcza się na początek składu i z przerażeniem spostrzega zgniecione i poprzewracane wagony. Zauważa też ludzi, którzy leżą na nasypie i kurczowo trzymają się urwanego przewodu sieci trakcyjnej. Dostrzegając niebezpieczeństwo, kierownik krzyczy: "Rzućcie ten drut! Rzućcie to!" Pasażerowie natychmiast odrzucają przewód i po chwili pojawia się na nim iskra. Ale jest to tylko jeden z elementów rozgrywającej się tragedii. Wielu podróżnych odniosło obrażenia, inni są uwięzieni w zgniecionych wagonach i próbują się wydostać. Część osób dzwoni na numer alarmowy i powiadamia dyspozytorów, że doszło do katastrofy kolejowej. Nikt nie jest jednak w stanie określić dokładnego miejsca tragedii. Z pobliskich domów wychodzą mieszkańcy chałupek, których zaalarmował huk dochodzący ze strony torów. Pani Anna, sołtys wsi, również powiadamia służby o tragedii. Jest to niezwykle ważny telefon, ponieważ kobieta jako pierwsza podaje dokładne miejsce, gdzie doszło do zderzenia. Dzięki temu kierujący akcją ratowniczą wiedzą dokładnie, gdzie wysłać karetki i inne pojazdy, co znacząco przyspiesza ich przybycie na miejsce. W tym samym czasie dyżurni ruchu w Starzynach i Sprobie z coraz większym niepokojem oczekują przejazdu obu pociągów przez ich posterunki. Oba składy powinny były się już pojawić jakiś czas temu. Pracownicy wywołują załogi pociągów, ale bezskutecznie. Nagle w Sprowie rozlega się dzwonek telefonu, a gdy Jolanta S. podnosi słuchawkę, słyszy, jak zdenerwowany dyżurny ze stacji Psary mówi: "Ty wiesz, co się stało? Ten idiota źle przełożył rozjazd i puścił pociąg na pociąg." Na miejscu zdarzenia konduktorzy starają się skoordynować akcję ratunkową i wyprowadzają pasażerów z tylnych wagonów. Mieszkańcy chałupek przynoszą drabiny, siekiery i inne narzędzia, dzięki którym mogą pomóc pasażerom, którzy zostali uwięzieni. Wkrótce na miejsce przybywa pierwsza karetka ze Szczekocin oraz wóz Państwowej Straży Pożarnej. Miejscowi oświetlają latarkami drogę, by ułatwić pojazdom dotarcie na miejsce. Widok miejsca wypadku jest szokiem, nawet dla doświadczonych strażaków. Są przerażeni skalą zniszczeń i szybko orientują się, że konieczne będzie wezwanie posiłków. Wokół karetki zostaje utworzony prowizoryczny punkt medyczny. Na zewnątrz temperatura spada poniżej zera. Rozpoczyna się dramatyczna walka z czasem. W momencie, gdy strażacy wyciągają rannych z wagonów, okoliczni mieszkańcy przynoszą koce i ciepłe ubrania i zapraszają poszkodowanych do swoich domów, by ci mogli się w środku ogrzać i posilić. Otwarte zostają pobliskie szkoły, gdzie najmniej poszkodowani mogą w spokoju oczekiwać na przyjazd swoich rodzin. Na miejsce przybywają kolejne karetki, które zabierają najciężej rannych do szpitali w Sosnowcu i Zawierciu. Wielu lekarzy, którzy tego dnia nie mieli dyżurów, na wieść o tragedii postanawia stawić się do pracy. Służby działają bardzo sprawnie i 4 marca o godzinie 2:30 akcja zostaje zakończona, po tym jak psy ratownicze obwąchały wrak i nie znalazły żadnych żywych osób. W niedzielę rano zostaje ustalony ostateczny bilans ofiar. Zginęło 16 osób, w tym maszyniści obu pociągów oraz 2 konduktorów Matejki. Rannych zostało 61 osób. W wyniku zderzenia całkowitemu zniszczeniu uległy 2 lokomotywy i 4 wagony. Pozostałe 7 było uszkodzonych. Katastrofa doprowadziła też do zniszczenia części infrastruktury kolejowej. Ostatecznie w akcji ratunkowej wzięło udział 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i 7 jednostek OSP, w sumie 450 strażaków. Wspomagały ich oddziały policji i członkowie Służby Ochrony Kolei. Pomocy rannym udzielało 40 zespołów ratownictwa medycznego oraz 2 załogi śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Teraz trzeba było przystąpić do wyjaśnienia przyczyn tragedii. Tu radio RMF24 i podcast Czarne Skrzynki. Do tragicznych wydarzeń pod Szczekocinami wrócimy zaraz po przerwie.

0: Radio RMF 24 i podcast Czarne Skrzynki. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Tak też było w roku 2012, kiedy to pod Szczekocinami doszło do tragicznego wypadku kolejowego. Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami zszokowała Polskę. W dniach 5 i 6 marca w całym kraju zostaje ogłoszona żałoba narodowa, a wiele państw przesyła kondolencje rodzinom ofiar. Na miejsce tragedii przybywa ówczesny prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk oraz ministrowie, którzy obiecują, że dołożą wszelkich starań, aby przyczyny zderzenia pociągów zostały wyjaśnione. Tym zadaniem ma zająć się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Śledczy są pod olbrzymią presją, rodziny ofiar domagają się odpowiedzi, a sama katastrofa zmusza do zadania niewygodnych pytań o to, czy infrastruktura kolejowa rzeczywiście jest gotowa na nadchodzące Euro 2012. Jeszcze w nocy, 3 marca, zostają zabezpieczone dane z posterunków w Starzynach i Sprowie, a Andrzej N. zostaje przebadany alkomatem, który pokazuje, że był trzeźwy. Początkowo wszystko wskazuje na to, że główną winę ponosi dyżurny ze Starzyn. Nieprawidłowo zabezpieczył zwrotnicę, w wyniku czego pociąg został skierowany na zły tor. Jednak zaczęto się zastanawiać, dlaczego mimo tylu sygnałów, że coś nie idzie zgodnie z planem, kontrolerzy ruchu zignorowali je i założyli, że musi to być awaria systemu. Gdy śledczy zaczęli dokładniej badać sprawę, na jaw zaczął wychodzić bardzo niepokojący obraz. Okazało się, że w wyniku niedostatecznego finansowania urządzenia często zawodziły i wysyłały błędne sygnały, a dyżurni musieli korzystać z sygnałów zastępczych, by przepuszczać pociągi. Dlatego pierwszą reakcją kontrolerów ruchu na problemy było odgórne założenie, że to po prostu kolejny błąd systemu, a nie krytyczna analiza sytuacji. Co więcej, inni pracownicy kolei potwierdzili, że takie problemy były nagminne, a ich raporty o złym stanie technicznym mechanizmów były ignorowane. Dodatkowo, wyszło na jaw, że kontrolerzy nie zostali adekwatnie przeszkoleni i z tego powodu nie rozumieli w pełni, jak działają poszczególne systemy. Było to szczególnie widoczne w przypadku Jolanty S., która po krótkim i pobieżnym szkoleniu musiała obsługiwać nowoczesny system elektroniczny. Tak samo kontrole były często przeprowadzone przez strony zainteresowane, co skutkowało tym, że informacje o zaniedbaniach bardzo rzadko trafiały do przełożonych. Okazało się, że dzień przed tragedią pod Szczekocinami w Starzynach doszło do bardzo podobnego incydentu. Andrzej N. w wyniku błędu skierował pociąg towarowy w kierunku stacji Psary zamiast na koniec pol. Maszynista dostrzegł jednak pomyłkę i w porę zatrzymał pociąg. Ten incydent został jednak zatuszowany. Skrytykowano też zasady dotyczące używania sygnału zastępczego, który przez wielu dyżurnych był używany zbyt swobodnie, a zasady jego stosowania były za mało precyzyjne. Ostateczny raport komisji za główną przyczynę tragedii uznał pomyłkę Andrzeja N., który niepoprawnie zabezpieczył uszkodzone zwrotnice i nie zauważył, że pociąg wjechał na zły tor. Wskazano też szereg przyczyn pośrednich, które doprowadziły do zderzenia pociągów. Między innymi nieadekwatne szkolenia i mało precyzyjne zasady postępowania dla dyżurnych. Śledczy wydali też szereg zaleceń, które miały poprawić bezpieczeństwo polskiej kolei, jak choćby zmiany dotyczące stosowania sygnału zastępczego czy bardziej skrupulatne szkolenia pracowników. Andrzej N. i Jolanta S. stanęli przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. 15 lipca 2016 roku wydano wyrok skazujący. Dyżurny ze Starzyn został skazany na 4 lata więzienia, a kontrolerka ruchu z posterunków w Sprowie na 2,5 roku pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny w Katowicach podwyższył karę do odpowiednio 6 lat oraz 3,5 roku więzienia. Choć komisja dokładnie zbadała przyczyny katastrofy i zasugerowała wiele zmian, to nie odrobiono wszystkich lekcji z tego zdarzenia. 30 lipca 2019 roku w miejscowości Złocieniec niemal doszło do identycznej katastrofy. W wyniku podobnych błędów dwa pociągi znalazły się na tym samym torze. Jednak tym razem, ze względu na dobrą widoczność, maszyniści w porę zauważyli niebezpieczeństwo i zdołali na czas zatrzymać lokomotywy. To wydarzenie na nowo rozbudziło pytania o stan bezpieczeństwa na polskiej kolei. Tragiczne zderzenie pociągów z 3 marca 2012 roku do dziś żyje w pamięci Polaków. W każdą rocznicę katastrofy maszyniści przejeżdżający obok Szczekocin zwalniają i używają syren lokomotyw, by uczcić pamięć zabitych. W październiku 2012 roku w Chałupkach postawiono pomnik upamiętniający ofiary tragedii. Rok później mieszkańcy wsi zostali odznaczeni nagrodą imienia Jana Rodowicza, Anody, w uznaniu ich heroicznych działań podczas akcji ratowniczej. Wielu z nich do dziś ma przed oczami tę tragiczną noc, a katastrofa pod Szczekocinami pozostaje jednym z najtragiczniejszych wypadków kolejowych w historii Polski.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz Jan Olbratowski. Czytał Kuba Śliwiński.
2: Wszystkich odcinków posłuchasz na RMF On.

0: Zbliża się godzina 16, czyli dajcie głośniej i sprawdźmy razem, co nowego w kraju i na świecie. Fakty RMF FM ma dla nas Ewa Kwaśny.
1: Już wszystko mówię, zapraszam. CBA zatrzymało strażnika więziennego z Łodzi. Chodzi o śledztwo dotyczące korupcji w łódzkiej służbie więziennej. Posłuchajcie, co na temat tego mężczyzny dowiedział się reporter RMF FM. Potem polityczne komentarze po decyzji sądu, który odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Kierowców podróżujących S3 w okolicach Szczecina będziemy ostrzegać przed korkami. Doszło tam do wypadków. Strażnik więzienny z Łodzi zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agenci działali na polecenie łódzkiej prokuratury okręgowej, prowadzącej śledztwo w sprawie korupcji wśród funkcjonariuszy służby więziennej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o zatrzymanym?
2: To 45-letni mężczyzna z miejscowości na terenie województwa łódzkiego. To zatrzymanie jest efektem przeszukania u niego w domu. Agenci CBA natrafili tam na dokumenty służbowe, które wyniósł z zakładu karnego, a którymi nie miał prawa wyłącznego dysponowania. Na razie strażnik usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, jednak jak mówią śledczy, ta sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne działania prokuratury i CBA. Pierwsze zatrzymanie w tym śledztwie miało miejsce w listopadzie zeszłego roku. W ręce funkcjonariuszy CBA wpadło dwóch strażników z aresztu w Łodzi, którzy za pieniądze mieli załatwiać osadzonym m.in. telefony komórkowe, środki odurzające oraz sterydy.
1: Tu RMF FM, fakty, opinie i komentarze. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jak informowaliśmy już w faktach, oddalony został również wniosek o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości na terenie Wielkiej Brytanii. Na linii teraz Sejm i nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witamy.
3: Dzień dobry, jestem.
1: Jakubie, jak te decyzje sądu komentują politycy?
3: Politycy koalicji rządzącej krytykują decyzję warszawskiego sądu i twierdzą, że jest ona skandaliczna.
4: Jako obywatel jestem zdruzgotany, że można było podjąć taką decyzję i w ten sposób uczynić przyjemność i grzeczność osobie, która popełniła tak poważne przestępstwa, jak mówi prokuratura.
3: Mówił Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Centrum. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że wniosek prokuratury o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry to była, tu cytat, próba prześladowania opozycji, co potwierdziła dzisiejsza decyzja sądu.
5: Być może to tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
3: Powiedział Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Z Sejmu Jakub Rybski.
1: Potężne korki na obu jezdniach trasy S3 w okolicach Szczecina. Jak informowaliśmy w faktach, w Różyce między węzłami Goleniów Południe i Kliniska doszło do wypadku, w którym ucierpiały dwie osoby. Zderzyły się tam dwa auta osobowe, ciężarówka i bus. Policja stara się właśnie udrożnić lewy pas, ale objazdy nadal obowiązują. Korek utworzył się również na jezdni w stronę Świnoujścia i Międzyzdrojów po kolizji trzech aut osobowych. 78 kierowców straciło w miniony weekend w Lublinie dowody rejestracyjne. To efekt policyjnej akcji wymierzonej w nielegalne wyścigi i drift.
6: Przede wszystkim dowody zostały zatrzymane za przeróbki układu wydechowego, czyli za zbyt głośne wydechy, za samowolne dokładanie różnych elementów, które często są zagrożeniem. Policjanci sprawdzali także ogumienie i w wielu przypadkach tutaj też pozostawiało to wiele do życzenia.
1: Powiedział nam podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji, która zapowiada kolejne takie kontrole.
7: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
1: Co tydzień wysyłamy naszych reporterów na najpiękniejsze trasy kolejowe w Europie, aby podpowiedzieć Wam, jak można spędzić wakacje bez auta. Tym razem włoskie Cinque Terre. Pociąg co kilka minut wyjeżdża z wykutek w skalę tuneli, odsłaniając widoki na kolorowe domy zawieszone nad Morzem Liguryjskim. Martyna Czerwińska, nasza reporterka, właśnie dotarła już do ostatniej stacji Monte Rosso al Mare.
8: Ostatnia stacja jakby wiedziała, czego turyści potrzebują na koniec tej męczącej jednak wyprawy najbardziej. Z pociągu wychodzimy niemal prosto na plażę. Ja właśnie moczę nogi w wodzie. Uwierzcie, że po tylu pokonanych schodach, po tym upale i ścisku w pociągu, morze jest jak nagroda.
9: Mieszkam w Mediolanie, ale przyjeżdżam tu od dziecka i to moje ulubione miejsce. Jest cudowne. Mam paczkę przyjaciół, a woda jest zawsze piękna. Wieczorami wychodzimy pobawić się na imprezach na dworcu. Monte Rosso naprawdę zdobyło moje serce, odkąd jestem mała.
8: Cinque Terre Express. Jeśli lubicie podróżować koleją, to ta trasa musi się koniecznie znaleźć na szczycie waszej listy marzeń. Z Monte Rosso al Mare, Martyna Czerwińska.
1: Martynie, dziękujemy za piękne relacje. Może ktoś z was skusi się właśnie na taki wyjazd. W faktach o 17 będziemy mieć dla was natomiast zaskakujące kosmiczne doniesienia. Już teraz zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
0: Jak prezentuje się wtorek, jeśli chodzi o pogodę? No dosyć chłodno na Pomorzu. 20 stopni tylko. Ale za to bez deszczu, tak przynajmniej obiecują synoptycy, czego niestety już nie można powiedzieć o południowej i zachodniej Polsce. Tutaj deszczowe i burzowe chmury będą jutro takim standardem, ale tutaj też cieplej, coś za coś. Nawet 29 stopni na południu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już jutro po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: na zegarze już prawie godzina 17, a skoro tak, to przenosimy się do studia faktów RMF FM, bo fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
1: Historyczny moment w Późnikach. 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odzyskało tożsamość dzięki badaniom genetycznym. Intensywne opady i burze nad Polską. RCB wysyła alerty, możliwe podtopienia i gradobicia. Posłuchajcie, w których regionach może być niebezpiecznie. Rekordowe zainteresowanie studiami na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: 21 osób na miejsce na psychologii.
1: W faktach także słodka niespodzianka w kosmosie. Dzięki pierwszym w historii genetycznym badaniom porównawczym przywrócono imiona i nazwiska 8 ofiarom zbrodni wołyńskiej w Późnikach. Na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii, mówiła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, wręczając noty identyfikacyjne rodzinom ofiar. W Późnikach, nieistniejącej już wsi, wiosną ubiegłego roku przeprowadzono ekshumację pierwszego masowego grobu. Polscy naukowcy odnaleźli szczątki co najmniej 43 osób.
3: Co te noty identyfikacyjne znaczą dla rodzin ofiar, które zginęły w Późnikach?
4: Przede wszystkim jest to rzeczywiście dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców.
3: W pani rodzinie często rozmawiało się o Późnikach?
4: Tak, to była historia właściwie z czasów mojego dzieciństwa. Pamiętam, że no praktycznie codziennie, jak nie babcia, która została sama praktycznie z trójką dzieci malutkich, mój tato, który całą rodzinę mu wymordowano.
1: Mówiła Beata Jagielska, przedstawicielka późnickich rodzin. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Jakub Rybski. Pod koniec sierpnia polscy badacze wracają do Późnik, aby kontynuować poszukiwania drugiej masowej mogiły. Dziś i jutro prognozowane są intensywne opady deszczu i burze, możliwe też podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek, słuchaj poleceń służb. SMS-owe ostrzeżenia o takiej właśnie treści dostały z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa osoby przebywające na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem oraz w części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Alerty drugiego stopnia dla tych terenów wydał też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czasie burz może spaść lokalnie nawet 80 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr będzie osiągał prędkość 70 km na godzinę. Możliwe są też gradobicia. Utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Kutno-Sierpc. Jak informuje reporter RMF FM, powodem jest usterka techniczna. Część pociągów jest opóźniona o ponad 30 minut. Utrudnienia dotyczą też pociągów dalekobieżnych, m.in. z Rzeszowa do Szczecina oraz z Gdyni do Katowic.
5: Fakty z Wielkopolski.
1: Rekordowa liczba chętnych do studiowania na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zamknięciu pierwszego etapu rekrutacji okazuje się, że na studia zapisało się ponad 21 tysięcy osób. W sumie opłacono blisko 38 tysięcy zapisów na różne kierunki.
2: Psychologia w tym roku, jeżeli chodzi o bezwzględną liczbę kandydatów, którzy zgłosili się, to znów jest czołówka i pierwsze miejsce, 2,5 tysiąca. Jednak jeżeli chodzi o liczbę kandydatów na miejsce, psychologię wyprzedził nowo otwarty kierunek lekarski w Pile. I to jest ponad 22 osoby na miejsce, a tutaj mamy 21 osób na miejsce na psychologii.
1: Powiedział nam Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uniwersytetu. Hiszpańscy astronomowie odkryli opalający cukier w kosmosie. Te nieco zaskakujące doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
6: Witam ponownie.
1: Grzegorzu, to ważna informacja i to nie z kosmetycznego punktu widzenia.
6: Przynajmniej nie tylko. Cukry odgrywają fundamentalną rolę w funkcjonowaniu organizmów żywych. Stanowią podstawę strukturalną cząsteczek DNA, RNA, czyli nośników informacji genetycznej, uczestniczą w licznych procesach metabolicznych. Są istotnym śladem na drodze do zrozumienia pochodzenia życia na Ziemi i szans jego istnienia gdzie indziej. Problem w tym, że przed pojawieniem się życia cukry nie mogły powstawać w odpowiedniej ilości. Musiały na Ziemię przywędrować. I oto teraz w obłoku molekularnym położonym w pobliżu centrum naszej Drogi Mlecznej naukowcy zidentyfikowali erytrulozę, cząsteczkę czterowęglowego cukru ketozowego, która na Ziemi występuje między innymi w malinach. To stamtąd około 4 miliardów lat temu mogło przylecieć na Ziemię nawet 50 milionów ton tego cukru.
1: Grzegorzu, no ale co z tym opalaniem?
6: No, erytruloza jest teraz składnikiem popularnych samoopalaczy, ale z kosmicznych środków do opalania to oczywiście słońce pozostaje najskuteczniejsze.
1: Ale też chyba trzeba uważać z tym słońcem,
7: zawsze.
1: Prawda? A więcej na temat kosmicznych słodkości możecie przeczytać już teraz na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
0: Powtórzmy ważne ostrzeżenie, które słyszeliśmy już w faktach. Osoby przebywające na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego mogą dziś dostać takie alerty z Centrum Bezpieczeństwa o burzach i to gwałtownych, które mogą przechodzić przez te rejony. Faktycznie na mapach widać to bardzo wyraźnie, na termometrach do 29 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych.

0: ogłoś.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Kiedy zbliża się godzina 18, to znak, że czas przenieść się do redakcji Faktów RMF FM. Wszystko, co najważniejsze i najbardziej aktualne, ma dla nas Ewa Kwaśny.
1: Witam ponownie, zapraszam. I na początek Tatry, tam pracownicy TOPR-u pomagają dwóm turystkom potrzebującym pomocy. Szczegóły za moment. Sąd rodzinny ma zająć się dwójką nastolatków, która wspięła się po rusztowaniu na wieżę poznańskiego ratusza. Polski MSZ zadowolony z reakcji NATO i Unii Europejskiej na rosyjskie cyberataki. Przywrócenie blokady morskiej irańskich portów ogłosił prezydent USA Donald Trump. W Tatrach trwają dwie akcje ratunkowe. Dwie turystki potrzebowały pomocy niemal w tym samym miejscu, w Kobylarzowym Żlebie. Jedna zasłabła jeszcze powyżej odcinka ubezpieczonego łańcuchami, a druga raniła się w nogę już poniżej łańcuchów. Na miejscu jest 16 ratowników TOPR-u, którzy jedną turystkę znoszą, a drugą sprowadzają. Jeśli warunki w tym rejonie się poprawią, poleci po nie śmigłowiec. Sąd rodzinny ma zająć się dwójką nastolatków, która wspięła się po rusztowaniu na wieżę poznańskiego ratusza. Budynek ma prawie 70 metrów. Jak wyjaśnia rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu, Paweł Oses, wykonawca prac, który prowadzi remont elewacji ratusza, nie zdążył go zabezpieczyć.
2: W dniu, kiedy te rusztowania zostały postawione, nie było jeszcze założonych alarmów i oni właśnie tej nocy na te rusztowania weszli.
3: My jako policjanci przestrzegamy przed tego typu zachowaniami. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne i pozbawione zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, że żadne konsekwencje prawne nie będą tak dotkliwe, jak ewentualna utrata życia czy też zdrowia.
1: Dodawał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Polski resort dyplomacji zadowolony z oświadczeń NATO i Unii Europejskiej potępiających Rosję za przeprowadzanie cyberataków. We wpisie w mediach społecznościowych nasz MSZ wzywa Moskwę do zakończenia takich działań i przestrzegania prawa międzynarodowego. Wcześniej działalność rosyjskich troli potępiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Wskazała też, że Polska znajduje się wśród 9 państw najbardziej zagrożonych cyberatakami. Przywrócenie blokady morskiej irańskich portów ogłosił prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez ciśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Te decyzje zapewne wpłyną na podwyżki cen paliw. To Fakty w RMF FM. Co drugi Polak uważa, że rząd nie wyciągnął odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym. Tak wynika z badania Opinia 24 dla RMF FM. Tylko 19% badanych twierdzi, że rząd zareagował właściwie. Na linii nasz reporter Jakub Rybski. Jakubie, jak tłumaczą się politycy koalicji rządzącej?
4: Twierdzą, że zareagowali bardzo szybko, w przeciwieństwie do swoich poprzedników z Prawa i Sprawiedliwości, gdy w czasie ich rządów na jaw wychodziły kolejne afery.
5: 10 dni to trwało. To proszę sobie przypomnieć, jak długo PiS broniło Misiewicza z Ministerstwa Obrony Narodowej. Nawet Kaczyński musiał specjalną komisję powołać, żeby go w końcu z partii wywalić.
4: Mówił Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Opozycja z kolei uważa, że odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym powinni ponieść przede wszystkim prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
6: Próba odwrócenia uwagi od tej afery, politycznej, partyjnej afery, w kierunku zarobków lekarzy, co jest realnym problemem oczywiście do rozwiązania, jest czystą socjotechniką.
4: Powiedział Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, z sondażu wynika, że 47% osób uważa, że dotychczasowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie nie są wystarczające.
1: Odsłaniamy fakty. Młodzi ludzie coraz częściej zmagają się z lękami i wyczerpaniem emocjonalnym. Czy kontakty z psami mogą im pomóc? Takie badania prowadzone są na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w ramach projektu Czworonogi na kampusie. Zanim jednak czworonożni przyjaciele pojawili się w budynku uczelni, obie strony zapoznały się w schronisku. Studenci zaczęli otwarcie mówić o swoich problemach.
7: Trzeba przestać mocno polegać na rodzicach, a zacząć polegać na sobie samym. Dużo studentów też równocześnie ze studiami pracuje, żeby się utrzymać albo żeby chociaż sobie dorobić. Problemy takie rozwojowe, jeśli chodzi o na przykład zakładanie rodziny, o budowanie relacji na całe życie. I na końcu dochodzimy do tych studiów, które też są stresujące.
8: I w tym zagubieniu może pomóc taki pies, który pozwala skupić się na tu i teraz.
7: Kilka osób napisało, że była to świetna odskocznia od temat egzaminów i sposób na redukcję stresu.
1: Tłumaczył Piotr Paleczny, student psychologii, który zbierał opinie od uczestników tego projektu. Rozmawiała z nim Kamila Konturek-Zięba, a więcej możecie na ten temat przeczytać na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie. O 19 w studiu pojawi się Anna Wachowska z nowymi faktami. W jej imieniu zapraszam i ja życzę spokojnego wieczoru.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF.

0: Na zegarze już prawie godzina 19, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Anna Wachowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ostrzegamy kierowców z Podkarpacia i Wielkopolski. Uważajcie na drodze krajowej nr 77 i na trasie S5. Dyrekcja szpitala w Pile tłumaczy się z horrendalnych zarobków lekarzy. Co mówi? Tę wypowiedź przytoczy dziennikarz RMF FM. Będą też pogodowe figle pod Tatrami.
2: Mówią, że po 15 ma być dino lepiej, więc tego się trzymam.
1: Jest 19. Uwaga, zmotoryzowani na Podkarpaciu. Zablokowana jest obwodnica Niska, czyli odcinek krajowej 77. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z busem. Kilkukilometrowy korek na trasie S5 między węzłami Konarzewo i Stęszew w Wielkopolsce. W pobliżu Drogosławca po kolizji samochodu osobowego z busem zablokowany jest pas jezdni w stronę Wrocławia. Duże zmiany na szlaku kolejowym na Śląsku łączącym Gliwice, Katowice i Częstochowę. Za godzinę całkowicie ustanie ruch pociągów między Rudą Śląską, Chebziem a Zabrzem. W faktach witamy reporterkę RMF FM Annę Kropaczek. Aniu, jaki jest powód tych utrudnień?
3: Powodem jest budowa wiaduktu kolejowego nad powstającą drogą NS w Rudzie Śląskiej. Jak informują Koleje Śląskie, pociągi linii S1 będą jeździły drogą okrężną przez Bytom. Przystanki w Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach będą natomiast obsługiwane przez zastępczą komunikację autobusową relacji Gliwice-Katowice. Utrudnienia potrwają do 30 lipca.
1: Burza wokół zarobków lekarzy w wielkopolskiej Pile. Dyrekcja tamtejszego szpitala tłumaczy się z informacji o lekarzu, który miał wystawić tej placówce fakturę na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Informacje o wysokich zarobkach obiegły opinię publiczną pod koniec zeszłego tygodnia. Reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat zajmuje się tą sprawą. Co mówi dyrekcja szpitala?
4: Dyrektor pilskiego szpitala Grzegorz Sieńczewski wyjaśnia, że faktura na kwotę 307 tysięcy złotych wystawiona przez lekarza współpracującego z lecznicą nie stanowi wynagrodzenia za jeden miesiąc pracy. Faktura miała dotyczyć świadczeń za okres 4 miesięcy, a to spowodowane jest rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia.
5: NFZ, płacąc nam za wykonane procedury, nie za wszystkie procedury płaci co miesiąc. To wynika z bardzo wielu skomplikowanych rozliczeń z NFZ-em. Niektóre płatności za procedury są realizowane na przykład po kwartale. Taki lekarz wystawia taką fakturę za te kilka przepracowanych miesięcy.
4: Dyrektor szpitala w Pile dodaje, że z perspektywy lecznicy jest to wygodne rozwiązanie, bo pozwala szpitalowi zachować płynność finansową.
1: Za tydzień w życie wchodzą zmiany w programie Czyste Powietrze. Będzie wyższe wsparcie na termomodernizację, dłuższy czas na rozliczenie zaliczki. Zmieniają się też przepisy, które wykluczały z programu nowych właścicieli nieruchomości. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co dokładnie się zmienia?
6: Do tej pory, by skorzystać z dopłat, trzeba było być właścicielem nieruchomości od co najmniej 3 lat. Teraz pojawią się wyjątki.
7: Mieliśmy mnóstwo zgłoszeń, że wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniało tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny. Dlatego zdecydowaliśmy się na możliwość skrócenia tego okresu do 1 roku własności.
6: Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda dodaje, że zmienią się też terminy. Dotychczas na rozliczenie zaliczki mieliśmy 120 dni, teraz będzie to 180. W górę pójdzie wsparcie na termomodernizację. Próg będzie wyższy o dodatkowe 10%.
8: Pogoda płata figle.
1: Początek lipca pod Tatrami nie był udany ani dla turystów, którym przeszkadzały najpierw upały, a potem chłód, ani dla przedsiębiorców, którzy liczyli na większą liczbę gości. Pierwsze 2 tygodnie wakacji nigdy nie były rewelacyjne, mówi Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Przyznają to także sprzedawcy na Krupówkach.
9: My już od bardzo dawna wiemy, że ten początek lipca nie jest najlepszy dla nas. W tej chwili praktycznie dopiero będziemy obserwować, jak to się będzie rozkręcało. Kulminację oczywiście, jak zawsze, przewidujemy na połowę sierpnia.
2: Rozkręca się troszeczkę, wiadomo, pogoda nie pomaga. Ale zaś te Krupówki, jak się tak zerknie z boku, to się już troszeczkę uzupełniają. Troszkę widać, że mniej ludzi ze wschodu, czyli Dubaj i Arabia, troszkę mniej, ale ogółem Litwa, Łotwa się pojawia, nie jest źle. Mówią, że po 15 ma być dino lepiej, więc tego się trzymamy.
1: Rzeczywiście w drugiej połowie lipca pogoda ma się poprawić i powinno pojawić się więcej turystów. A w faktach za godzinę będzie o inwestycji, która sprawi, że Polska powiększy się o 186 hektarów.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś blanty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: Ogłoszenie.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z umundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Już czas na zapowiadane fakty, bo zbliża się godzina 20, zatem w RMF FM wszystkie najważniejsze informacje przekazuje Anna Bachowska.
1: Jesteście w drodze? Uważajcie, po wypadkach są problemy na trasach warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Rusza gigantyczna inwestycja na polskim wybrzeżu. Chodzi o przylądek Pomerania w Świnoujściu. Pod lupą mistrzowskich faktów sportowych światowy ranking tenisistek i mocny spadek notowań Igi Świątek. Utrudnienia na krajowej dziesiątce między Słuchaniem i Reczem w Zachodniopomorskiem. W pobliżu Wapnicy zderzyły się 3 samochody, 1 osoba została ranna. Droga jest zablokowana, służby wyznaczyły objazdy. 2 osoby ucierpiały w wypadku na krajowej 15 między Ostrudą i Lubawą w Warmińsko-Mazurskiem. W pobliżu Byszfałdu trasa jest zablokowana, po zderzeniu 2 samochodów osobowych ostrzegamy. Kolejne dziś utrudnienia kolejowe na Mazowszu na odcinku Warszawa-Skarżysko-Kamienna. Między Dworcem Wschodnim w stolicy a stacją Skarżysko-Kamienna do odwołania bilety kolei mazowieckich będą honorowane w pociągach PKP Intercity. Przyczyną problemów jest usterka techniczna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę.
2: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
1: W Łodzi zakończyły się oględziny mieszkań w kamienicy przy Alei 1 Maja, tej, której część zawaliła się w czasie drążenia tunelu średnicowego. Kiedy mieszkańcy dowiedzą się, jak wysokie odszkodowanie dostaną, o tym reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Wyceny mają być gotowe w połowie sierpnia, a już teraz część lokatorów sferalnej kamienicy zdecydowała się przekazać swoje mieszkania Skarbowi Państwa. Na mocy specjalnej ustawy o wywłaszczeniu spółka Polskie Linie Kolejowe przejęła na własność kamienice, pod którymi będzie jeszcze przechodziła tarcza drążąca tunel kolejowy. Lokatorzy z uszkodzonego budynku, którzy zdali mieszkania w ciągu 28 dni, mogą liczyć na dodatkowe 5% wartości odszkodowania. Co ważne, mieszkańcy nadal dostają ekwiwalent za to, że musieli się przenieść do hotelu lub wynająć inne mieszkanie. Te pieniądze będą im wypłacane aż do momentu otrzymania odszkodowania.
1: W Świnoujściu ruszyła budowa przylądka Pomerania. Terminal kontenerowy to największa inwestycja portowa w historii Polski. Dzięki tej inwestycji nasz kraj powiększy się o 186 hektarów nowego lądu, uzyskanego bezpośrednio z morza. Dziś przekazano plac budowy. Towarzyszył temu protest mieszkańców prawobrzeżnej części Świnoujścia.
4: Nie ma na to naszej zgody!
5: My nie jesteśmy przeciwni temu, żeby w ogóle tutaj powstał port. Jeżeli jest taka konieczność, rozumiemy, że kraj musi się rozwijać, że port jest potrzebny. Natomiast nie kosztem mieszkańców. Totalne zapchanie infrastruktury kolejowej, drogowej, zniszczenie przyrody, ograniczenie lub praktycznie całkowite zabranie dostępu do plaży dla mieszkańców prawobrzeża.
6: Panie prezesie, wstyd jest, że są naprawdę potężne inwestycje za miliardy złotych. Mówimy pięknie o bezpieczeństwie. Tak. Zadbajmy o mieszkańców, dobrze? Ja bardzo pana
7: o to konkretnie
6: proszę.
7: Co znaczy zadbajmy o mieszkańców?
6: Rozwiązywać nasze problemy.
8: My mieszkamy w tej chwili w przysłowiowym getcie. Zostaliśmy od północy odcięci od miejsc rekreacji, wypoczynku. Od strony południowej jesteśmy ogromnym węzłem komunikacyjnym w związku z rozbudową S3.
1: Jak przekazał podczas uroczystości wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, dzięki tej inwestycji polskie porty mają stać się bramą transportową dla całej Europy Środkowej. Za chwilę mistrzowskie fakty sportowe, a w faktach za godzinę oddamy głos turystom, którzy zamiast morskiej kąpieli zażyli kąpieli słonecznej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
10: Dobry wieczór, witam. Iga Świątek zaliczyła bolesny spadek w światowym rankingu tenisistek. Potem jak odpadła z Wimbledonu już w trzeciej rundzie, teraz zajmuje w rankingu dopiero 8 miejsce. 22 jest Maja Chwalińska, a liderką już 99 tydzień z rzędu Aryna Sabalenka. Na czele rankingu tenisistów po wygraniu Wimbledonu umocnił się Jannik Sinner. Duży awans zaliczył Hubert Hurkacz z 96 na 68 pozycję. W kadrze Adama Nawałki czułem się jednym z liderów, podkreśla w podcaście W stylu Krychowiaka Arkadiusz Milik. Jednak nie aż takim, jak jej kapitan.
11: Był taki moment, kiedy pomyślałeś, a może to ja będę jedynką w reprezentacji?
12: W napadzie? Nie było ani razu takiego momentu. Przyrzekam ci. Nie było nigdy momentu, gdzie bym pomyślał, że będę jedynką w reprezentacji. Widząc i patrząc na Roberta, jak się prowadzi, wiedziałem, że do 40 będzie grał. O, jak od 40 może będzie taki moment.
10: Niestety po serii kontuzji Milik od dawna jest w ogóle poza reprezentacją. Co czuł w najtrudniejszych momentach kariery? Czy jeszcze zagra w Górniku Zabrze? Obejrzyjcie lub posłuchajcie rozmowę na naszym kanale na YouTube. Rosyjscy sportowcy wracają do międzynarodowej rywalizacji w kolejnej dyscyplinie sportu, tenisie stołowym. Zdecydowała o tym Światowa Federacja po wtorkowej decyzji MKOL o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest ona dla federacji w różnych sportach zaleceniem, nie nakazem. Nawet po dopuszczeniu do startów Rosjanie wciąż nie mogą startować pod swoją flagą i hymnem. Diamentowa Liga na Śląsku znów będzie dwudniowa. Organizatorzy Memoriału Kamili Skolimowskiej poinformowali, że tak jak przed rokiem, skok w dal, wzwyż i pchnięcie kulą odbędą się nie na Stadionie Śląskim, a w centrum Katowic. Memoriał rusza 22 sierpnia, a sprzedaż biletów właśnie się rozpoczęła.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Jutro jeszcze lipiec w wydaniu takim ostrożnym, jeśli chodzi o temperaturę, taką, która pewnie dla niektórych jest nawet i przyjazna, bo od 21 do maksymalnie 26 stopni, ale też jeszcze będą chmury, które trochę osłabią to prażenie słońcem, do tego sprawią, że być może jeszcze jakiś deszcz się pojawia, zatem poczekamy na upały, poczekamy na to, co czasem nam sprawia też frajdę podczas wakacji. Jeszcze kilka dni będę was...
9: Radio RMF.

0: I już jest ten czas, kiedy w RMF FM sprawdzamy najnowsze fakty. Wszystko to, co najistotniejsze, przekażę wam teraz. Anna Wachowska. Jest 21.
1: Spór z producentem szczepionek uderzył w PAŻP. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaskarży decyzję sądu o zablokowaniu pieniędzy na jej koncie. Kierowców ostrzegamy, są utrudnienia na trasie S3 na Dolnym Śląsku. Pogodowy zawrót głowy nad Bałtykiem. Turyści zamiast pluskania w morzu zażywają kąpieli słonecznej. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w tym tygodniu złoży w belgijskim sądzie zaskarżenie na decyzję o zajęciu jej pieniędzy przez organizację Eurocontrol, ustalił dziennikarz RMF FM. Blokada komornicza ponad 6 miliardów złotych to efekt sprawy dotyczącej nieodebrania przez Polskę szczepionek od firmy Pfizer. Polski rząd zapewnia, że mimo tych trudności agencja, która odpowiada za bezpieczeństwo operacji lotniczych, cały czas pracuje. Zabezpieczone są pieniądze na kolejne miesiące jej działania. Nasz kraj przygotowuje teraz apelację od wyroku w sprawie szczepionek. Termin na złożenie tego dokumentu minie 8 sierpnia. Uwaga, zmotoryzowani na Dolnym Śląsku. Z powodu prac serwisowych zamknięto trasę S3 między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Tak będzie aż do 6 rano. Na ten czas wprowadzono objazd tak zwaną Starą Piątką przez Marciszów. Uważajcie. 9 dużych państw europejskich i Ukraina chcą zawiązać koalicję obrony antybalistycznej. Deklarację ogłoszono w trakcie trwającego w Paryżu szczytu tak zwanej koalicji chętnych. Polskę na tej konferencji reprezentuje premier Donald Tusk. W porozumieniu dotyczącym systemu obrony antybalistycznej nasz kraj nie bierze jednak udziału. Kraje, które w nim uczestniczą, planują połączyć zdolności przemysłowe, rozwój naukowy i wiedzę operacyjną w celu budowy wspólnych zdolności w dziedzinie obrony przeciwrakietowej. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosili to dziś premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Józef Aschbacher na dachu Stołecznego Centrum Nauki Kopernik. Czym właściwie będzie zapowiadane centrum? To wie reporter RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co ma zyskać Polska na powstaniu ośrodka agencji?
2: To ma być przestrzeń do badań, rozwoju technologicznego i nauki. Nie tylko na rzecz eksploracji kosmosu, ale i poszukiwań technologii podwójnego zastosowania, na przykład w zakresie obronności.
3: To centrum kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze, dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
2: Jak wyjaśniał premier Donald Tusk, to na przykład zastosowanie satelitów do obserwacji sytuacji nadzwyczajnych, powodzi czy działań hybrydowych na granicach. Warszawa będzie siedzibą centrum, ale będzie też integrować inne miasta w całej Polsce i ich ośrodki naukowe i techniczne.
4: Fakty z nadmorza w RMF FM.
1: Pogoda nad morzem poprawiła się, ale na plaży w Świnoujściu nadal powiewa dziś czerwona flaga. Silny wiatr nie odstraszył jednak z plaży spacerowiczów i tych, którzy chcą zażyć kąpieli słonecznej.
5: Z tym kąpaniem to i tak, czy ta woda będzie ciepła, to jak przyjechaliśmy, córka mówi: mamo, popatrz, pan morsuje. Środek lata.
6: Pogoda już taka całkiem fajna, ale widzę, czerwona flaga powiewa, więc nie można się jeszcze kąpać.
7: Nie można, dlatego wracamy do domu.
6: Dlatego wracamy, a bardzo chcieliśmy się kąpać, ale no niestety nie pozwalają nam.
8: Tak jest sympatycznie, mniej ludzi, szeroka plaża, także można spokojnie sobie spacerować, a my to akurat tu lubimy.
1: I o to chodzi. A o wrażenia na świnoujskiej plaży pytała turystów reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Na mundialu dzień przerwy, ale lada chwila ruszają półfinały. Jutro starcie Francji z Hiszpanią, a w środę Argentynę z Anglią. Będą to odpowiednio 101 i 102 mecz najdłuższych mistrzostw świata w historii. A już za 4 lata 48 drużyn może się zmienić na aż 64, co ponownie zapowiedział w jednym z wywiadów prezes FIFA Gianni Infantino, argumentując, że to impuls rozwojowy dla mniejszych krajów. Tylko piłkarze się nie cieszą, bo grają coraz więcej i są przeciążani coraz mocniej.
10: Piłkarze to nie są roboty, to nie jest sztuczna inteligencja. To jest człowiek, w dalszym ciągu człowiek, o którym trzeba pomyśleć. A wydaje mi się, że tu już ludzie zarządzający stracili jakąkolwiek kontrolę, a stracili tą kontrolę na rzecz pieniądza.
9: Ocenia były reprezentant Polski, Artur Wichniarek. Reprezentacja Chorwacji ma nowego selekcjonera, nowego, starego. Slavena Bilicza, który prowadził kadrę w latach 2006-2012. Zastąpił Zlatko Dalicza, który doprowadził Chorwatów do srebra mistrzostw. Mistrzostw Świata w 2018 roku i brązu na ostatnim mundialu w Katarze. Chicago wstrzymuje oddech i czeka na oficjalną prezentację Roberta Lewandowskiego w zespole Fire. To już jutro o 20:30, tuż przed półfinałem mundialu w Arlington. W krótkiej wypowiedzi dla ambasady amerykańskiej w Polsce Lewy zapowiada:
7: kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
9: Przed prezentacją Robert Lewandowski odbędzie pierwszy trening w Chicago Fire, a zadebiutować w nowych barwach może w nocy z czwartku na piątek w spotkaniu z Vancouver Whitecaps, w którym gra jego były klubowy kolega z Bayernu Monachium, Thomas Müller.
0: W nocy temperatura dość niska, więc jeśli planujecie jakieś spacery, to raczej sweter, bluza albo coś, co jest raczej dłuższe niż krótsze, bo potem może być nerwowo w kolejnych dniach, na przykład przeziębienia, tego chyba nikt nie chce latem. Temperatura od 12 do maksymalnie 17 stopni, do tego jeszcze będą mgły ograniczające widzialność nawet 300 metrów, a więc też wszystkich, którzy będą podróżować w towarzystwie RMF.
11: Radio RMF 24.

0: Julu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Słuchacie RMF FM, zbliża się godzina 22, a zatem najnowsze wydanie faktów przedstawia Anna Wachowska.
1: Już nie są bezimiennymi ofiarami historii. Przywrócono tożsamość 8 osobom, które zostały zamordowane w czasie zbrodni wołyńskiej w Późnikach. Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sprawdzimy, co na to mieszkańcy stolicy. W mistrzowskich faktach sportowych mundial i piłkarskie potęgi przed półfinałami mistrzostw. Osiem ofiar zbrodni wołyńskiej odzyskało tożsamość dzięki pierwszym w historii badaniom genetycznym. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego rodzinom osób zamordowanych w Późnikach w dzisiejszej zachodniej Ukrainie wręczono noty identyfikacyjne.
2: O tym mordzie dowiedziałem się od swojej mamy i taty oraz od stryjenki, która ocalała razem z swoją córką. I wiedziałem dokładnie jako dziecko, że te ciała zostały pochowane w zbiorowej potężnej skrzyni drewnianej na terenie cmentarza w Późnikach.
3: Co te noty identyfikacyjne znaczą dla rodzin ofiar, które zginęły w Późnikach?
4: To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby, bo mogiła, którą znaleziono, liczyła 43 ofiary, rzucone po prostu do rowu byle gdzie i byle jak. Ci ludzie zostali już zidentyfikowani, mają imię, nazwisko, mają tożsamość, mają grób.
1: Mówili potomkowie ofiar zbrodni w Późnikach, Tadeusz Szafrański i Beata Jagielska. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. Pod koniec lata w Późnikach będą kontynuowane poszukiwania drugiego masowego grobu. Z początkiem sierpnia trzy oddziały szpitala powiatowego w Bartoszycach w warmińsko-mazurskim połączą się w jeden. Powód? Zadłużenie i braki kadrowe. O jakie oddziały chodzi, jak to wpłynie na pacjentów, to wyjaśni reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
5: No, konsolidacja obejmie oddział chorób wewnętrznych, oddział chorób płuc i oddział nefrologiczny. Niestety łącznie będzie o 10 łóżek mniej, a 6 pielęgniarek zostanie przeniesionych na inne oddziały. Dalej będzie natomiast funkcjonować stacja dializ. Dyrekcja szpitala podkreśla, że to konsekwencja problemów, które nawarstwiały się przez wiele lat. Zadłużenie sięga już ponad 90 milionów. Jeżeli chodzi o braki kadrowe, szpital ma zaledwie 2 nefrologów, a to za mało do funkcjonowania oddziału. Mała liczba specjalistów sprawia też, że niektórzy lekarze zarabiają nawet około 100 tysięcy złotych miesięcznie. Według władz szpitala bez takich stawek nie dałoby się utrzymać funkcjonowania niektórych oddziałów.
6: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
1: Mieszkańcy Warszawy z radością, ale też z zaskoczeniem przyjęli ogłoszoną dzisiaj decyzję o tym, że właśnie stolica Polski będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wiadomość przekazali dzisiaj dyrektor agencji i premier polskiego rządu Donald Tusk. Mieszkańcy stolicy liczą na konkretne efekty tej decyzji.
7: No bardzo przyjemnie generalnie, moim zdaniem fajnie, że Warszawa jest rozpoznawana jako takie większe miasto europejskie i też potencjalna lokalizacja dla takiego miejsca. No, pozytywnie zawsze to są nowe miejsca pracy też.
8: Wiem, że Polska do tej pory ściśle współpracowała z ESO, z Europejską Agencją Kosmiczną. Mam nadzieję, że to przeniesienie bazy do Warszawy w kontekście też relacji z Białym Domem.
9: Że nasza ranga wzrośnie w ten sposób, ranga Polski?
8: Mam taką nadzieję, że w końcu Polska wyśle swoich ludzi częściej, bądź chociaż sprzęt.
9: Tam, w kosmos, tak?
8: Tak, chociaż na niską orbitę.
1: Usłyszał od mieszkańców Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Szczegóły na temat planów dotyczących Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie opisujemy na rmf24.pl. Polecamy poranną rozmowę w RMF FM. 8:02 na pytania Tomasza Terlikowskiego odpowie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Półfinały mundialu w ostatnich dziś mistrzowskich faktach sportowych, a zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Francja czy Hiszpania, Anglia czy Argentyna. Do czwartkowego poranka poznamy odpowiedzi na pytanie, kto zagra w finale Mistrzostw Świata, a kto tylko w meczu o trzecie miejsce. Jako główny faworyt do wygrania całego turnieju jawią się teraz Francuzi, którzy czarują w ofensywie. Trener piłkarski Robert Kolendowicz zwraca jednak uwagę, że nie tylko tam są przecież mocni.
12: Centralni obrońcy to również zawodnicy na światowym poziomie, bo i Saliba, i Upamecano, no to są fantastyczni obrońcy. Upamecano dodatkowo osiąga fantastyczne wyniki, jeśli chodzi o jego szybkość, ponad 35 95 km na godzinę. Na ten moment wygląda na to, że Francja jest chyba takim najbardziej kompleksowym zespołem z tych zespołów, które awansowały do półfinału.
11: A to już informacja sprzed chwili. Sędzią VAR w meczu Francja-Hiszpania będzie Tomasz Kwiatkowski. Na swoją szansę wciąż czeka Szymon Marciniak, który ostatnio sędziował starcie Egiptu z Iranem, jeszcze w fazie grupowej. Beniaminek Ekstraklasy Wieczysta Kraków ma nowego bramkarza. Wypożyczyła Chorwata Nicole Kavlinę z Dinama Zagrzeb. 24-latek był ostatnio wypożyczony do włoskiego pucharowicza Como, ale nie zagrał w żadnym meczu. Nieoficjalnie Wieczysta poluje też na dobrze znanego w Polsce chorwackiego obrońcę Antonio Milicza, który niedawno odszedł z Lecha Poznań. Po raz pierwszy w historii w zimowych igrzyskach olimpijskich będzie więcej kobiet niż mężczyzn. Panie wystąpią w jednej konkurencji więcej. Rywalizacja odbędzie się w 2030 roku w Alpach francuskich. Pierwsze równe pod względem płciowym igrzyska także odbyły się we Francji, w Paryżu. W 2024 roku uczestniczek i uczestników było dokładnie 5250.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Warto spojrzeć na mapę pogody z zakładką piątek, bo tam już widać temperatury w okolicach 30 stopni. Jeśli marzyliście o tym, żeby jeszcze w lipcu poczuć się prawdziwe lipcowe ciepło, to właśnie to nastąpi. Trzeba jeszcze być cierpliwym, kilka dni poczekać, pożyć w temperaturze 24 stopni. Też jest to do przyjęcia, a potem już będzie znowu piękne, gorące lato. U nas w RMF FM właśnie teraz ciąg dalszy naszej muzycznej zabawy.

0: it's a bitter taste.
1: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.

0: 23 zbliża się na zegarze RMF FM, a zatem zbieramy najnowsze fakty i przekazujemy je na bieżąco na naszej antenie. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
1: Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Od tej informacji rozpoczniemy fakty o 23:00. Potem przekażemy ważne ostrzeżenie dla kierowców. 4 osoby ucierpiały w wypadku na drodze krajowej numer 58 w Warmińsko-Mazurskiem. A na koniec mecz gwiazd, czyli starcie piłkarskich gigantów w Łodzi. W słowackich Tatrach zginął polski turysta. Mężczyzna spadł, próbując zdobyć czarny szczyt, na który nie prowadzi żaden szlak turystyczny. O wypadku poinformowała jego partnerka, która straciła z nim kontakt. Po przybyciu na miejsce słowaccy ratownicy podali, że turysta zginął po upadku z wysokości około 200 metrów. Jak podkreślają słowackie służby, polscy turyści znaleźli się w terenie dostępnym tylko wspinaczom, bez liny asekuracyjnej i właściwego wyposażenia. 4 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 58 w Warmińsko-Mazurskiem. W Zielonce, to trasa Szczytno-Stare Kiełbonki, zderzyły się 2 samochody osobowe. Droga przez ponad godzinę może być zablokowana. Samorządowcy domagają się jak najszybszej prezentacji projektów reform w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o zapowiedziane przez rząd zmiany. Mają one wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, takie jak rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Do szczegółów przygotowanego w tej sprawie stanowiska samorządów dotarł reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witamy.
2: Dobry wieczór. Samorządowcy skarżą się, że znamy tylko ogólne kierunki reform, a wciąż nie ma konkretnych przepisów. To podkreśla Marcin Wojdat z Unii Metropolii Polskich.
3: Kluczowe jest to, jak będzie wyglądał przepis w kontekście potrzeb mieszkańców i tych, którzy z tych szpitali korzystają, pacjentów.
2: Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich obawia się, że planowany górny pułap zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy, będzie wyzwaniem zwłaszcza dla lecznic powiatowych z mniejszym budżetem.
4: Pewne rozwiązania zagrożą małym szpitalom, ale jeżeli mówimy na przykład o limicie górnym zarobków godzinowych, to spowoduje, że właściwie we wszystkich szpitalach pojawi się górny limit.
2: Rząd zapowiada, że pierwsze zmiany wejdą w życie we wrześniu. To oznacza, że procedowanie konkretnych przepisów powinno ruszyć jeszcze w lipcu. W czwartek właśnie tych reform dotyczyć ma posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
1: Jeszcze w tym roku krakowscy urzędnicy chcą rozpocząć badania geologiczne potrzebne do budowy metra. Ten etap przygotowań do inwestycji będzie najtrudniejszy, mówi Marek Grochowicz, zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta.
5: Musimy wejść realnie w teren, na różne działki prywatne, przede wszystkim publiczne, a ten proces może po prostu dłużej trwać, dlatego zdecydowaliśmy się podzielić ten przetarg i już w tym miesiącu, miejmy nadzieję, otworzymy oferty i jeszcze w tym roku te badania by się rozpoczęły w terenie, tak żeby w przyszłym roku mieć już dokładne wyniki dla całej trasy linii metra, tak żeby można było już potwierdzać trasę na poziomie studium wykonalności.
1: Do tej pory na przygotowanie do budowy metra Kraków wydał około 1,5 miliona złotych.
6: Razem słuchamy, razem wygrywamy. Sport w faktach RMF FM.
1: To będzie starcie piłkarskich gigantów. Mecz gwiazd. 29 sierpnia na łódzkim stadionie Polska zmierzy się z Francją. W roli kapitana polskiej reprezentacji Zbigniew Boniek, a trenerem wybrano Czesława Michniewicza. Ambasadorem tego wydarzenia charytatywnego jest Grzegorz Krychowiak.
7: W Łodzi jest taka tradycja, że jak nie idzie, to wyrzucamy trenera, więc w poprzednim roku zremisowaliśmy, nam nie poszło, więc trzeba zmienić trenera, więc mam nadzieję, że Czesław Michniewicz pozwoli nam wygrać w tym roku i osiągnąć sukces, bo wiadomo, mecz charytatywny, nie jest to mecz o punkty, ale każdy w nim chce wygrać.
8: Zagramy w swoim stylu i myślę, że będzie duża przyjemność trenować takich piłkarzy wybitnych, polskich reprezentantów, jak chociażby mojego idola Zbigniewa Bońka, jak już sobie oczami wyobrazi, ja przedstawiam, jak będę krzyczał do niego: Zibi, biegaj, biegaj, podawaj, także jak coś nie będzie szło, to go zmienię, także będzie fajnie. Już myślę, no, bardzo pozytywnie się do tego wydarzenia nastawiam.
1: Spotkanie poprowadzi międzynarodowy arbiter Szymon Marciniak, a my słyszymy się w faktach o północy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jutro w ciągu dnia spodziewane są przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu i w centrum. Także pojawią się tam burze oraz również opady gradu przewidywane są na południu. Temperatura jutro maksymalnie do 23-24 stopni, 28 w centrum, a nawet 29 lokalnie na Podkarpaciu. Będzie już troszkę cieplej.
9: Radio RMF 24.

0: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
1: Jesteście w drodze? Uważajcie, po wypadku są utrudnienia na drodze krajowej numer 12 na Mazowszu. Potem w faktach eksplozje w Iranie. Amerykańskie wojsko informuje o rozpoczęciu ataku. Hiszpania kontra Francja. Dziś pierwszy półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Jest wtorek, 14 lipca. Zaczynamy Fakty o Północy. Autobus potrącił pieszego na krajowej 12 na Mazowszu. Do wypadku doszło w miejscowości Sławno, to odcinek Radom Przysłucha. Droga jest zablokowana. Z utrudnieniami musicie się liczyć przez 2 godziny. Uwaga kierowcy na Dolnym Śląsku. Do 6 rano tunele na trasie S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą będą zamknięte z powodu przeglądu systemów bezpieczeństwa. Jadąc w obu kierunkach trzeba korzystać z objazdów przez Krajową Piątkę. Jutro w nocy podobne utrudnienia, ale tym razem zamknięty zostanie tylko odcinek w kierunku Legnicy, a przejazd tunelami w kierunku Czech będzie otwarty. Amerykańskie wojsko informuje, że rozpoczęło kolejne ataki na Iran. Zapowiedział je wcześniej prezydent Donald Trump. Media w Iranie podają, że eksplozje słychać było na południu kraju. Stany Zjednoczone czy Iran? Kto utrzyma kontrolę nad ciśniną Ormuz, kluczową dla transportu ropy? Szef dyplomacji Iranu Abbas Araghchi ogłosił, że to jego państwo zawsze było strażnikiem ciśniny Ormuz i tak pozostanie na zawsze. Wcześniej amerykański prezydent Donald Trump oświadczył, że to Stany Zjednoczone są strażnikiem tego szlaku i zapowiedział wprowadzenie opłat za jego przejście. Teraz będziemy go bronić. Dostaniemy zapłatę za jego ochronę. Dużo pieniędzy. Podkreślał w Fox News Donald Trump, który zapowiedział natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. A dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało, że amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie dziś o 22:00 rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta powtórnej blokady Iranu. Dotyczy ona statków wypływających i wpływających do tamtejszych portów. Kijów na celowniku Rosjan. Ukraińska stolica została zaatakowana pociskami balistycznymi. W mieście słychać eksplozje. Julia Swerydenko złożyła rezygnację ze stanowiska premiera Ukrainy. Parlament tego kraju ma rozpatrzyć ten wniosek jeszcze w tym tygodniu. Odwołanie premier zapowiedział przedwczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak wynika z informacji ukraińskich mediów, nowym szefem rządu ma zostać Serhii Korecki, dotychczasowy prezes koncernu paliwowego Naftohaz Ukraina. Malejąca liczba mieszkańców to jedno z największych wyzwań dla polskich miast powiatowych. Taki jest wniosek z zaprezentowanych właśnie wyników badania Szkoły Głównej Handlowej. Mimo tych problemów samorządowcy z miast powiatowych z największym optymizmem planują inwestycje.
2: Badamy to na podstawie ponad 1100 ankiet. Wszystkie rodzaje gmin, a więc gminy miejskie, miejsko-wiejskie, w mniejszych jednostkach, peryferyjnie, to w dalszym ciągu takie podstawowe potrzeby, takie jak budowa wodociągów, budowa kanalizacji.
3: Takie miasta średniej wielkości jak Strachowice to miasta, które niestety wymierają.
4: Ten spadek liczby ludności na przestrzeni ostatnich 5 lat ile wynosi?
3: Na przestrzeni 10 lat możemy powiedzieć o blisko 8000 mieszkańców mniej.
4: Ale mimo to nowe budynki, nowe bloki są potrzebne?
3: Tak, dlatego że mamy sporo osób, które w naszym mieście pracują, ale nie mieszkają. Dlatego że takiej oferty mieszkaniowej nie było.
1: Przyznają prezydent miasta Starachowice Marek Materek i profesor Jacek Sierak ze Szkoły Głównej Handlowej. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Mundial 2026. Kto zagra w finale?
1: To już dziś pierwszy półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja zagra z Hiszpanią. To rywalizacja dwóch najbardziej chwalonych drużyn w tym turnieju, a przy okazji starcie wielkich gwiazd obu ekip. Strzelca 8 goli Kyliana Mbappé i Lamina Yamala. Ten ostatni właśnie świętuje swoje 19 urodziny. Razem z Wiktorem Muniozem, który obchodzi 23 urodziny, otrzymali tort. Świętowanie nie powinno potrwać zbyt długo. Panowie muszą się wyspać. Początek spotkania półfinałowego w Arlington koło Dallas o 21:00 czasu polskiego. Dzień później o miejsce w niedzielnym finale powalczą Anglia i Argentyna. Nowe fakty w RMF FM już o 1:00. Ja zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije pierwsza, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, witam, zapraszam. Śmiertelne potrącenie pieszego na Krajowej 12 w Mazowieckiem. Fakty zaczniemy od aktualizacji utrudnień dla kierowców na tej drodze. Później doniesienia ze świata. Stany Zjednoczone atakują Iran, Rosja, Ukrainę. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Posłuchajcie, jakie będzie miało zadania. To są fakty RMF FM o pierwszej. Jedna osoba nie żyje po wypadku na DK12 w Mazowieckiem. Jak informowaliśmy w faktach, na odcinku Radom-Przysłucha w miejscowości Sławno autobus potrącił pieszego. Droga jest wciąż zablokowana. Jeśli jedziecie tą trasą, policja skieruje was na objazd drogami wojewódzkimi 740 i 735 oraz drogami lokalnymi przez miejscowość Cerkiew od strony Radomia. Jedźcie ostrożnie. Siły rosyjskie zaatakowały Kijów rakietami balistycznymi. W kilku punktach miasta wybuchły pożary, poinformował szef administracji wojskowej ukraińskiej stolicy Tymur Tkaczenko. Dodał, że obrona powietrzna odpiera atak. Tkaczenko przekazał, że rakiety uderzyły m.in. w magazyny w rejonie Hołosijewskim, położonym niedaleko na południe od centrum Kijowa. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował na Telegramie, że Kijów atakowany jest rakietami balistycznymi i dronami oraz że uderzyły one m.in. we wschodnie przedmieścia stolicy, gdzie kilka samochodów stanęło w ogniu. Agencja AFP podkreśla, że Rosjanie dokonali ataku w dniu, w którym koalicja chętnych postanowiła w Paryżu wzmocnić pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza w dziedzinie obrony przed pociskami balistycznymi. Amerykańskie wojsko rozpoczęło kolejne uderzenia na cele w Iranie, poinformowało dowództwo centralne USA. Według armii ataki mają osłabić zdolności Teheranu do prowadzenia działań przeciwko żegludze w cieśninie Ormuz. Donald Trump zapowiedział, że USA będą kontynuować operacje także w kolejnych dniach. Uderzymy mocno, zapowiedział amerykański przywódca. Irańskie media informowały o rzekomych atakach na siły USA w Kuwejcie i amerykański okręt, jednak doniesienia te nie zostały dotąd potwierdzone. Nawet 2700 osób mogło umrzeć w tym roku w Wielkiej Brytanii z powodu upałów. To szacunek uczonych z Imperial College w Londynie. Jak uzyskali ten wynik, wytłumaczy nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
1: Naukowcy zestawili faktyczną liczbę zgonów z tak zwanym poziomem bazowym, czyli średnią umieralnością, jakiej można się spodziewać w analogicznym okresie, w tym przypadku podczas dwóch fal upałów w marcu i w czerwcu. Choć uzyskany wynik 2700 opiera się na szacunkach statystycznych, to i tak może budzić niepokój. Większość zmarłych to osoby powyżej 65 roku życia, przy czym niekoniecznie cierpiały one na schorzenia, które mogłyby bezpośrednio przyczynić się do śmierci, tłumaczy koordynatorka badań profesor Frederick Otto. Jak zaznacza, zagrożeniem dla zdrowia jest nie tylko wysoka temperatura, lecz także wilgotność powietrza, która daje się we znaki wszystkim grupom wiekowym.
0: I w faktach wracamy teraz do Polski. Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zajmie się ona rozwojem technologii podwójnego zastosowania. Ma też pełnić rolę ośrodka zarządzania kryzysowego.
2: Kiedy mówimy o zadaniach tego polskiego Centrum Kosmicznego, to będzie także poprawa i bezpieczeństwo, jeśli chodzi o łączność satelitarną, monitorowanie sytuacji poprzez zdjęcia satelitarne, ich szybką analizę wtedy, kiedy będzie dochodziło do jakichś dramatycznych zdarzeń krytycznych, takich jak powódź. Ułatwi także bardzo monitorowanie sytuacji na granicy. To bardzo wszechstronne, powiedziałbym, ambicje, ale absolutnie uzasadnione.
0: Zapowiada premier Donald Tusk. Do realizacji tych zadań jest jeszcze daleko. Na razie nie wiadomo, kiedy Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie gotowe. Wiadomo, że ośrodek w Warszawie będzie pełnił rolę węzła dla całej sieci naukowo-technologicznej dla polskich miast. Również ośrodki poza stolicą mają być zaangażowane w działania na rzecz przemysłu kosmicznego.
3: Fakty na lato w RMF FM.
0: Sezon truskawkowy powoli się kończy. Niewiele czasu zostało miłośnikom tych owoców. Truskawki nie będą już tanieć i będzie ich coraz mniej.
4: 2 tygodnie i koniec. Ten tydzień i następny na pewno będzie koniec.
5: Owoców mało już?
4: Strasznie mało. Albo w marcu, albo słońce przypaliło, albo deszcz spadł, kurcze i zgniły i tyle, nie?
5: Trzeba się spieszyć.
4: Tak.
5: Teraz ile za kilogram?
4: 18, 20 zł.
5: I te ceny raczej już będą rosły.
4: Oczywiście.
5: Szybko jeść.
4: Oczywiście, że tak.
0: Usłyszał na targowisku przy Ruskiej w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. A na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Przekazaliśmy Ukrainie kilka rakiet do systemu obrony powietrznej Patriot. Mieliśmy zapewnienie NATO i USA, że jeśli doszłoby do zagrożenia polskiej przestrzeni powietrznej, możemy liczyć na 10-krotnie większe wsparcie. Tak mówił na naszej antenie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Polityk odniósł się także do decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skarg Michała Dworczyka na cofnięcie mu poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Przypomnijmy, sąd skargi byłego szefa kancelarii premiera oddalił.
6: Jeżeli polityk albo ktoś, oficer na przykład Wojska Polskiego, posługiwałby się mailem na stronie Wirtualna Polska, Onetu albo jakiejkolwiek innej i wysyłałby tam niejawne informacje albo informacje służbowe, no to musi oczekiwać, że państwo właściwie z mocy prawa i swojej funkcji nie powinno mu w przyszłości
7: ufać. Ale czy my wiemy, kiedy to się stało? Czy to się stało, czy to cofnięcie przez SKW nastąpiło przed przejęciem władzy przez Koalicję Obywatelską, czy po nim?
6: Nie analizowałem tego, ale wydaje mi się, że każde kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego w takiej sytuacji powinno zachować się dokładnie tak samo. W naszej branży, czy w naszej pracy, wtedy, kiedy mamy do czynienia z informacjami od służb, od wywiadów, nie tylko polskiego, ale też zagranicznego, które dotyczą bezpieczeństwa państwa. Jeżeli traktujemy tego typu informacje jak kartki z ksero i wysyłamy je po prostu niezabezpieczonym mailem, to musimy spodziewać się konsekwencji.
7: Ale ma pan wiedzę, czy tak pan przypuszcza, panie ministrze? Czy to
6: uważam,
7: jest...
6: że tego typu standard powinien zawsze obowiązywać każdego, niezależnie od tego, z jakiej partii politycznej pochodzi.
7: Ale obowiązywał również za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości?
6: Nie sądzę. No, moim zdaniem jest tak, że w przypadku pana Dworczyka, a widzieliśmy to wielokrotnie, kwestia jego maila była raczej bagatelizowana przez władzę. Pamiętam wypowiedź premiera Morawieckiego, który mówił, że to jest po prostu ingerencja Rosjan i że w ogóle pan Michał Dworczyk nie ma sobie nic do zarzucenia. Ale prawda jest taka, że ktoś te maile wysyłał i robił to Michał Dworczyk ze swojej niezabezpieczonej skrzynki, załączając tam informacje niejawne. I jest to absolutnie karygodne.
7: Panie ministrze, ile konkretnie przekazaliśmy tych patriotów Ukrainie tej ostatniej decyzji przekazowej?
6: Informacja, która była ujawniona przez ministra obrony, mówiła o kilku sztukach.
7: Więc... Kilka sztuk, to znaczy ile? 4, 5?
6: Ja nie mogę tego powiedzieć, bo jestem związany tym, co mówił minister obrony, czyli jest to, jak mówi język polski, od 3 do 9.
7: Od 3 do 9 rakiet przekazaliśmy. A czy rzeczywiście dogadaliśmy się z Amerykanami, że w razie zagrożenia dostaniemy ich wielokrotność?
6: Tak, dlatego że cała ta donacja na rzecz Ukrainy była operacją przygotowywaną przede wszystkim przez sekretarza generalnego NATO i dowództwo sił amerykańskich w Europie i generała Grynkiewicza, i na prośbę właśnie sekretarza generalnego NATO została uruchomiona taka specjalna misja w Europie i na świecie po to, żeby pomóc Ukrainie w kluczowym momencie. To jest moment, kiedy na froncie dzieje się bardzo źle.
7: Nie Niemcy, tylko Amerykanie, bo ja przypomnę, bardzo mocno była taka teza, że myśmy to zrobili, bo nam Niemcy kazali.
6: Niemcy nie mieli z tym nic wspólnego i ja się zastanawiam za każdym razem, kiedy PiS używa słowa Niemcy, czy to jest jakaś głęboka trauma, bo ja chciałbym, żeby Polacy przede wszystkim mieli polskie zdanie i kierowali się polską racją stanu. I...
7: No więc to drugie pytanie o polską rację stanu. Czy w takim razie to nie narusza naszego bezpieczeństwa? Bo znowu część polityków, także choćby wicemarszałek Sejmu, mówili, no jest zagrożenie. Premier mówi o zagrożeniu, a my oddajemy patrioty i nie będziemy się mogli sami bronić.
6: Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o polskie możliwości, nie tylko jeżeli chodzi o patrioty, ale w ogóle o zwalczanie samolotów i rakiet, mówimy o tysiącach różnych środków bojowych. W tym przypadku mówimy o przekazaniu kilku rakiet, a nie
7: kilku
6: baterii. Kilku rakiet, a nie baterii.
7: Ale z ilu kilku?
6: No, tak jak powiedziałem, to są informacje poufne, jeżeli chodzi o całość posiadanych środków bojowych.
7: Ale pan rozumie, że jeżeli mówimy o kilku z 10, no to jest dużo. Jeżeli nie, no mówimy o kilku z kilkuset, to nie jest dużo.
6: Mówimy o jakimś marginalnym zapasie, który został przekazany stronie ukraińskiej, zresztą w pełnym ustaleniu, ale to jest ważne to, co pan powiedział przed chwilą. To znaczy, my mieliśmy przede wszystkim ustalenie z NATO i z Amerykanami, że w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś zagrożenia Polski, jeżeli chodzi o naszą przestrzeń powietrzną, to mogliśmy liczyć na 10-krotnie większe wsparcie w ciągu 24 godzin.
7: Skoro jesteśmy już przy rakietach, mamy już jakieś deklaracje Stanów Zjednoczonych w sprawie produkcji rakiet do systemu Patriot w Polsce?
6: Jak pan wie, Polska podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Szwecją i Holandią w sprawie budowy centrum serwisowego, ale to jest w rozmowach z Amerykanami jest to krok do współprodukcji. Czyli jest to po prostu kolejny level współpracy w zakresie rakiet PAC-3 i Polska docelowo chciałaby być krajem, który współprodukuje te rakiety.
7: A kiedy może się to stać? Kiedy możemy zacząć współprodukować?
6: To jest zawsze decyzja strony amerykańskiej, bo to strona amerykańska jest w 100% właścicielem patentu i firmy takie jak na przykład Lockheed Martin są firmami amerykańskimi. Natomiast to był jeden z celów naszej wizyty wtedy do Stanów Zjednoczonych, kiedy tak dużo mówiliśmy o żołnierzach amerykańskich. Ja pamiętam dość dobrze tą wizytę w Białym Domu, kiedy spotkałem się z Andrew Bakerem, który stoi na czele Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Właśnie ten przekaz z Polski był jasny, to znaczy oficjalne stanowisko w sprawie zaproszenia wojsk amerykańskich, jeżeli chodzi o stałą współpracę. I to, co ja powiedziałem, myślę, że dla wielu z nas jest proste, ale czasami niewypowiedziane. Polska wydała do tej pory około 65 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o zakup sprzętu amerykańskiego i budowę różnego rodzaju zaplecza serwisowego w Polsce. W ciągu następnych lat wydamy około 150 miliardów dolarów.
7: I rozumiem, że chcielibyśmy mieć coś z tego też.
6: Na sprzęt amerykański i zbudowanie tego zaplecza. I chcemy być w Europie tym jednym, jedynym krajem, bo takim jesteśmy, który w związku z tym, że takie zaplecze buduje, możemy też współprodukować i być zapleczem serwisowym dla całej Europy. I pierwszy sukces już tu został osiągnięty w przypadku czołgów Abrams. Dlatego, że...
7: Ale rozumiem, że...
6: Ogłosiliśmy tylko jedno zdanie, bo myślę, że to jest ważne. Dopięliśmy sprawę budowy centrum serwisowego dla silników w Dęblinie i centrum serwisowego w Poznaniu. I Polska będzie centrum serwisowym dla całej armii Stanów Zjednoczonych na terenie Europy i dla wszystkich krajów z Europy.
7: Ale wróćmy jeszcze do tych rakiet. Donald Trump w rozmowie z prezydentem Zełenskim złożył obietnicę, czy zobowiązał się, że licencję dostanie Ukraina, a my mamy takie zobowiązanie, czy na razie jesteśmy tylko w tym procesie? Ja zostawiam, czy te obietnice Donalda Trumpa zostały uzgodnione z Lockheed Martin, to jest zupełnie inna kwestia.
6: Moim zdaniem też w przypadku ewentualnej jakiejś współprodukcji przez Ukrainę, wszystkie kraje, które były wymienione, zostaną do tego procesu włączone.
0: Mówił wiceszef MON. Całej rozmowy, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To już prawie druga, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Ukraina musi zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę. Będziemy potrzebować 100 pocisków Patriot miesięcznie, ostrzega Wołodymyr Zełenski. Polacy chcą surowszych konsekwencji po aferze w warszawskim szpitalu południowym. W faktach wrócimy do sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Jak pomóc zestresowanym studentom? Posłuchajcie o projekcie naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina już teraz przygotowuje się do zimy i wzmacnia obronę powietrzną. Jak poinformował, jego kraj będzie potrzebował około 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Równolegle powstaje nowy europejsko-ukraiński system obrony przeciwrakietowej o nazwie Freya, do którego Zełenski zachęca kolejne państwa do dołączenia. Jego zdaniem silniejsza obrona powietrzna może ograniczyć rosyjskie ataki i utrudnić Moskwie przedłużenie wojny. Tymczasem prezydent Finlandii Alexander Stubb ocenił, że na razie nie ma szans na rozpoczęcie negocjacji z Rosją pod przewodnictwem Europy. Jak podkreślił, wśród europejskich liderów brakuje zgody co do sposobu prowadzenia takich rozmów. Stubb zaznaczył, że kluczową rolę w ewentualnym procesie pokojowym nadal muszą odgrywać Stany Zjednoczone. Bardzo trudno sobie wyobrazić rozwiązanie problemu bez udziału Amerykanów, powiedział fiński prezydent. Stubb uczestniczył w szczycie NATO, który odbył się w Ankarze w ubiegłym tygodniu oraz we wczorajszym spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Co drugi Polak uważa, że rząd nie wyciągnął odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za aferę w szpitalu południowym. Tak wynika z badania Opinia 24 dla RMF FM. Tylko 19% badanych twierdzi, że rząd zareagował właściwie. Jak tłumaczą się politycy koalicji rządzącej? O tym nasz reporter Jakub Rybski.
2: Twierdzą, że zareagowali bardzo szybko, w przeciwieństwie do swoich poprzedników z Prawa i Sprawiedliwości, gdy w czasie ich rządów na jaw wychodziły kolejne afery. 10